0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: W Wejherowskiej Szkole Podstawowej nr 9 uczniowie zaprezentowali spektakl z okazji jubileuszu 60-lecia szkoły. Za przygotowaniem spektaklu stoją miesiące pracy, prób, zaangażowanie i ogromnej pasji uczniów oraz nauczycieli.
2: Przedstawienie, które będziemy prezentować rodzicom, było przedstawiane przy uwieńczeniu naszej uroczystości 13 lutego. Jest to przedstawienie z okazji 60-lecia szkoły. Przedstawienie przygotowane przez panią Barbarę Pawłowicz, naszą nauczycielkę polonistkę i uczniów naszej szkoły.
1: Mówi wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie Wojciech Kurowski. Zaproszeni do obejrzenia spektaklu zostali rodzice, ale także absolwenci i przyjaciele szkoły.
3: W 1975 roku ukończyłam tą szkołę. Byłam bardzo, bardzo tutaj szczęśliwa. To były moje piękne lata, a co najlepsze, to tą szkołę też kończył mój syn młodszy Krzysztof, a teraz też ukończył 17-letni wnuk już 3 lata temu, a teraz właśnie Leonek, gdzie dzisiaj będzie występował, stąd moja obecność tutaj.
1: Opowiada absolwentka Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie Iwona Miller. Spektakl opowiadał o spotkaniu uczniów z roku 1965 oraz 2025. Do tragicznego zdarzenia doszło na linii kolejowej między Gdynią Orłowem a Gdynią Redłowem. Kobieta została śmiertelnie potrącona przez pociąg. Według informacji przekazanych przez służby, wypadek miał miejsce w niedzielę przed południem. W zdarzeniu uczestniczył skład techniczny złożony z dwóch lokomotyw, spalinowej oraz elektrycznej. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, policję oraz prokuratora, który nadzorował prowadzone czynności. Policja poinformowała, że maszyniści uczestniczący w zdarzeniu byli trzeźwi. Ważna wiadomość dla kierowców z regionu. Podróżujący latem na Półwysep Helski i do nadmorskich miejscowości muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu. Zarząd drugi wojewódzkich poinformował, że na remontowanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 215 między Władysławowem a Jastrzębią Górą nie będzie obowiązywał ruch wahadłowy w okresie wakacyjnym. Zgodnie z założeniami w lipcu i sierpniu ruch ma zostać przeniesiony na wyznaczone objazdy. Obecnie trwa zatwierdzanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Na odcinku w Jastrzębiej Górze kierowcy będą kierowani ulicą Garnizonową, biegnącą równolegle do drogi wojewódzkiej. Według drogowców rozwiązanie to ma pozwolić na sprawne przejęcie ruchu w szczycie sezonu turystycznego. W Wejherowie kierowcy wciąż często muszą stać w korkach, czekając na przejazd pociągu. Dwa tunele w ciągu ulic Puckiej i Kwiatowej nie wystarczają. Rozwiązaniem problemu ma być budowa kolejnego wiaduktu. O szczegółach mówi rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych Przemysław Zieliński.
4: W ramach realizacji projektu pod nazwą Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia-Chylonia-Słupsk, Polskie Linie Kolejowe planują budowę wiaduktu kolejowego na terenie węzła Zryw w Wejherowie. Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania zwiększy bezpieczeństwo ruchu pociągów oraz samochodów, a także usprawni komunikację w tej części miasta.
1: Realizacja inwestycji oznacza prawdziwą rewolucję w układzie komunikacyjnym Wejherowa.
4: Docelowo przewidziana jest likwidacja przejazdów kolejowo-drogowych w ciągu ulicy 12 Marca i ulicy Puckiej w Wejherowie. W tej drugiej lokalizacji planowana jest budowa podziemnego przejścia dla pieszych, które zapewni bezpieczne przekraczanie torów.
1: Jak dodaje Przemysław Zieliński z PKP Polskich Linii Kolejowych, zakres inwestycji obejmuje również przebudowę ulicy Puckiej, w tym m.in. budowę miejsc parkingowych. Przed wakacjami w różnych częściach Gdyni trwają budowy i modernizacje placów zabaw oraz stref aktywności. Zarząd Dróg Miejskich realizuje obecnie inwestycje w 4 lokalizacjach. Przy ulicy Biskupa Dominika trwają intensywne prace budowlane. Na powierzchni około 1000 metrów kwadratowych powstają 2 strefy zabawowa oraz wypoczynkowo-piknikowa. Znajdą się tam m.in. trampolina, huśtawki, w tym takie typu bociane gniazdo, linarium, zjeżdżalnia, domek z lunetą do obserwacji ptaków czy karmniki. Przy ulicy Podgórskiej trwa budowa międzypokoleniowego placu sportów i zabawy, a przy ulicy Unruga powstaje nowe miejsce do odpoczynku i aktywności. Obecnie w śladzie istniejących przedeptów wykonywane są ścieżki z nawierzchni mineralno-żywicznej. Montowane są urządzenia sprawnościowe dla dzieci, w tym mostek, tor przeszkód i linarium.

0: a także zestaw street workout, siłownia plenerowa oraz zakątek edukacyjny. Kolejne inwestycje odbędą się w trzech lokalizacjach. W czerwcu rozpocznie się przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 33. Na terenie pomiędzy ulicą Morską a ulicą Generała Orlicz-Dreschera projekt zakłada rewitalizację terenu oraz istniejącego placu zabaw. Nowy plac zabaw powstanie z kolei przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6. Zarząd Dróg Miejskich utrzymuje obecnie około 180 obiektów rekreacyjnych na terenie Gdyni, w tym place zabaw, psie wybiegi oraz siłownie zewnętrzne. Do poważnego zdarzenia drogowego doszło w Tadzinie. Samochód osobowy na łuku jezdni wypadł z toru jazdy i uderzył w drzewo, a następnie w ogrodzenie jednej z posesji. Na miejsce skierowano strażaków, zespół ratownictwa medycznego oraz policję. Po przybyciu służb okazało się, że pojazdem podróżował tylko kierowca. Mężczyzna opuścił samochód jeszcze przed przyjazdem ratowników. Jak informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowy Netta Potrykus, jak ustalili pracujący na miejscu zdarzenia policjanci, kierowca Volkswagena Golfa jadąc w kierunku miejscowości Płaczewo nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego zjechał na lewą krawędź jezdni, gdzie uderzył czołowo w przydrożne drzewo. W wyniku zdarzenia kierujący doznał niewielkiego urazu prawej dłoni. Po przebadaniu przez ratowników medycznych nie było konieczności transportowania go do szpitala. Policjanci sprawdzili mężczyznę alkomatem, był trzeźwy. Z uwagi na spowodowanie zdarzenia został ukarany mandatem karnym w wysokości 3000 zł. Policja wyjaśnia aktualnie szczegółowe okoliczności zdarzenia. W ramach organizowanego w Pucku szkolenia z kajakarstwa morskiego w tutejszym ratuszu odbył się pokaz filmu połączony ze spotkaniem z Sebastianem Szubskim, który ustanowił rekord Guinnessa w opłynięciu Wielkiej Brytanii kajakiem. Kajakarstwo morskie królowało w Pucku w różnej formie. Jedną z nich było spotkanie z prawdziwym mistrzem tego sportu, czyli Sebastianem Szubskim.
1: Sebastian Szubski przepłynął Wielką Brytanię w 36 dni, więc pobił rekord Guinnessa. Poznaliśmy się na sympozjum kajakowym tutaj też w Pucku w marcu, gdzie pierwszy raz nam film pokazywał i dzisiaj będziemy go oglądać w nowej odsłonie. Także zapraszamy wszystkich serdecznie i myślę, że to jest też taki wkład w to, żeby ludzi zachęcić do kajakarstwa.
0: Mówi instruktorka kajakarstwa Joanna Chyła. I tak podczas spotkania mieliśmy okazję dowiedzieć się, jak wyglądała droga do tak wielkiego wyzwania.
2: To proces robienia różnych rekordów, coraz dłuższych, trudniejszych. Ja zacząłem swoje rekordy na jeziorze, później na rzekach i po przepłynięciu Wisły kajakiem przez 136 godzin, dopływając do Bałtyku, zainspirowałem się, że chcę pływać po morzu, zacząłem szukać różnego typu rekordów i napotkałem się na rekord opłynięcia kajakiem w Wielkiej Brytanii w 40 dni przez Dougala Glaciera i od razu wiedziałem, że jest to rekord, który chcę pobić i dałem sobie na to 12 miesięcy.
0: Opowiada rekordzista Guinnessa Sebastian Szubski. Teraz przed Sebastianem Szubskim kolejne sportowe wyzwania, którymi ponownie będzie mógł dzielić się z innymi morskimi kajakarzami w Pucku już w niedalekiej przyszłości.
3: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry, witajcie we wtorkowy poranek. Pozdrawiam wszystkich przyjaciół radia i wszystkich przyjaciół mojego porannego programu. Arkadiusz Mieczewski, dzień dobry. Dzisiaj dzień przyjaciela, dlatego mam nadzieję, że macie jakiegoś przyjaciela, którego możecie dzisiaj pozdrowić, możecie się z nim spotkać albo po prostu porozmawiać, jeśli jest daleko. Nie zapominajcie o przyjaciołach, bo prawdziwy przyjaciel, wiadomo, zdarza się rzadko, a prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. No dobrze, to tyle o przyjaciołach, a teraz czas zacząć nowy dzień, 9 dzień czerwca, wtorek, 160 dzień roku, do końca którego zostało nam 205 dni, wschód słońca 4:12, zachód 21:19, dzień jeszcze krótszy od najdłuższego, ale już tylko o 9 minut, a dłuższy od najkrótszego o 9 godzin i 51 minut. Do końca astronomicznej wiosny pozostało nam dni 11, do wakacji dni 16. I jeszcze myśl na dziś. Jeśli rano wstajesz z myślą, że przyszłość będzie lepsza, to będzie to jasny dzień. W przeciwnym razie nie będzie. Tak powiedział Elon Musk. No to miejmy nadzieję, że to będzie jasny i dobry dzień i niech tak właśnie będzie. A ja mówię wam na początek tego dnia dzień dobry i zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Ja się

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Jedno z drzew w gminie Głuszczyce ma szansę stać się drzewem roku, które, o tym już za chwilę, powiemy wam także o nowych inwestycjach na usteckich ogródkach działkowych, a także

0: usłyszycie o wyjątkowo smacznym wydarzeniu w Wejherowie. Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Food trucki opanowały wejherowski rynek. Przez dwa dni na placu Jakuba Wejhera można było skosztować smaków z niemal całego świata. Auta pełne pyszności po raz kolejny przyciągnęły tłumy. Do wyboru były dania główne, przekąski i desery.
1: Kaczy EPP, to jest makaron z serem i z pieprzem. I carbonare, którą robimy na włoskim boczku w guanciale. I do tego mamy dobre sery. I klasycznie dla maluchów bolognese. Przede wszystkim carbonara. Warto spróbować, bo jest naprawdę dobra. Ten boczek włoski robi robotę. Także tak, carbonara przede wszystkim.
0: Mówi wystawca Adam. Festiwal smaków food trucków co roku przyciąga nie tylko mieszkańców Wejherowa, ale także okolicznych miejscowości. O wrażenia z tego wydarzenia zapytaliśmy samych uczestników.
2: Umówiłam się z siostrą i postanowiłyśmy się przejść po Wejherowie, pójść zobaczyć do parku i przechodząc zauważyłyśmy, że tutaj jest taka impreza. No i tutaj chodzimy, patrzymy, jak to wygląda. Nasi mężowie tutaj już mówią o kebabie, więc może za chwileczkę skosztujemy.
3: Lubimy tajską kuchnię, lubimy amerykańską, burgery. No i coś zawsze szukamy dla siebie nowego.
0: Festiwal odbył się w Wejherowie już po raz 10. Ponad 86-letni klon francuski rosnący w Żelkowie w gminie Główczyce znalazł się w finale ogólnopolskiego konkursu Drzewo Roku organizowanego przez klub Gaja. Drzewo, które otrzymało nazwę Melodia Loary, rywalizuje z 15 innymi kandydatami z całej Polski. O zwycięstwie zdecydują głosy internautów oddane do 30 czerwca. Klon francuski jest wyjątkowym okazem nie tylko w skali regionu, ale również całego kraju. Gatunek ten spotykany jest w Polsce bardzo rzadko i najczęściej można go zobaczyć w ogrodach botanicznych. Drzewo w Żelkowie wyrosło naturalnie, osiągnęło około 8 metrów wysokości i ponad 130 cm obwodu pnia. Przez wiele lat rosło przy drodze prowadzącej do szkoły w kierunku cmentarza, pozostając mało znanym elementem lokalnego krajobrazu. Kandydatura drzewa została zgłoszona dzięki współpracy przedstawicieli Słowińskiego Parku Narodowego oraz zespołu szkolno-przedszkolnego w Żelkowie. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej konkursu, a jego wyniki poznamy po zakończeniu głosowania pod koniec czerwca. Dobra wiadomość dla działkowców z Ustki. Na terenie rodzinnych ogródków działkowych imienia Tadeusza Kościuszki przy ulicach Polnej i Kwiatowej pojawi się nowe oświetlenie LED zasilane energią słoneczną. Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z programu Pomorskie dla Działkowców 2026 miasto zakupi i zamontuje 30 nowoczesnych opraw solarnych. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo oraz komfort użytkowników ogrodów, szczególnie w okresach, gdy zmrok zapada wcześniej. Nowe lampy zostaną zamontowane wzdłuż głównych alejek oraz w częściach wspólnych ogrodów działkowych. Wartość zadania wynosi 20 tysięcy złotych i w całości zostanie pokryta z dotacji przyznanej przez województwo pomorskie. Umowę na realizację projektu podpisano 2 czerwca. Samorząd podkreśla, że inwestycja nie tylko zwiększy bezpieczeństwo działkowców, ale również wpisuje się w działania związane z wykorzystaniem ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań.

wschodku słońca dzisiaj mieliśmy o 4:12, to jeden z najwcześniejszych wschodów słońca w ciągu roku. Oczywiście jeszcze nie troszkę się wydłużą, ale już naprawdę nieznacznie. Dziś słońce, choć chować będzie się trochę za chmurami i nawet opady deszczu mogą się pojawić oraz burze, to będzie przygrzewało i temperaturę będzie nam dość chętnie podnosiło. 19 stopni nas czeka w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 20 w Dyni, Pucku, Kosakowie, 22 w Wejherowe, Radomiu, czy też Słupsk, Lęborko oraz

0: Jeśli ktoś o poranku dzisiaj się obudził i mówi, jest mi zimno, to posłuchajcie tego. 9 czerwca w roku 1951 w Lęborku odnotowano czerwcowe minimum temperatury w Polsce. Było to minus 3,4 stopnia Celsjusza. W roku 1984 Marian Woronin ustanowił w trakcie memoriału Janusza Kosycińskiego w Warszawie rekord Europy w biegu na 100 metrów, dokładnie 10 sekund. W roku 2006 w Niemczech rozpoczęły się 18 Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W swym pierwszym meczu grupowym reprezentacja Polski, no co, przegrała z Ekwadorem 0-2. Przecież to normalne. W roku 1934 premiera pierwszego filmu animowanego z Kaczorem Donaldem. W roku 1957 austriacka wyprawa weszła po raz pierwszy na wierzchołek 8-tysięcznika Broad Peak w Karakorum. W roku 1993 premiera filmu science fiction Jurassic Park w reżyserii Stevena Spielberga. W roku 1997 amerykańska stacja telewizyjna Fox wyemitowała ostatni odcinek serialu komediowego Świat według Bundych. A w roku 2007 George Michael został pierwszym wykonawcą, który wystąpił na nowym stadionie Wembley. Koncert jest pamiętany także z powodu kary, jaką musiał zapłacić Michael za przedłużenie koncertu. 13 dodatkowych minut kosztowało wokalistę 130 tysięcy funtów.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Polacy, rodacy ruszają we wtorkowy poranek z uśmiechem do pracy. Tak sobie pomyślałem, ponieważ dzisiaj mamy Dzień Przyjaciela. Może ci wszyscy, którzy właśnie w tej chwili będziecie ruszać za kierownicą, potraktujcie innych kierowców jako przyjaciół. Pomachajcie do nich, nie pokazujcie im środkowego palca i nie krzyczcie na nich, jak zrobią coś nie tak podczas porannej podróży. A jeżeli chcecie się uśmiechnąć, mam dzisiaj dowcip. Dwie przyjaciółki spotykają się, rozmawiają. Jedna mówi do drugiej tak, mówi: Kaśka, masz jakieś marzenia? Pyta jedna drugą: no mam jedno, schudnąć. No to czemu nie chudniesz? No a jak wtedy żyć bez marzeń? No pozdrawiam wszystkich tych, którzy mają jakieś marzenia, no bo dla marzeń warto żyć i o tym dobrze pamiętać o poranku. Pomyślcie sobie, mam takie marzenie, żeby jak najszybciej skończyć ten dzień pracy i wrócić do domu. I to marzenie na pewno się spełni za jakieś kilka godzin, nie wiem ile pracujecie. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do słuchania naszego porannego programu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
2: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
3: Wejdź na chopinmedica.pl
2: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
3: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
0: Reklama.
4: Wielkie upały i burze są ostrzeżenia dla 13 województw. Sprawca śmiertelnego wypadku pod Warszawą usłyszał zarzuty. Terytorialsi ćwiczyli z amerykańską Gwardią Narodową w Toruniu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 13 województwach. Będą im towarzyszyły bardzo silne opady deszczu do 45 mm i silny wiatr nawet do 75 km na godzinę. Ostrzeżenia nie dotyczą tylko Podlasia, Zachodniopomorskiego i Lubuskiego. Zaczną obowiązywać od 13. Są też ostrzeżenia przed upałami do 30 stopni dla centralnej i południowo-wschodniej części kraju, czyli Mazowsza i części województw Łódzkiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego i Podkarpackiego. Jest wniosek o areszt tymczasowy i prokuratorskie zarzuty dla kierowcy taksówki, który miał w sobotę wieczorem spowodować wypadek na skrzyżowaniu między Zielonką a Ząbkami koło Warszawy. Zginęło dwóch mężczyzn, trzeci walczy o życie. Kierowca to 30

0: 27-letni obywatel Turcji. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień, nie chciał powiedzieć, czy przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Ponad 300 osób wzięło udział wczoraj w ćwiczeniach Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych w Toruniu. Było to zwieńczenie 10 dni szkoleń dla żołnierzy WOT z całego kraju, mówi porucznik Łukasz Macias z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
1: Ćwiczenie było dla nas bardzo ważne, dlatego że próbowaliśmy połączyć taktykę naszą, wiedzę i doświadczenie amerykańskie i też wojsk brytyjskich, celem przygotowania siły i środków do tak naprawdę zwalczania sił pancernych przeciwnika przy pomocy lekkiej piechoty, do stworzenia zasadzki przeciwpancernej, do wypracowania pewnych procedur operacyjnych, które pozwoliłyby nam skutecznie działać na polu walki zgodnie z naszym bojowym przeznaczeniem.
0: W planach są kolejne wspólne ćwiczenia z Amerykanami, zapowiada dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał dywizji Krzysztof Stańczyk.
2: Planujemy również z 3. Brygadą Armii Illinois Stanów Zjednoczonych rozpocząć współpracę w zakresie dronów. To jest brygada, która jest cała zbudowana na dronach i myślę, że nasze doświadczenia ich będziemy mogli połączyć, aby to wykorzystać. Drony to już nie jest przyszłość, to jest teraźniejszość, a przyszłość to będzie tylko rozwijanie tego systemu.
0: W Wojskach Obrony Terytorialnej służy obecnie około 45 tysięcy żołnierzy. Na Kubie zatrzęsła się ziemia. Państwowy Instytut Sejsmologiczny twierdzi, że trzęsienie ziemi było jednym z najsilniejszych, jakie wystąpiło przy zachodnim wybrzeżu tej wyspy. Według lokalnych mediów zniszczenia ograniczają się jedynie do nieznacznych pęknięć na budynkach. Dziś 4. dzień pielgrzymki Leona XIV w Hiszpanii. Papież poleci do stolicy Katalonii, czyli Barcelony. Spotka się m.in. z organizacjami zajmującymi się przyjmowaniem migrantów. W planach jest też wizyta papieża w Sagrada Familia w 100. rocznicę urodzin jej architekta Antonio Gaudiego. Połączona będzie z uroczystością zakończenia budowy świątyni po 144 latach. Wieczorem na Stadionie Olimpijskim odbędzie się także czuwanie modlitewne dla tysięcy wiernych. I jeszcze ciekawostka papiesko-sportowa w związku z wizytą papieża w Hiszpanii. Real Madryt wprowadził do sprzedaży w swoim oficjalnym sklepie limitowaną edycję koszulek z napisem Leon XIV. To po tym, jak papież wyraził swoje poparcie dla klubu ze stolicy Hiszpanii. Fani Realu i papieża mogą kupić sobie taką koszulkę za 195 euro.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Ważna informacja dla pasażerów gdyńskiej komunikacji miejskiej. Kolejny etap prac drogowych na ulicy Wiczlińskiej spowoduje zmiany w kursowaniu ZKM Gdynia. W związku z nowym etapem prac drogowych i ruchem wahadłowym na fragmencie ulicy Wiczlińskiej w Gdyni od 11 maja od godziny 10 na około 2 miesiące wprowadzone zostają zmiany w tymczasowych lokalizacjach przystanków. Przystanki w kierunku Wiczlina skrzyżowania Fregatowa 01 zostaje cofnięte około 180 metrów. Przed skrzyżowaniem z ulicą Czaplik Micica 01 zostaje przesunięty do przodu około 60 metrów. Potok Wiczliński 01 pozostaje bez zmian, czyli przesunięty do przodu około 340 metrów. Przystanki w kierunku Wiczlina Niemotowa, potok Wiczliński 02 pozostaje bez zmian. Kmicica 02 zostanie cofnięty około 100 metrów. Z kolei Fregatowa 02 przesunięty zostanie do przodu o około 170 metrów za skrzyżowanie z ulicą Czapli. Lęborski Zamek Krzyżacki może w przyszłości zmienić swoje przeznaczenie. Trwają rozmowy dotyczące przeniesienia Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej do nowej siedziby oraz przekazania historycznego obiektu miastu. Na razie sprawa znajduje się na etapie uzgodnień pomiędzy samorządami i instytucjami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Realizacja tego planu wymagałaby budowy nowego gmachu dla sądu i prokuratury. Władze Lęborka zadeklarowały gotowość do nieodpłatnego przekazania nieruchomości pod przyszłą inwestycję. Miasto zaoferowało również pomoc przy adaptacji części budynku przy placu Kopernika na potrzeby nowych siedzib instytucji. Jak informuje lęborski starosta Tomasz Litwin, pozytywne stanowisko wobec proponowanych zmian wyraziły już kierownictwo Sądu Rejonowego w Lęborku oraz Prokuratury Okręgowej w Słupsku. Kluczowe znaczenie będzie jednak miała decyzja Prokuratury Krajowej, która dotychczas nie zajęła stanowiska w tej sprawie. Do czasu zakończenia rozmów i uzyskania wszystkich zgód nie rozpoczęto jeszcze procedur związanych z budową nowego obiektu. Właściciele zabytków z terenu gminy Kobylnica będą mogli ubiegać się o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych. Samorząd ogłosił otwarty nabór wniosków o dotacje z budżetu gminy. Wsparcie przeznaczone jest na wykonanie jeszcze pracy przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków i położonych na terenie gminy Kobylnica. O środki mogą ubiegać się nie tylko właściciele zabytków, ale również osoby i podmioty posiadające do nich odpowiedni tytuł prawny. Dotacja może pokryć nawet 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak maksymalna kwota wsparcia wynosi 50 tysięcy złotych.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Kobylnicy lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP oraz systemu e-doręczeń. Termin składania dokumentów upływa 30 września roku poprzedzającego rozpoczęcie planowanych prac. Urząd przypomina, że samo złożenie wniosku nie oznacza automatycznego przyznania dotacji ani uzyskania jej w pełnej wnioskowanej wysokości. Kletargi to wydarzenia dobrze już znane i lubiane w regionie. Takie jak ten do tej pory jednak się nie odbywały. W Redzie odbędzie się pierwszy dziecięcy pchlitarg pod hasłem Skarby Spokoju. Organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież z redzkich szkół do udziału w pierwszym pchlitargu dla najmłodszych Skarby Spokoju. To świetna okazja, aby przewietrzyć półki, nauczyć się przedsiębiorczości, poznać nowych ludzi i znaleźć wyjątkowe przedmioty w atrakcyjnych cenach. Sprzedawać się można wyłącznie używane rzeczy należące do uczestników, tak jak zabawki, książki, gry, pluszaki, akcesoria sportowe i inne dziecięce skarby. Każdy uczestnik organizuje swoje stoisko samodzielnie. Wystarczy zabrać koc, stolik lub inne potrzebne wyposażenie. To wszystko 20 czerwca w godzinach 10.13 na podwórku Betlejem w Redzie. Więcej informacji znajdziecie na facebookowym profilu Miasta Reda.

Coraz mocniej czuć, że lato zbliża się wielkimi krokami, bo tak naprawdę technicznie to my wciąż jeszcze wiosnę mamy i temperatura utrzymuje się wysoka. To co do lata, nie co do wiosny. Dziś na termometrach 19 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebiołusce, 20 w Dnipusku, Kosakowie, 22 w Wejherowie, Redzierumie, Gnieminie, Luzinie, nawet 23 w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Na barometrach wciąż umiarkowane wartości, choć w kierunku delikatnie już

0: pozdrowienia dla wszystkich przyjaciół bliższych i dalszych o poranku. Pozdrawiam bardzo serdecznie w Dzień Przyjaciela. Arkadiusz Mieńczewski. Zapraszam na nasz poranny program. Oprócz Dnia Przyjaciela mamy dzisiaj Dzień Kaczora Donalda i Dzień Księgowego. Księgowych też pozdrawiam. Ważna persona, szczególnie w firmie. Wiadomo, jak księgowy dobrze nie policzy, to albo zapłacimy więcej, albo no, nie dostaniemy wypłaty. I jeszcze Dzień Agugaga. Co to takiego, powiecie? No to jest sytuacja taka, że pamiętacie może swoje pierwsze rozmowy z niemowlęciem, gdy jednym wspólnym językiem było właśnie agugaga. Kiedy małe dziecko mówi, to taki dzień jest dzisiaj. Przypomnienie, że każdy pierwszy dźwięk maluszka to zaproszenie do rozmowy i początek wielkiej przygody z językiem. Takie święta nietypowe mamy dzisiaj. Dzisiaj mamy 9 dzień czerwca, wtorek. Imieniny obchodzą Felicjan, Pelagia, Anna, Ryszard, Józef, Sylwester, Sylwestra, Berdant i Efrem. Wszystkiego najlepszego. W czerwcu pełnia sprowadza burzę, ostatnia kwadra zaś deszcze duże, czyli co? Deszczowo ma być, ale mają być też upały i to już wkrótce zapowiadają nam synoptycy. Czekam z niecierpliwością, chociaż pewnie są tacy, którzy powiedzą, nie cierpię upałów. Dzisiaj imieniny też obchodzi Sylwester. Nie wiem, czy można dzisiaj świętować już nadejście nowego roku, ale za chwilę kilka słów o Annie i Felicjanie, bo to właśnie te imiona dzisiaj wybrałem dla was i o nich słów kilka w naszej porannej księdze imion. Zapraszam serdecznie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro. W Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia, Wejherowska Manufaktura Dobra. Od

0: godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca Park Miejski w Wejherowie. Piknik Łączy nas dobro, organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia!
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki, Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Halo, halo, Wejherowo i okolice. Sobota, 13 czerwca. Zapamiętaj tę datę. Startuje A to tu, nowoczesny market budowlany w Gowinie. Zapraszamy już od 6.30 do 20.00. A w godzinach od 10.30 do 15.30 wielkie otwarcie w klimacie rodzinnego festynu. Grill na miejscu, świeże naleśniki, DJ i dobra muzyka, animacje dla dzieci. A do tego szeroki wybór materiałów budowlanych, narzędzi i wszystkiego do domu oraz ogrodu. Gowino, ulica Wejherowska 28. Przyjdź, zobacz i świętuj razem z nami. A to tu. Tu zaczyna się Twój remont.
3: Reklama.

0: Poranna Księga Ilion, a na początek Anna to imię, które jest absolutnym synonimem elegancji, ponadczasowego piękna i niesamowitej siły. To jedno z najstarszych i najbardziej uniwersalnych imion na świecie, wywodzące się z języka hebrajskiego, gdzie oznacza wdzięk, łaskę i płomień. I trzeba przyznać, że każda Anna nosi w sobie ten wewnętrzny blask. To kobieta, która łączy w sobie niezwykłą wrażliwość z ogromną determinacją. W życiu codziennym Anna to perfekcyjna organizatorka, kobieta z klasą i niezależnym charakterem. Kiedy trzeba, potrafi twardo stąpać po ziemi i walczyć o swoje, ale ma też drugie oblicze niezwykle empatycznej, lojalnej przyjaciółki, na którą zawsze, ale to zawsze można liczyć. Anna nie potrzebuje korony, żeby rządzić w towarzystwie. Jej urok osobisty i magnetyzm robią to za nią. Przed nami kolejne imię, czyli Felicjan. To imię o pięknych łacińskich korzeniach, które wywodzi się bezpośrednio od słowa Felix, czyli szczęśliwy, wesoły, życzliwy, i trzeba przyznać, że Felicjan to ma szczęście po prostu zapisane w genach. To człowiek, który wynosi ze sobą dobrą aurę wszędzie, gdziekolwiek się pojawi. W działaniu Felicjan jest oazą spokoju, dyplomacji, elegancji. Nie lubi hałasu i taniego poklasku, woli imponować intelektem, błyskotliwym humorem i nienagannymi manierami. Ma w sobie coś dżentelmena z dawnych lat, a jednocześnie potrafi świetnie odnaleźć się w nowoczesnym świecie. Wszystkiego najlepszego dla Was z okazji Waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
2: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
1: Reklama.
5: Na zegarach godzina 7.30, Michał Jaros przy mikrofonie. Czas zobaczyć, co tam się u nas na drogach w regionie dzieje. Zaczniemy sobie nasz spacer po drogach, ulicach i arteriach od Wejherowa. Sytuacja całkiem stabilnie się tutaj prezentuje, nie ma za bardzo na co narzekać, co bardzo mnie cieszy. Owszem, fragmenty ulicy Sobieskiego, ruch może być delikatnie podwyższony, ale to chyba wszystko. Naprawdę jest dosyć dobrze. Reda z kolei, jak się prezentuje, też dobrze, nawet na ulicy Puskiej jakichś potężnych korków nie ma. W końcu mamy wtorek, a nie weekend, bo już na weekendach na ulicy Puskiej tak pięknie nie jest. Rumia też nieźle się prezentuje tutaj, co prawda ruch się nam podwyższa, kiedy zbliżamy się ulicą Jana III.

Sobieskiego do Gdyni i na ulicy Morskiej. Tych aut jest w samej Gdyni też dosyć dużo. Lepiej sytuacja prezentuje się na Pomorskiej Generała Henryka Dąbrowskiego i w rezultacie na Hutniczej w Gdyni. Tutaj tak naprawdę dopiero podwyższony ruch zaczyna się w pobliżu Estakady Kwiatkowskiego, a na Estakadzie Kwiatkowskiego do końca miesiąca jeszcze będą ciągnęły się utrudnienia. Północna część miasta, albo nawet już nie tyle północna część miasta, co po górze konkretnie. Tutaj rzeczywiście ruch podwyższony jak zwykle o tej porze od strony Kosakowa na Derdowskiego oraz na fragmencie Dąbka od skrzyżowania z Derdowskiego po skrzyżowanie z Kwiatkowskiego. Śródmieście przejezdne jakichś większych problemów nie sprawia. Na Chwaszyńskiej ruch podwyższony, a Trójmiejska obwodnica o tej porze na szczęście przejezdna. Zobaczmy, co się w Lęborku dzieje o tej porze. Zanim jeszcze do Lęborka dojedziemy, no to zaglądamy do Bolszewa i jak zwykle na Zamocnej ruch podwyższony. Tak samo zresztą jak zwykle na Gościcińskiej Górce w Lęborku. Nieźle póki co, jeszcze poranne godziny szczytu kolorów swoich nie pokazały. Dalej na Słupsk można też przejechać bez najmniejszych problemów. W samym Słupsku klasyka gatunku, ruch podwyższony na fragmentach Bohaterów Westerplatte. Dość dużo aut widać na 213 z Siemianic do Słupska. No i oczywiście, że na ulicy Głównej w Kobylnicy i to w sumie praktycznie na całej długości tej drogi auto na aucie.

kolejny niemal już letni, choć wciąż jeszcze wiosenny, gorący dzień przed nami. Na termometrach dzisiaj zobaczymy 18 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Białe Białustce, w pozostałych miejscach już powyżej 20, 22 stopnie w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierum i Luzinie. Zachmurzenie będzie się utrzymywało dosyć duże, mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, a miejscami w regionie nawet może dzisiaj w ciągu dnia nam zagrzmieć.

0: Już za chwilę powiem wam, jak wyglądają, jak wyglądać będą ceny paliw dzisiaj, ale przeczytałem taki artykuł, czym jeżdżą czołowi polscy politycy i okazuje się, że najlepszym samochodem to jest limuzyna. Tak, czyli ta taka, którą się jeździ za darmo i jeszcze wozi kierowca. Większość z naszych czołowych polityków nie posiada własnego samochodu. Przynajmniej tak napisali w zeznaniu podatkowym. No, ciekawy jestem, czy rzeczywiście, a jak mają, to mają tylko takie, wiecie, stare samochody. Oj, nikt nie ma nowego samochodu pod tytułem Audi, BMW, Mercedes, takiego klasycznego. Oni nie mają po prostu pieniędzy na takie samochody. W związku z czym jeżdżą albo limuzynami, albo, no, albo pożyczonymi samochodami. No a jak dzisiaj, jeżeli chodzi o ceny paliw, 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93, 98 6,57, a diesel 6,45. To obniżka, jeżeli chodzi o 95, bo ostatnio była maksymalna cena 6 zł i tak samo przy oleju napędowym 6,48, a dzisiaj ma być to 6,45. Czy tankować? No, ci, którzy się znają, mówią, że za chwilę będzie znowu drożej, także może warto dzisiaj pojechać, ale nie to, że jak nie macie musu, to po prostu nie jedźcie. Może jutro będzie taniej, ale tego jeszcze nie wiemy. To będzie wiadomo dzisiaj po południu.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie.

0: Lublinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
4: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
3: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
4: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
5: Do siemu to rocimy w jedno.
6: Ale 14 czerwca szczególnie.
5: A czemuś to?
6: Ponieważ wtedy odbywać się będzie 19 przegląd orkiestry i zespołów dętych.
5: Ku jak w jedno zacinamy msą świętą od Redzie Popełniu. A później orkiestra reszają uroczystym przemarsza Strasą Siemałcką.
6: Wyjdźcie, kibicujcie zespołom z Postomina, Łęczyc, Kosakowa, Sierakowic.
5: Wejrowa, Lezena, Najsiemuda.
6: A potem przyjdźcie do hali sportowej, gdzie wszystkie orkiestry dadzą koncert. Możecie też głosować na ulubioną orkiestrę i przyznać Ci swoją nagrodę.
5: Serdeczno rocimy!
6: Wójt gminy Szemut, Ryszard Kelkowski.
7: Gminne Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
8: Reklama.

0: Wracamy do tenisa. Maja Chwalińska wczoraj przybyła do Polski, przywitana została przez wielu kibiców, no i cała Polska się cieszy, że mamy kolejną tenisistkę, którą możemy oklaskiwać i cieszyć się z jej sukcesów. Pytanie tylko, czy Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę na Wimbledon, czy też będzie musiała startować od początku, tak jak zrobiła to na turnieju Roland Garros. No właśnie, tego jeszcze nie wiadomo, a wszystko będzie jasne 15 czerwca, bo wtedy zapadnie ta kluczowa decyzja i to w zasadzie jedyny konkret w tej chwili, ale też nie jest tajemnicą, że o losach Polki w sporej mierze mogą zadecydować siostry Williams. Wystarczy z ich strony kaprys, by bohaterka French Open znalazła się w mocno niekomfortowym położeniu, a już wiemy, że jedna z sióstr powraca, Serena Williams, wznawia karierę po 4 latach. Dzisiaj już 44-letnia triumfatorka 23 turniejów wielkoszlemowych weźmie udział w zmaganiach deblistek rozpoczynających się 8 czerwca. To będzie na kortach trawiastych w Londynie, a potem może właśnie Wimbledon. No i pytanie, czy nasza Maja otrzyma dziką kartę, czy też tą dziką kartę otrzymają siostry Williams. Czekamy do 15 czerwca z zaciśniętymi kciukami za oczywiście Maję.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej i przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
0: Reklama.
3: Zakupy na chińskich portalach sprzedażowych od lipca będą droższe. PiS chce, by polski Sejm oficjalnie potępił zbrodnie UPA. I jedyna taka impreza w Polsce, Nowa Huta, szykuje się do wielkiej parady dresów. Paulina Nawrocka, zapraszam. Cła na paczki z chińskich portali sprzedażowych tuż od 1 lipca. Do każdego rodzaju produktu w paczce naliczona będzie opłata w wysokości 3 euro. To tymczasowe rozwiązanie, które ma obowiązywać przez 2 lata, do czasu kompleksowej reformy unijnego systemu ceł. Minister finansów Andrzej Domański wyjaśnia, że w ten sposób Unia Europejska chce bronić się przed zalewem tanich produktów, często niespełniających norm bezpieczeństwa.
4: One stanowią nieuczciwą konkurencję dla polskich producentów, dla polskich firm i stąd decyzje dotyczące wprowadzenia tych opłat po to, aby trochę tę falę zatrzymać.
3: Rocznie Polacy zamawiają na chińskich platformach około 30 milionów przesyłek. Prawo i Sprawiedliwość chce, by Sejm na rozpoczynającym się posiedzeniu przyjął uchwałę w sprawie zbrodni wołyńskiej. Domaga się m.in. potępienia działalności UPA, w tym ludobójstwa na Polakach. W uchwale jest również mowa o ustawie, która jest w Sejmie od kilku miesięcy, a dotyczy karania za tzw. kłamstwo wołyńskie czy wychwalanie Bandery. Na tym nie koniec, mówi poseł Przemysław Czarnek.
5: Żądamy w tej uchwale natychmiastowej zgody na wszystkie ekshumacje na Wołyniu i możliwość pochowania ofiar ludobójstwa na Wołyniu, bo tylko na prawdzie możemy oprzeć nasze przyszłe relacje polsko-ukraińskie.
3: Mimo napiętych relacji prace ekshumacyjne trwają. Wczoraj polskie i ukraińskie ekipy archeologiczne przybyły do obwodu lwowskiego, by przeprowadzić poszukiwania miejsc

0: pochówków szczątków polskich ofiar mordu w dawnej wsi Huta Pieniacka. Do tej zbrodni doszło w lutym 1944 roku. Rząd ma dziś przedstawić propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2027 roku. Obecnie wynosi 4806 zł brutto, na rękę to około 3605 zł. Jak wyliczają eksperci, w ciągu 10 lat pensja minimalna w Polsce wzrosła o 3056 zł. Ale ostatnia dekada to także wzrost kosztów życia, głównie z powodu inflacji. NFZ sfinansuje kluczowe badania w walce z rakiem płuc, niskodawkową tomografię komputerową. To założenia projektu rozporządzenia, który trafił już do konsultacji społecznych. Dotychczas badanie dostępne było jedynie w ramach pilotażu. Teraz, podobnie jak w przypadku mammografii czy cytologii, pacjent, który spełni kryteria wiekowe i zdrowotne, nie musiałby ponosić żadnych kosztów. To jedyna taka parada w Polsce. W ostatnią sobotę czerwca w Krakowie, a dokładnie w Nowej Hucie, odbędzie się trzecia już nowochucka parada dresów. Kolorowy, głośny korowód przejdzie sprzed domu wędkarza przez Aleję Róż i plac centralny do nowochuckiego Centrum Kultury. W planie jest wielki piknik, a na uczestników czeka masa atrakcji, mówi pomysłodawca parady, komik Adam Grzanka.
1: Rekord w przykucu słowiańskim. W tym roku będziemy go pobijać, ale ponieważ nie robię tego sam, tylko robimy to Fundacją Farentes, to wiem, że tam kolega planuje również rzut klapkiem Kubota do celu na przykład, więc proszę Państwa, ustawki szachowe planujemy. No mam nadzieję, że tego dużo wyjdzie.
0: W planie są także retro gry, koncerty i potańcówka w stylu lat 90. i 2000.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni-Chyloni poszukują mężczyznę podejrzanego o przywłaszczenie portfela. Mundurowi opublikowali jego wizerunek. Policjanci z Komisariatu w Gdyni-Chyloni prowadzą czynności w sprawie przywłaszczenia, do którego doszło w jednym z gdyńskich sklepów. Do zdarzenia doszło 2 kwietnia. Na podstawie analizy zabezpieczonego monitoringu ustalono, że związek ze sprawą może mieć mężczyzna, którego wizerunek opublikowano. Mężczyzna w wieku około 60-65 lat, wzrost po prostu średniego, sylwetka normalna. Włosy siwe, zaczesane na prawą stronę, siwe wąsy sięgające poniżej kącików ust. Ubrany w ciemną kurtkę zapinaną na suwaki guziki, ciemne spodnie, obuwie wiosenne koloru ciemnego z jasną podeszwą. Dotychczas nie udało się ustalić jego tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają osobę z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu, proszeni są o kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni-Chyloni. Zdjęcie poszukiwanego znajdziecie na stronie gdynia.policja.gov.pl. Dwóch kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu zostało zatrzymanych w minioną sobotę na terenie powiatu lęborskiego. Jeden z nich doprowadził do kolizji w Łebie, drugi został zatrzymany podczas kontroli drogowej w Lęborku. Obaj poniosą konsekwencje związane z naruszeniem przepisów ruchu drogowego. Pierwsze zdarzenie miało miejsce w Łebie przy ulicy Zawiszy Czarnego. Policjanci otrzymali zgłoszenie o porzuconym samochodzie z otwartymi drzwiami. Na miejscu zastali uszkodzonego Hyundai, którego kierowca wcześniej podczas manewru parkowania uderzył w zaparkowane BMW. Funkcjonariusze ustalili tożsamość sprawcy i po kilku godzinach zatrzymali 49-letniego mieszkańca Łeby. Badanie wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w jego organizmie. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Tego samego dnia na ulicy Krzywoustego w Lęborku do kontroli zatrzymano 36-letniego kierowcę Opla Movano. Badanie alkomatem wykazało ponad 0,5 promila alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali jego prawo jazdy oraz odholowali pojazd na parking strzeżony. Obaj kierowcy będą odpowiadać za swoje czyny zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy zachęca mieszkańców do włączenia się w kampanię społeczną Razem dla Rodzin i podjęcia roli rodziny wspierającej. To forma pomocy skierowana do rodzin, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Rodziny wspierające dzielą się swoim doświadczeniem, poświęcają czas oraz pomagają w rozwiązywaniu codziennych problemów, budując relacje oparte na życzliwości i wzajemnym zaufaniu. Jak podkreślają organizatorzy akcji, nawet niewielkie wsparcie może mieć ogromne znaczenie dla rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji życiowej. Osoby zainteresowane pełnieniem roli rodziny wspierającej mogą uzyskać szczegółowe informacje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy przy ulicy Wodnej. Kontakt możliwy jest również telefonicznie pod numerami dostępnymi na oficjalnej stronie internetowej ośrodka. Skoro maj dobiegł końca, to i rowerowy maj się skończył. Gdynia podsumowuje 31 dni jazdy na dwóch kółkach. 9433 aktywnych uczestników, 204786 przejazdów, 34 placówki i 785 klas oraz grup. Tak wygląda jubileuszowa 10. gdyńska edycja kampanii Rowerowy Maj. Jak mówi dyrektor zarządzający do spraw kultury i aktywności mieszkańców Mariusz Bzdęga,

Gratuluję wszystkim uczestnikom, co największe w historii tego projektu odsłonę w naszym mieście. Pokazuje, że aktywny styl życia z roku na rok staje się sposobem na życie dla coraz większej liczby osób. Niezmiernie cieszy fakt, że już od najmłodszych lat ruch jest ważny, co w przyszłości owocować będzie zdrowszym społeczeństwem. W klasyfikacji szkół podstawowych zwyciężyła szkoła podstawowa nr 45, która osiągnęła 76,89% frekwencji jednostki oraz 98,13% aktywności. W klasyfikacji klas najlepiej wypadła klasa druga Bezgdyńskiej Szkoły Społecznej, osiągając 99,67% frekwencji oraz 100% aktywności. Organizatorem głównym kampanii rowerowej jest Gdańsk. Za realizację projektu w Gdyni odpowiada Gdyńskie Centrum Sportu.

Dzień czeka nas ciepły, może nieupalny, ale naprawdę gorący. Na termometrach 19 stopni dzisiaj zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce 20, w Gdyni, Pucku, Kosakowie 22, w Wejherowie, Radzie Rubik, Gniewinie, Luzinie 23, w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie wciąż utrzymuje się od dużego po przynajmniej umiarkowane. Miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a miejscami może nam także dzisiaj pogrzmieć. Wiatr słaby i umiarkowany, choć w czasie burzy to porywa.

8 czerwca, wtorek, Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Dzisiaj dzień z kaczorem Donaldem, bo to właśnie 9 czerwca w roku 1934 zadebiutował w filmie animowanym Mądra Kurka, stworzony przez Walta Disneya, znany z wybuchowego temperamentu. I muszę wam powiedzieć kilka rzeczy o tej postaci. Przez 50 lat unikalny, kwaczący głos postaci podkładał Clarence Nash. Aktor ten zyskał taką sławę, że głosu kaczora

0: użyczał w każdej wersji językowej i w żadnym kraju nie był on dubbingowany przez nikogo innego. No raczej nie musiał. W jednym z komiksów z 1944 roku Donald wpadł na pomysł podniesienia zatopionego statku za pomocą piłeczek ping-pongowych wypychających wodę. Ta metoda okazała się tak skuteczna, że po latach zyskała autentyczną aprobatę i nazwano ją naukowo efektem kaczora Donalda. Fani przez lata zastanawiali się, dlaczego postać nosi samą górę od ubrania. Według jednej z popkulturowych ciekawostek brak spodni wynika z anatomii. Kaczki produkują wydzielinę z gruczołu kuprowego, a spodnie mogłyby utrudniać jej naturalne rozprowadzenie po piórach. Ale przez to, że kaczor Donald nie nosił spodni, to miał zakaz wstępu do kin w Finlandii i tam dzieciaki nie mogły oglądać przygód kaczora Donalda. To może co? Dzisiaj po południu, po pracy, spotkanie z kaczorem Donaldem. Jeżeli jesteście dorośli, to przypomnijcie i wspomnijcie. A jeżeli macie dzieci, to w ogóle myślę, że będzie świetna sprawa, kiedy usiądziecie razem i obejrzycie przygody kaczora Donalda.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
1: Reklama.

Wszystkiego najlepszego dla urodzonych 9 czerwca. To, czym zaskakujecie, to rozległa wiedza z różnych dziedzin nauki. Fascynuje was mnóstwo tematów i staracie się zgłębiać wiedzę na każdy z nich. Istotnie szybko nabieracie

0: Nabieracie nowych doświadczeń i zdolności. Jesteście niezwykle pojętni, ciekawi świata i żądni nowych informacji. Ponadto los jest dla Was dość łaskawy i otwiera przed Wami niemałe możliwości. Dzięki temu możecie realizować swoje pasje i jednocześnie spełniać się zawodowo. Oprócz analitycznego myślenia i zdolności organizatorskich wyróżniacie się również zdolnościami artystycznymi. Kochacie estetykę i staracie się ją wprowadzać w każdy aspekt swojego życia. Wasze zalety: pracowitość i skromność, wady: zmienność i naiwność. Wasza szczęśliwa liczba to 6, a wśród urodzonych 9 czerwca są amerykańska aktorka Natalie Portman, kolejny, tym razem kanadyjski aktor Michael J. Fox i kolejny aktor, tym razem amerykański, Johnny Depp. Wszystkiego najlepszego dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 12. Eknunc.
4: Eknunc.
5: Eknunc.
4: Eknunc.
5: Wziąć pod ramię.
4: Wziąć pod ramię.
5: Kueledze eknolegenka błyschłedzenim cenkłe.
4: Wzięli koledzy Genka pod ramię, bo za nie mógł w bramie.
5: Kueledze eknolegenka błyschłedzeniem cenkłe.
4: Eknunc.
5: Wziąć pod ramię.
4: Eknunc.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
3: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
2: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
3: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku. Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48.
0: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: Reklama.
5: Ósma 8:30 na zegarach, po raz drugi już przy mikrofonie Michał Jarosz się melduje, czas na mały update sytuacji z dróg naszego regionu. No i zacznijmy sobie od Słupska, co tam się ciekawego dzieje, co tam się zmieniło, a zmiany są na lepsze. Może jeszcze troszkę podwyższony ruch widać na Bohaterów Westerplatz, ale z naciskiem na morze, bo jest po prostu naprawdę dobrze. W tym momencie więcej aut niż minimum, to tylko naprawdę pojedyncze punkty na tej drodze, po prostu Słupsk się już zdążył uspokoić, poranne godziny szczytu się skończyły. Chyba największa zmiana jest na 213 z Siemianic do Słupska. Naprawdę dużą różnicę widać między 7:30, kiedy ruch był tutaj naprawdę intensywny, a teraz, kiedy jest super sytuacja. Jeszcze nie do końca się uspokoił nam ruch na ulicy Głównej w Kobylnicy, ale wszystko idzie w dobrą stronę. Zapewne już niedługo ślady po porannym szczycie komunikacyjnym nie pozostaną w tym miejscu. Lęborg przejezdny, jedynie troszkę więcej aut może w rejonie Ronda Solidarności, ale naprawdę jest dobrze, nie ma jakichś poważnych korków tutaj. Do Wejherowa dojedziemy bez żadnych problemów. Po drodze jedynie możemy na chwilę przystanąć na Gościcińskiej Górce, ale już tutaj także poranny szczyt się kończy powolutku. Na Zamocnej także zmiana na lepsza. W Wejherowie nie ma zmiany na lepsze, bo nie było dzisiaj jakichś porannych godzin szczytu szczególnie dokuczliwych. Reda przejezdna, nie ma się czego

odczepiać poza jednym fragmentem na ulicy Gdańskiej, pas w kierunku północnym na odcinku od skrzyżowania z Świętego Wojciecha po skrzyżowanie ze Spokojną. Tutaj na tym krótkim odcinku ruch jest rzeczywiście trochę podwyższony. Rumia, najwięcej samochodów widać w rejonie stacji kolejowej do skrzyżowania Sobieskiego Sabata. Gdynia z kolei całkiem dobrze wygląda, no może poza tą nieszczęsną estakadą Kwiatkowskiego, która kierowcom zabiera resztki cierpliwości. Pogórze dalej jeszcze na Derdowskiego ruch podwyższony w kierunku Skosakowa, Śródmieście, Gdyni przejezdne, południowa część miasta, ruch podwyższony chyba najbardziej dalej na Chwaszyńskiej, ale na przykład obwodnica Trójmiejska to jest na szczęście przejezdna.

wrzucenie gdzieś do plecaka albo torby parasola może być całkiem dzisiaj niezłym pomysłem. Przelotne opady deszczu mogą się pojawiać w całym regionie. Do tego może miejscami zagrzmieć, a jest niewielka szansa na grad. Temperatura dzisiaj sięgnie 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, a 23 stopnie będziemy mieli w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierum i Luzinie. Na barometrach 1012 hektopaskali zachmurzenie dosyć utrzymuje się intensywne.

0: Czy w Polsce będzie rodziło się więcej dzieci? Bo jak wiecie, przyrost naturalny w Polsce jest bardzo słaby. To w dużej mierze oczywiście zależy od was, jak wy podejdziecie do tego tematu, ale są tacy, którzy nie mogą urodzić dzieci w naturalny sposób. Dlatego też powstał program In Vitro i właśnie w tej chwili ten program In Vitro otrzymuje dodatkowy zastrzyk pieniędzy. Donald Tusk poinformował, że dzięki procedurze In Vitro urodziło się 15 tysięcy obywatelek i obywateli. No i dodał, że tak naprawdę już 40 tysięcy par jest objętych programem In Vitro, a rząd zwiększa finansowanie na realizację tego programu z 500 do 600 milionów złotych rocznie. Czyli więcej par będzie miało szansę na to, żeby skorzystać z tego właśnie programu i korzystać z państwowej refundacji leczenia metodą In Vitro. Dlatego jeżeli chcecie mieć dzieci, a jeżeli do tej pory się zastanawialiście, czy taka metoda jest dla was, wystarczy się zgłosić do jednej z klinik, no i myślę, że oni po konsultacjach powiedzą wam, czy wy też macie szansę wziąć udział w tym właśnie programie. 15 tysięcy dzieci przyszło na świat dzięki temu programowi In Vitro i to jest dobra wiadomość.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie

0: zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
0: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arkabud to sprawdzony i solidny partner.
0: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
2: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro. W Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia!
3: Kończy, nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kończy by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kończy, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
4: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
5: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
4: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
5: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
4: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
6: Reklama.
7: Okno na kulturę.
8: Na antenie Radio Nord FM czas na kilka chwil z kulturą, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Czułe spotkania już po raz ósmy. Uczestnicy będą mieli okazję przeżyć dzień pełen inspiracji, relaksu i kobiecej energii w Redzikowie. Już w sobotę 13 czerwca lądowisko kultury ponownie stanie się przestrzenią pełnej dobrej energii, inspirujących rozmów i twórczych doświadczeń. Przed nami ósma edycja czułych spotkań, wydarzenia, które z każdą kolejną odsłoną przyciąga osoby poszukujące chwili wytchnienia, rozwoju oraz uważności wobec siebie i swoich potrzeb. W świecie, który nieustannie przyspiesza, coraz więcej osób szuka okazji do zatrzymania się na moment, wsłuchania we własne emocje i zadbania o dobrostan psychiczny. Organizatorzy podkreślają, że nie jest to zwykły cykl warsztatów, ale przestrzeń do spotkań, wymiany doświadczeń i odnajdywania równowagi w codziennym życiu. Program tegorocznej edycji został przygotowany tak, aby każdy uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie. Już od godziny 14 rozpoczną się dwa równoległe warsztaty. Pierwszy z nich poświęcony będzie kreatywnemu pisaniu dziennika. Pod okiem Magdaleny Planety uczestnicy poznają techniki zapisywania myśli, emocji i codziennych doświadczeń. W tym samym czasie odbędą się warsztaty makramy pod nazwą Czułe Sploty. Zajęcia poprowadzi Edyta Płotka-Myszk, a uczestnicy będą mogli poznać podstawy tej coraz popularniejszej techniki rękodzielniczej, tworząc własne dekoracje z wykorzystaniem sznurków i różnorodnych splotów. Po krótkiej przerwie o godzinie 16:30 rozpocznie się warsztat Yoga Venus prowadzony przez Klaudię Żelechowską. Spotkanie skoncentrowane będzie na pracy z mięśniami dna miednicy, które odgrywają niezwykle ważną rolę w zdrowiu i samopoczuciu kobiet. Uczestniczki poznają ćwiczenia wspierające świadomość własnego ciała, poprawiające komfort życia i pomagające budować większą harmonię między ciałem a umysłem. Zwieńczeniem całego dnia będzie koncert Mis Kryształowych, który rozpocznie się o godzinie 18:30. To niezwykłe wydarzenie muzyczne, podczas którego uczestnicy będą mogli zanurzyć się w kojących dźwiękach instrumentów znanych ze swojego relaksacyjnego i medytacyjnego charakteru. Koncert ma stworzyć przestrzeń do wyciszenia, refleksji i głębokiego odpoczynku po pełnym wrażeń dniu. Organizatorzy przypominają, że liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. Na zajęcia kreatywne

aktywnego pisania dziennika oraz warsztaty makramy przewidziano po 12 miejsc, dlatego warto zgłosić swój udział jak najszybciej. Obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne. Wydarzenie odbędzie się w Lądowisku Kultury w Redzikowie już 13 czerwca.

0: Co jakiś czas w porannym programie mam dla was ostrzeżenia przed oszustami, bo ci ciągle wymyślają nowe metody. Tym razem jest nowa metoda na nowy program w ZUS. Nie ma czegoś takiego jak nowy program emerytalny. Opłata za tę usługę kosztuje 800 zł, a potem wyłudzacze wysyłają podejrzane SMS-y. Najpierw możecie dostać wiadomość. Witamy w programie emerytalnym. Numer klienta taki i taki. Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdza rejestrację. Osobisty menadżer Daniel taki i taki. No, brzmi jedna z takich wiadomości. Później dzwonią do takiego petenta i pytają, czy udało się dokonać płatności na wspomniany nowy program w ZUS. No i jeżeli nie, no to próbują tak doprowadzić do tego, żeby ta wpłata została dokonana. Oszuści ciągle zmieniają metody działania, posługują się przy tym nowymi technologiami, korzystają też z narzędzi sztucznej inteligencji i o tym warto pamiętać, ale pamiętajcie również wy, nie działajcie pod presją czasu, weryfikujcie dzwoniącego, nie podawajcie haseł do swoich kont ani kodów nie klikajcie w podejrzane linki, nikt nie będzie wam wysyłał linku. Jeżeli wy o to nie poprosicie, no tak samo ZUS nie wysyła linków do logowania, ani nie będzie was namawiał do tego, żebyście zapisali się do nowego programu ZUS-owskiego. No i jeszcze, że musicie za to zapłacić. To już powinno wam się zaświecić w głowie światełko, że to na pewno są oszuści.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Halo, halo, Wejherowo i okolice. Sobota, 13 czerwca. Zapamiętaj tę datę. Startuje A to tu. Nowoczesny market budowlany w Gowinie. Zapraszamy już od 6.30 do 20.00. A w godzinach od 10.30 do 15.30 wielkie otwarcie w klimacie rodzinnego festynu. Grill na miejscu, świeże naleśniki, DJ i dobra muzyka. Animacje dla dzieci. A do tego szeroki wybór materiałów budowlanych, narzędzi i wszystkiego do domu oraz ogrodu. Gowino, ulica Wejherowska 28. Przyjdź, zobacz i świętuj razem z nami. A to tu. Tu zaczyna się Twój remont.
0: Reklama.
3: Ropa tanieje. Co dalej z maksymalnymi cenami paliw? Czarna woda i martwe ryby. Służby badają rzekę na Podkarpaciu. I mieszkanie za remont. W Łodzi ruszył nabór wniosków do programu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ropa tanieje po wstrzymaniu działań wojennych na linii Izrael-Iran. Oba kraje zgodziły się zakończyć ataki, które zagroziły rozmowom pokojowym, mającym na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. Maklerzy twierdzą, że w efekcie baryłka ropy staniała o ponad procent. Pod koniec tygodnia rząd ogłosi, co dalej z programem ceny paliw niżej, w ramach którego ustala maksymalne ceny na stacjach. Decyzje poprzedzą konsultacje międzyresortowe, podkreśla minister energii Miłosz Motyka.
4: Jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
3: Dziś na stacjach paliw litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 5,93, a litr 98 maksymalnie 6,57. Za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł i 45 groszy. Decyzję w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Załęskiemu prezydent Karol Nawrocki ma podjąć w odpowiednim czasie, przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Wczoraj zebrała się kapituła tego najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
5: Prezydent uczestniczył we wczorajszych obradach, nie jest jednak jasne, jaką rekomendację przedstawili mu członkowie organu. Rzecznik prezydenta napisał w serwisie X tylko, że kapituła przedstawiła swoją opinię prezydentowi. Dodał również, że głowa państwa podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Dyskusja wokół najwyższego polskiego odznaczenia dla ukraińskiego przywódcy pojawiła się po decyzji Zełenskiego z końca maja o nadaniu jednej z jednostek Sił Operacji Specjalnych Ukrainy nazwy Bohater UPA. Krok ten wywołał krytyczne reakcje w Polsce i stał się impulsem do rozważenia odebrania przyznanego orderu. Premier Donald Tusk zwrócił się wczoraj do prezydenta Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, aby odbyli bezpośrednią i szczerą rozmowę, by wyjaśnić sobie trudne sprawy.
3: Śnięte ryby, spieniona woda, kolor...

0: odparu czarnej kawy i śledztwo w sprawie zanieczyszczenia. Tak wygląda rzeka Stobnica na Podkarpaciu, gdzie doszło do masowego śnięcia ryb. Służby wykluczyły już przyduchę, czyli naturalny niedobór tlenu w wodzie. Wyłowiono 15 kg martwych ryb. Przyczyny skażenia mają wyjaśnić badania laboratoryjne. Sprawę badają Wody Polskie i policja. W Łodzi ruszył właśnie nabór do programu Mieszkanie za remont. Zasada jest prosta. Wybieramy mieszkanie, robimy w nim remont na własny koszt i w swoim guście i z uwzględnieniem wskazówek miasta. Mieszkania można było wcześniej zobaczyć, mówi wiceprezydent miasta Adam Wieczorek.
1: Zobaczyli, jaki jest zakres remontu. Policzyli, czy im się opłaca mieć w zasadzie dożywotnio mieszkanie po cenie czynszu 1/4 rynkowej i liczby wskazują, że to się wszystko kalkuluje.
0: W związku z dużym zainteresowaniem w pierwszej edycji w tym roku Łódź przygotowała więcej mieszkań. Rok temu było ich 11, a wniosków 150. W tym roku lokali jest 30, a wnioski można składać do piątku.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Miniony weekend był bardzo pracowity dla policjantów w powiecie wejherowskim. Od piątku do niedzieli zatrzymano 10 uczestników ruchu drogowego pod wpływem alkoholu. W niedzielę policjanci ruchu drogowego na terenie Rumi zatrzymali do kontroli 57-letniego kierowcę Forda, który przekroczył dozwoloną prędkość jadąc 85 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50. Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna znajduje się w stanie po użyciu alkoholu. Badanie wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna jest osobą poszukiwaną przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu do odbycia kary 2 miesięcy pozbawienia wolności. Tego samego dnia policjanci pracowali także na miejscu zdarzenia, gdzie kierujący hulajnogą elektryczną zderzył się z samochodem. W trakcie pracy na miejscu zdarzenia policjanci sprawdzili jego trzeźwość i wtedy okazało się, że znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu. W sobotę w wyniku intensywnych kontroli drogowych policjanci ujawnili 4 kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu. Przed godziną 9 w Gniewinie na ulicy Pomorskiej funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali kierowcę Nissana Qashqai. Badanie wykazało stan po użyciu alkoholu. Policjanci zatrzymali prawo jazdy kierującego, a dalsze postępowanie prowadzi komisariat policji w Gniewinie. Również piątek był intensywnym dniem, ponieważ policjanci zatrzymali tego dnia 3 uczestników ruchu drogowego, którzy wsiedli za kierownicę swoich pojazdów, będąc pod wpływem alkoholu. Od września uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej nr 5 imienia Wojska Polskiego w Lęborku rozpoczną udział w nowym programie edukacyjnym pod nazwą Cyfrowa Piątka – Rozwijanie Kompetencji Informatyczno-Technicznych. Innowacja będzie realizowana przez 3 lata, obejmując naukę w klasach od 1 do 3. Jej głównym celem jest rozwijanie kompetencji cyfrowych już od najmłodszych lat. W ramach zajęć dzieci poznają podstawy programowania, będą ćwiczyć logiczne i algorytmiczne myślenie oraz zdobywać wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z internetu i nowoczesnych technologii. Program ma także wspierać rozwój kreatywności poprzez wykorzystywanie narzędzi cyfrowych do nauki, rozwiązywanie problemów i realizacji własnych pomysłów. Uczniowie będą uczyć się, jak świadomie korzystać z nowych technologii w codziennym życiu. Autorzy projektu podkreślają, że nowoczesne technologie mogą pełnić znacznie większą rolę niż tylko dostarczanie rozrywki. Dzięki odpowiednio przygotowanym zajęciom dzieci mają rozwijać umiejętności przydatne w przyszłości, takie jak samodzielne myślenie, rozwiązywanie problemów czy kreatywne wykorzystywanie dostępnych narzędzi. Program Cyfrowa Piątka ma pomóc najmłodszym uczniom lepiej odnaleźć się w coraz bardziej cyfrowym świecie. Kolejna grupa absolwentów Szkoły Policji w Słupsku zakończyła szkolenie zawodowe podstawowe. Tym razem mur uczelni opuściło 46 funkcjonariuszy, którzy po 7 miesiącach intensywnej nauki rozpoczną służbę w jednostkach w całym kraju. Przyszli policjanci po raz pierwszy założyli mundury w październiku ubiegłego roku. Następnie przeszli obowiązkowe szkolenie zawodowe podstawowe, podczas którego zdobywali wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności niezbędne w codziennej służbie. Najważniejszym momentem uroczystości było wręczenie świadectw ukończenia szkolenia przez komendanta Szkoły Policji w Słupsku, inspektora Piotra Cykałę. Podczas wydarzenia wyróżniono również najbardziej aktywnych krwiodawców. Otrzymali oni podziękowanie oraz drobne upominki od Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK działającego przy szkole. Na zakończenie komendant pogratulował absolwentom wyników osiągniętych podczas egzaminów końcowych i podziękował ich rodzinom za wsparcie okazane przez cały okres szkolenia. Zgodnie z rozkazem komendanta, nowi funkcjonariusze od razu rozpoczną służbę w swoich macierzystych jednostkach, gdzie będą wykorzystywać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas pobytu w Słupsku. Funkcjonariusze Pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji przejęli w porcie Gdynia ponad tonę heroiny, ukrytej w kontenerach przypływających z Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wartość narkotyków to blisko 220 milionów.

miliony złotych. Kontenery, które trafiły do Gdyni, według dokumentacji miały przewozić ozdobne cegły. Funkcjonariusze postanowili jednak dokładnie sprawdzić ładunek. W czterech kontenerach znaleziono pakunki zawierające heroinę. Badanie narkotestami potwierdziło przypuszczenia śledczych. Łącznie zabezpieczono aż 1030 kg narkotyku. Po ujawnieniu przemytu funkcjonariusze rozpoczęli działania wymierzone w osoby odpowiedzialne za organizację procederu. W pierwszej połowie maja na terenie kraju zatrzymano trzy osoby, dwóch mężczyzn i kobietę w wieku od 33 do 43 lat. Wszyscy są obywatelami Polski. Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Już poranek za nami, gorący na termometrach. Nawet w ciągu tych porannych godzin mieliśmy około 15-16 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia będzie już tylko cieplej. 18 zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce na termometrach, 22 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi i Luzinie. Na barometrach 1012 hektopaskali i dosyć intensywne zachmurzenie na niebie. Co prawda trzeba przyznać, że przejaśnienia się pojawiają, ale mogą też pojawić się

0: 9 czerwca, wtorek, Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie. Zaczynamy od naszego muzycznego kalendarium. W roku 1972 Elvis Presley zagrał ostatni z czterech wyprzedanych koncertów w nowojorskim Madison Square Garden. Wśród publiczności zasiedli m.in. George Harrison, John Lennon, David Bowie, Bob Dylan i Art Garfunkel. W roku 1979 grupa Bee Gees zdobyła pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów kompozycją Love You Inside Out. W roku 1984 Cyndi Lauper umieściła na szczycie amerykańskiej listy przebojów piosenkę Time After Time, a w roku 1990 album MC Hammera Please Hammer pobił rekord długości przebywania na szczycie listy albumów. Płyta pozostawała na pierwszym miejscu przez kolejnych 21 tygodni, głównie za sprawą przebojowego singla You Can Touch This. W roku 1998 zespół The Ronettes pojawił się w sądzie najwyższym w Nowym Jorku, by wytoczyć proces producentowi Philowi Spectorowi, który nie płacił im za piosenki od roku 1963, a w roku 2007 George Michael został pierwszym wykonawcą, który wystąpił na nowym stadionie Wembley. Wokalista zagrał tam pierwszy z dwóch koncertów w trakcie trasy uświetniającej 25-lecie jego muzycznej kariery. Koncert był pamiętany także z powodu kary, jaką musiał zapłacić Michael za przedłużenie koncertu. 13 dodatkowych minut kosztowało go 130 tysięcy funtów, ale co, nie było go wtedy na takie rzeczy stać? Pewnie, że było stać.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Do siemu ta rocimy w jedno.
3: Ale 14 czerwca szczególnie.
2: A czemuś to?
3: Ponieważ wtedy odbywać się będzie 19 przegląd orkiestry i zespołów dętych.
2: Ku jak w jedno zacinamy msą świętą od redzie popełniu. A później orkiestrę resiają uroczystym przemarsza Strasą Siemałcką.
3: Wyjdźcie, kibicujcie zespołom z Postomina, Łęczyc, Kosakowa, Sierakowic.
2: Wajrowa, Lezena, Najsiemuda.
3: A potem przyjdźcie do hali sportowej, gdzie wszystkie orkiestry dadzą koncert. Możecie też głosować na ulubioną orkiestrę i przyznać ci swoją nagrodę.
2: Serdeczne rocimy!
3: Wójt gminy Szemut, Ryszard Kelkowski.
2: Gminne Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
4: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
5: Fan Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
4: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
5: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
4: Fan Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
5: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Zadzwoń 726 004 004.
1: Reklama. This one I feel in broken hearts.

0: chciałem tylko powiedzieć, że truskawki tanieją i warto korzystać z tego sezonu, który wchodzi w fazę kulminacyjną. Za chwilę truskawki powinny być najtańsze w tym okresie truskawkowym. No i co można zrobić z truskawek? Wiele rzeczy, ale można na przykład zrobić też kompot truskawkowy. I dlaczego ja o tym kompocie? Dlatego, że Amerykanie odkryli kompot i oni mówią, że cóż to za wspaniały napój jest w ogóle ten kompot. Lekki, aromatyczny, nieprzesłodzony, a do tego jeszcze podobno ma zbawienny wpływ na cerę, tak twierdzą Amerykanie. No i media społecznościowe zalała fala krótkich filmików, na których Amerykanie odkrywają polskie smaki. Był wcześniej rosół, który nazwali chicken tea, czyli herbata z kurczaka, były placki ziemniaczane, a teraz właśnie kompot. By powrócić do smaków z dzieciństwa, to spróbujcie kompotu. No ja nie wiem, czy oni w dzieciństwie pili kompot, bo oni go dopiero odkrywają. Ale my znamy jak najbardziej smak kompotu, bo przecież my od dawien dawna pijemy kompot i twierdzimy, że na lato kompot najlepszy. No przecież smaczny, z takich truskawek prawdziwych. No jak widać, a właściwie jak słychać, Amerykanie dopiero odkrywają Amerykę, a właściwie odkrywają Europę i nasze smaki z dzieciństwa.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
0: Reklama.
3: I w ten sposób dotarliśmy do 9.30. Michał Jarosz przy mikrofonie, a w waszych głośnikach raport z dróg regionu. Zobaczmy sobie, co tam się pozmieniało od godziny 8.30. Na przykład na trójmiejskiej obwodnicy to nic się nie zmieniło. Dokładnie dalej jedziemy bez żadnych problemów. Zdarzeń drogowych nie ma, utrudnień poważniejszych nie ma. Generalnie sielanka na obwodnicy, oby tak dalej. W samej Gdyni też nie jest naprawdę źle. Generalnie szczyt komunikacyjny widzę, że już dobiega końca. Albo już całkowicie końca dobiegu. Sytuacja się uspokaja. Miejsce, gdzie tych aut jest więcej, jest coraz mniej i już da jakieś większe opóźnienia. W praktycznie całym mieście poza jakimiś pojedynczymi punktami się nie znajdzie. Co niestety trzeba zaznaczyć, estakada Kwiatkowskiego. No dokładnie do końca miesiąca utrudnienia tutaj będą, nic się nie zmienia. Rumia przejezdna, Reda przejezdna, Wejherowo przejezdne. No i tak bardzo ekspresowo przejechaliśmy przez całe małe Trójmiasto Kaszubskie i pędzimy sobie na Lęborg. No i tutaj się potwierdza stara zasada, kiedy wszędzie indziej szczyt komunikacyjny się kończy, sytuacja się uspokaja, no to w Lęborgu dopiero sytuacja się rozkręca. Tak teraz widać, że jest dość dużo w rejonie Ronda Solidarności i na ulicy Zwycięstwa. Do Słupska dalej już pojedziemy bez problemu. W samym Słupsku dość spokojnie, poza naprawdę pojedynczymi skrzyżowaniami ruch w mieście odbywa się bez problemów. I nie tylko w mieście, bo w całej okolicy Słupska i w sąsiedniej Kobylnicy też nie będziemy mieli na co narzekać. Na koniec jeszcze szybciutki, dosłownie rzut oka na Puck, czy sytuacja stabilnie się prezentuje. Tak, stabilnie, tylko że nie zawsze dobrze, bo roboty drogowe na generała Józefa Hallera dają w kość. Ten rejon Pucka dość mocno się zapycha. Fragment Wejherowskiej od skrzyżowania z generała Józefa Hallera po Wojska Polskiego, fragment 10 lutego w pobliżu generała Józefa Hallera, no i ulica Wejherowska od skrzyżowania z generała Józefa Hallera po Elizy Orzeszkowej. Musicie się tutaj nastawić na dużą dawkę cierpliwości, no i na

Przed nami gorący dzień, może nie jakoś ekstremalnie upalny, ale będzie ciepło. 18 stopni Dębki, Władysława Wołęba, Ustka 22, Gniewino, Słupsko, Morkomelnica i 23 stopnie Celsjusza, Gdynia, Pusko, Sakowowe i Heroworeda, Rumia, Luzino. Zachmurzenie będzie cały czas utrzymywało się dosyć intensywne. Przejaśnienia też są w programie, ale z drugiej strony mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, a nawet burze. Ciśnienie to około 1012 hektopaskali, wiatr umiarkowany.

0: To skoro już powiedziałem wam o kompocie, że Amerykanie kompot odkrywają, to powiem wam teraz, co w internetach piszczy i jakie jedzenie jest teraz modne. Ryba w puszce przez lata kojarzyła nam się z zapasami na czarną godzinę. Dziś sardynki przeżywają prawdziwy boom, zwłaszcza właśnie w mediach społecznościowych i można znaleźć mnóstwo filmików o tym, jakie to te sardynki są dobre, że one witaminę B12, kwasy omega-3, wapń, selen, witamina D3, a do tego jeszcze mają mało rtęci, bo okazuje się, że w innych rybach, które jemy, no tej rtęci może być dużo, a sardynka ma jej zdecydowanie mniej. No i teraz na TikToku prawie 100 tysięcy filmów oznaczono hashtagiem sardines, czyli no właśnie o sardynkach. Oni wszyscy piszą, fotografują, mówią, jedzą i mówią, że to jest w ogóle hit, jeść sardynki, szczególnie na śniadanie. W ogóle jest to zjawisko, które nazywa się sardine maxing i dotyczy ono włączenia jak największej ilości sardynek do codziennej diety. Stało się to wszystko wiralem. Jak dawno jedliście sardynki? Może dawno, to może warto wrócić do sardynek w puszce albo do innych śledzi w puszce.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
5: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
4: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
5: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
4: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
5: Wejdź na chopinmedica.pl
4: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
5: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
6: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
7: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
6: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
7: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
8: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama.
9: Dami tu mano! I venga conmigo!

0: Wspomniałem dzisiaj o poranku, że nadejdą w końcu upały, przynajmniej tak twierdzą synoptycy. No niestety czerwiec do końca podobno będzie przynosił niestabilną pogodę. Do połowy miesiąca co chwilę ma padać i grzmieć, czasami bardzo mocno. Do tego mają dojść okresowe fale zimna, gdy nawet w pełni dnia temperatury nie przekraczą 15-18 stopni. Ale, jak to mawiają Francuzi, przed nami lipiec i sierpień. I to są dwa miesiące, które zapowiadane są przez synoptyków jako naprawdę gorące. Ma być to lato inne od poprzedniego. Nie to, że będzie padało codziennie, tylko właśnie odwrotnie. Będzie sucho, będzie ciepło, a nawet wręcz można powiedzieć gorąco. Regularnie na termometrach zobaczymy od 25 do 30 stopni. Pojawią się też upały przekraczające 30 stopni. Najgorętsza będzie prawdopodobnie druga połowa wakacji, czyli sierpień. To jest miesiąc, w którym powinniście wziąć urlop, tylko potem nie mówcie, że to ja wam powiedziałem, że w sierpniu trzeba brać urlop. Podobno w lipcu i w sierpniu będą chwilowe ochłodzenia, ale te dwa miesiące mają być naprawdę ciepłe i średnio nawet o 1 do 2 stopni cieplejsze niż wskazuje norma, a według tego to już naprawdę sporo. No to ja trzymam kciuki za te zapowiedzi, że to lato będzie naprawdę jak prawdziwe lato, a nie jak taka lato, jesień, wiosna. No i mam nadzieję, że tak właśnie będzie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Kobiety, w spotkaniach z koleżankami nie chodzi tylko o to, żeby gadać, plotkować i pić kawę. Czasem warto coś wspólnie przeżyć. Razem się wzruszyć, popłakać ze śmiechu i doświadczyć wielkich emocji. Zapraszamy na Kino Kobiet do Kin Helios. Zabierz przyjaciółki, mamę i siostrę i wygrywaj nagrody. Szczegóły na helios.pl.
3: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama.
4: Burze, silny wiatr i upały. Pogoda da się dziś we znaki. Iran i Izrael znów wstrzymują ogień po wezwaniu Donalda Trumpa. Powiemy też o planach wpisania śląskiego języka na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia, które obejmują aż 13 województw. Synoptycy alarmują, że nad Polskę nadciągają gwałtowne burze, którym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, porywisty wiatr i lokalnie grad. Najbardziej zagrożone są województwa południowe, centralne i wschodnie. Nadal w mocy pozostają ostrzeżenia przed upałami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. Alerty przed wysokimi temperaturami będą obowiązywać od 14 do 18 dla województwa mazowieckiego oraz części łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Iran i Izrael wstrzymują ogień po wymianie ciosów, która groziła storpedowaniem rozmów między Teheranem i Waszyngtonem. Do wstrzymania działań wojennych wzywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Tomasz Orchowski.
5: Ostatnie ataki Izraelczycy przeprowadzili mimo wezwań Trumpa, żeby tego nie robili. Prezydent USA w rozmowie z BBC zaprzeczył jednak, że premier Benjamin Netanyahu się sprzeciwił. Jesteśmy w końcowej fazie negocjacji bardzo, bardzo korzystnego porozumienia z Iranem, twierdzi amerykański przywódca. Porozumienie nie będzie zezwalało Iranowi mieć broni jądrowej i tak dalej. Cieśnina Ormuz zostanie natychmiast otwarta. Umowa może zostać podpisana za 2 lub 3 dni. Problem w tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych o zbliżającym się bliskowschodnim porozumieniu mówił już w sumie, jak wylicza CNN, 37 razy.
4: Prokurator generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, Karim Khan, został zawieszony w pełnieniu obowiązków na czas postępowania w jego sprawie w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne, informuje agencja Reutera. W 2024 roku bliska współpracowniczka oskarżyła brytyjskiego sędziego o napaść seksualną. Tegoroczne lato może być przełomowe dla polskiej turystyki. Droższe bilety lotnicze, cieplejsze prognozy i rosnące oczekiwania Polaków sprawiają, że krajowe destynacje mają dziś mocniejsze karty niż kiedykolwiek. Rodzima branża turystyczna poczyniła w ostatnich latach ogromny rozwój, mówi dr Andrzej Stasiak z Uniwersytetu Łódzkiego.
6: Żyjemy w tym momencie w erze gospodarki doświadczeń, tak to się określa. Nie wystarczają zwykłe produkty i usługi, to ma być przeżycie, doświadczenie, emocje, wspomnienia. I te doświadczenia są podczepiane pod usługi i produkty.
4: Dowodem na to mają być rezerwacje nad Bałtykiem, które biją rekordy. Wakacje szkolne ruszają 26 czerwca. Język śląski jako nośnik kultury na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO to nowy cel starań środowisk regionalistów, którzy zmierzają do ochrony międzynarodowej Śląszczyzny wobec dwóch

0: wet prezydenckich w tej sprawie. Formalnie starania będą poprzedzone umieszczeniem języka śląskiego na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa. Liderem działań jest europoseł Łukasz Kochut.
1: Musimy trochę skoczyć w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny.
0: Dotychczasowe próby uznania śląskiego za język regionalny nie powiodły się. Prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki wetowali przyjęte przez parlament ustawy.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Był w stanie po spożyciu alkoholu, a mimo tego jechał hulajnogą elektryczną. Mężczyzna zjechał z chodnika na jezdnię, uderzając w samochód. W Dobrzewinie policjanci wejherowskiej drogówki pracowali na miejscu zdarzenia drogowego z udziałem kierującego hulajnogą elektryczną. Jak ustalili wstępnie, 70-letni mieszkaniec gminy Szemud poruszający się hulajnogą elektryczną jechał chodnikiem w kierunku ulicy Bojańskiej i na wysokości jednej z posesji niespodziewanie zjechał z chodnika na jezdnię i uderzył w jadący samochód marki Volkswagen, którym kierowała mieszkanka Gdańska. W wyniku zdarzenia mężczyzna doznał licznych obrażeń ciała, w tym urazu głowy. Został przewieziony do szpitala, gdzie nadal przebywa i pozostanie pod opieką lekarzy przez najbliższe dni. Badanie tego kierującego hulajnogą alkotestem wykazało, że znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Kobieta kierująca Volkswagenem była trzeźwa. Hulajnoga została zabezpieczona do dalszych czynności. Czynności w tej sprawie będą realizowali policjanci z Komisariatu Policji w Szemudzie. Policjanci przypominają także, że nawet niewielka ilość alkoholu obniża koncentrację, wydłuża czas reakcji i zwiększa ryzyko spowodowania wypadku. Najlepsze młodzieżowe drużyny pożarnicze z całego województwa pomorskiego przyjadą do powiatu lęborskiego. W niedzielę 14 czerwca na stadionie sportowym w Łebieniu odbędą się wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze MDP, podczas których młodzi strażacy będą rywalizować o tytuł mistrzów Pomorza. W wydarzeniu wezmą udział reprezentacje, które wcześniej wywalczyły awans na szczeblu lokalnym i powiatowym. Zawody będą okazją do sprawdzenia umiejętności strażackich, sprawności fizycznej oraz współpracy w drużynie. Organizatorzy zapowiadają dzień pełen sportowej rywalizacji, ale także integracji młodzieży związanej z pożarnictwem ochotniczym. Początek zmagań zaplanowano na godzinę 10. Organizatorzy zachęcają mieszkańców powiatu lęborskiego oraz wszystkich sympatyków pożarnictwa do kibicowania zawodnikom. Wojewódzkie zawody w Łebieniu będą jednym z najważniejszych wydarzeń dla młodzieżowych drużyn pożarniczych w regionie i okazją do promocji działalności strażackiej wśród młodego pokolenia. Koło gospodyń i gospodarzy wiejskich w Strzelinie w gminie Redzikowo otrzymało 15 tysięcy złotych dofinansowania z programu Aktywna Wieś 2026, realizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki pozyskanym środkom zrealizowany zostanie projekt pod nazwą Kwitnące sołectwo Strzelino, pszczela misja pokoleń. Przedsięwzięcie połączy edukację ekologiczną, integrację mieszkańców oraz działania związane z bezpieczeństwem i ochroną przyrody. W programie znalazły się m.in. wycieczka do pasieki połączona z pokazem pracy pszczelarza i miodobraniem, konkurs plastyczny dla dzieci, a także nasadzenie roślin miododajnych na terenie miejscowości. Projekt zakłada również zakup ozdobnych donic, tablicy edukacyjnej oraz hoteli dla owadów. Nie zabraknie także elementów związanych z bezpieczeństwem mieszkańców. Zaplanowano pokazy strażackie, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz zakup fantoma i torby medycznej dla miejscowej jednostki ochotniczej straży pożarnej. Całość zwieńczy rodzinny piknik integracyjny dla mieszkańców. Program Aktywna Wieś wspiera inicjatywy społeczne, ekologiczne i międzypokoleniowe realizowane na terenach wiejskich. W tegorocznej edycji wpłynęło blisko 5 tysięcy wniosków z całej Polski. Na dofinansowanie otrzymało około 1400 projektów. Pomorze po raz 28 stanie się areną jednej z największych rowerowych imprez w Polsce. Wielki przejazd rowerowy zagości także w małym Trójmieście Kaszubskim. W niedzielę 14 czerwca tradycyjnie uczestnicy ruszą z różnych zakątków regionu, by wspólnie dotrzeć na metę w Sopocie na Błoniach przy ulicy Polnej. W powiecie wejherowskim w Strzebielinie z placu przy kościele rowerzyści wystartują o godzinie 8. Pół godziny później zawitają na parkingu przy kościele pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Luzinie. Kolejnymi przystankami będą Wejherowo, Reda oraz Rumia, aż po Gdynię, gdzie peleton zbierze się o 12.30 na skwerze Kościuszki. Wszystkie trasy zakończą się wspólnym finałem w Sopocie. Więcej o wydarzeniu przeczytacie na portalu nadmorski24.pl.

Gorąco dzisiaj będzie na termometrach nawet 18 stopni. Zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebiełzce. No i szczerze, 18 to jeszcze wrażenia nie robi, ale już 23 stopnie w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Luzinie. Koło 22 Gniewino, Słup, Sklęborg, Chobylnica. W regionie może dzisiaj zagrzmieć, miejscami może popadać, a miejscami nawet może spaść grad. Zachmurzenie utrzymywać będzie cały czas się dość duże, choć z większymi przejaśnieniami. Wiatr umiarkowany, w czasie burzy porywisty.

Arkadiusz Mieczewski, witam ponownie i zapraszam na naszą poranną wycieczkę. Na początek zabieram Was do Chorwacji, gdzie możecie pojechać pociągiem. Podobno bardzo dużą popularnością cieszy się pociąg do Chorwacji, chociaż nie jest tanio, bo miejsce w Kuszetce w jedną stronę kosztuje 550 zł, żeby dojechać pociągiem do Chorwacji. No ale człowiek przynajmniej wyspany dojedzie i od razu może rozpocząć tak zwany rekonesans, na przykład po knajpach. No i tu możecie być zaskoczeni, dlatego że z pierwszych informacji wynika, że ceny wzrosły i na przykład kalmary z frytkami 25 euro, czyli około 106 zł. Do tego dochodzą inne rzeczy, frykasy, za które trzeba będzie zapłacić więcej niż przed rokiem. Na przykład

0: przykład talerz ryb dla dwóch osób to koszt około 80 euro, czyli 340 zł. Grylowany okoń morski kosztuje 26 euro, czyli 110 zł, a krewetki w tempurze 24 euro, czyli około 102 zł. Lody za niewielkich rozmiarów gałkę zapłacimy 2,80, czyli 12 zł. Taka jest na dzień dzisiejszy Chorwacja. No to prawie jak nad polskim morzem, ale to już sami wy zdecydujecie, czy pojedziecie nad morze, czy pojedziecie do Chorwacji pociągiem, czy też samolotem. A ja wam powiem za chwilę, jak wybieramy, czy nad morze, czy w góry, kto wybiera jaką miejscówkę, bo to jest udowodnione przez naukowców, kto wybiera, gdzie jedzie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
4: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
1: Reklama.

0: Góry czy morze, a może jezioro, a może po prostu zostajecie w domu podczas wakacji. Psychologowie od lat badają związki między preferencjami dotyczącymi otoczenia a cechami charakteru. Wyniki jednego z badań sugerują, że osoby wybierające góry i te, które kochają morze, mogą różnić się pod względem osobowości, sposobu myślenia oraz podejścia do życia. I teraz wyobraźcie sobie, kiedy ktoś wam powie góry czy morze, to wy wybieracie? No i teraz uwaga. Badacze skupili się na dwóch biegunach osobowości, ekstrawersji i introwersji. Okazuje się, że ekstrawertycy potrzebują intensywnej stymulacji i otoczenia ludzi. Płaskie, otwarte i pełne dynamizmu przestrzenie nadmorskie są dla nich idealnym środowiskiem, które napędza ich do działania i ułatwia interakcje społeczne. Natomiast introwertycy właśnie jadą w góry, bo oni baterie ładują w samotności. Ludzie nieświadomie wybierają krajobrazy, które pasują do ich charakteru. Introwertycy, którzy szybko męczą się nadmiarem bodźców, podświadomie wybierają góry. No to czy góry, czy morze? To już wybór zależy tylko od was. Ja tam wolę RODOS, czyli rodzinne ogrody działkowe. Ja tu zostaję, czyli ja ani introwertyk, ani ekstrawertyk. Ja zostaję na ogródku.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Halo, halo, Wejherowo i okolice. Sobota, 13 czerwca. Zapamiętaj tę datę. Startuje A to tu, nowoczesny market budowlany w Gowinie. Zapraszamy już od 6.30 do 20.00. A w godzinach od 10.30 do 15.30 wielkie otwarcie w klimacie rodzinnego festynu. Grill na miejscu, świeże naleśniki, DJ i dobra muzyka. Animacje dla dzieci. A do tego szeroki wybór materiałów budowlanych, narzędzi i wszystkiego do domu oraz ogrodu. Gowino, ulica Wejherowska 28. Przyjdź, zobacz i świętuj razem z nami. A to tu. Tu zaczyna się twój remont.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
5: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. W Wejherowie odbył się Kaszubski Dzień Sportu. Wydarzenie połączyło aktywność fizyczną, rodzinną zabawę i pomoc potrzebującym. Na uczestników czekały pokazy z grup sportowych, możliwość spróbowania swoich sił w łucznictwie oraz liczne stoiska tematyczne promujące zdrowy styl życia. Sporo atrakcji przygotowano także dla najmłodszych. Dzieci korzystały z dmuchańców, animacji, konkursów i teatrzyku. Dużym zainteresowaniem cieszył się wóz strażacki oraz stanowisko, na którym można było poznać podstawy udzielania pierwszej pomocy. Przez cały dzień uczestnikom towarzyszyła muzyka, a zwieńczeniem imprezy było piano party. Organizatorem wydarzenia była grupa społeczników Razem dla Ciebie, od lat angażująca się w działalność charytatywną. Wolontariusze regularnie organizują akcje, z których dochód trafia do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Najważniejszym celem tegorocznego pikniku była zbiórka środków na rzecz Fundacji Oskara Osy Buczaka. Organizacja wspiera dzieci, młodzież zmagające się z depresją oraz osoby przeżywające żałobę po stracie bliskich. Jachtklub Polski Szczecin po raz piąty z rzędu triumfował w dr Irena Eris żeglarskich mistrzostwach Polski kobiet, które odbyły się w Sopocie. Załoga prowadzona przez srebrną medalistkę olimpijską z Tokio Agnieszkę Skrzypulec-Szotę nie miała sobie równych i z dużą przewagą sięgnęła po kolejny tytuł mistrzowski. Srebrny medal w klasyfikacji Open wywalczyła załoga Jachtklub Sopot 2 pod wodzą Jany Zimmermann, a na najniższym stopniu podium stanęły zawodniczki The Barking Dogs Jachtklub Gdynia z Julią Groty ze Sterem. Powody do radości miał także drugi zespół EKP Szczecin. Załoga kierowana przez Agnieszkę Pawłowską obroniła tytuł w kategorii amatorskiej. W regatach wystartowało rekordowe 18 załóg. Rywalizacja odbywała się na jednakowych jachtach RS-21 w formule krótkich, dynamicznych wyścigów. Zawodniczki zmagały się ze zmiennymi warunkami pogodowymi, a pod koniec regat wiatr osiągał nawet 30 węzłów. Ze względów bezpieczeństwa organizatorzy odwołali wyścig finałowy. Zmieniamy dyscyplinę. Piłkarska Arka Gdynia rozwija swoje struktury odpowiedzialne za pozyskiwanie zawodników. Funkcję dyrektora scoutingu objął Martin Pasieka, który przez ostatnie 6 miesięcy pracował w klubie jako scout. Nowy szef scoutingu ma doświadczenie zdobyte m.in. w dziale scoutingu angielskiego klubu Crystal Palace. Pracował również jako head coach w Junior Premier League, a także ukończył studia na Uniwersytecie Realu Madryt. Jak podkreśla dyrektor sportowy Arki Tomasz Wiechniarek, klub buduje dział scoutingu praktycznie od podstaw. Celem jest stworzenie spójnego systemu wyszukiwania oceny zawodników oraz wdrożenie jednolitych procedur transferowych. Nowe rozwiązania mają usprawnić analizę piłkarzy i proces ich pozyskiwania, a także ograniczyć ryzyko nietrafionych transferów. W klubie liczą, że rozwój pionu scoutingowego przełoży się na skuteczniejsze budowanie kadry zespołu w kolejnych sezonach.
6: Nie ubierajcie się dzisiaj zbyt gorąco wychodząc na dwór, bo się po ludzku zgrzejecie. Na termometrach całkiem solidne wartości. 18 stopni Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, 22 Gniewino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica, 23 Gdynia, Puck, Osakowo, Wejherowo, Reda Rumia, Luzino. Ciśnienie około 1012 hektopaskali. Po regionie krążą sobie

0: Obie burze, także może dzisiaj pogrzmieć, wtedy wiatr będzie porywisty i mogą się także pojawiać przelotne opady deszczu, choć bardzo lać nie powinni.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Naszą poranną podróż zacząłem od Chorwacji, a właściwie od cen w Chorwacji, to teraz zabiorę was do Włoch, a dokładniej do Rzymu. Tam pewna Amerykanka poszła na lody w centrum Rzymu. No i lekko się zdziwiła, kiedy otrzymała rachunek 44 euro za 2 desery lodowe. Powiecie, a cóż tam w tych deserach lodowych było? No były 3 gałki lodów, do tego dodatkowe składniki jak makaroniki, bita śmietana, no wiecie, takie lody na bogato. Deser zjedzony przy ladzie, bez obsługi stolika. Proszę bardzo, 22 euro. No, całkiem niezła sumka. To chyba u nas nad polskim morzem jest taniej, a w górach to już w ogóle za takie lody, chociaż w górach to lody raczej rzadziej się je niż na przykład osypki. Ale nad polskim morzem zdecydowanie. Pytanie, czy podczas tego sezonu nad polskim morzem też nie natkniecie się na takie miejsca, gdzie za deser lodowy trzeba będzie zapłacić na przykład prawie 100 zł. No, to już suma robi wrażenie. No oczywiście ta pani, która wrzuciła to wszystko do internetu, powiedziała, że nie jest jakby zaskoczona i zła, tylko mówi, że to jest taka lekka pułapka na turystów i tu rozgorzała dyskusja. Część internautów wyraziła solidarność z turystką, krytykując brak przejrzystości cen w popularnych lokalizacjach. No ale tak to jest, że przecież w takich popularnych lokalizacjach liczy się na takiego klienta, który przyjedzie, kupi, wyjedzie i może nie wróci.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, astronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządu nowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Reklama.

0: To skoro już o tych cenach, o pieniądzach, to jeszcze pojedźmy nad Bałtyk, a nad Bałtykiem paragony, grozy z toalety. Bo nad polskim morzem trzeba zapłacić za toaletę. Ile? No proszę, 4 zł za osobę, za jedno wejście. No a wiadomo, że jak jest się na przykład z dziećmi, to te dzieciaki muszą wejść kilka razy. Jedna pani napisała, że przy 2 dzieci oznaczało, że w ciągu jednego dnia wydaliśmy 40 zł tylko na samą toaletę. No ja sobie tak policzyłem, że jak człowiek 7 dni nad polskim morzem sobie siedzi i tak rzeczywiście dziennie 40 zł na toaletę, to już dochodzi całkiem niezła sumka do kwoty wydanej na w czasach. A może wystarczy wejść do jakiegoś lokalu, może coś kupić, a wiadomo, że wtedy jak coś kupimy, to toaleta dla klientów jest darmowa, bo takie są zasady w Polsce. No i do tego jeszcze za chwilę będziemy mieli darmową wodę, którą będziemy mogli otrzymać 0,5 litra na osobę w lokalach gastronomicznych. Takie prawo za chwilę będzie obowiązywało. No to czekamy na nowy sezon, a ja wam opowiadam o tym i o tamtym w naszych porannych programach. Zapraszam do słuchania, życzę wam udanego dnia. No i zapraszam na jutro, już środa, czyli środek tygodnia. I też poranny program mam dla was. Do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM. When you

0: Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca Park Miejski w Wejherowie. Piknik Łączy nas dobro, organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia!
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Reklama. Wykluczenie transportowe będzie dziś tematem prac rządu. Polacy coraz chętniej oddają krew, wynika z wyliczeń GUS-u. Powiemy też o powitaniu godnym paryskiej królowej. Maja Chwalińska wróciła wczoraj do kraju. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ministrowie zajmą się dziś projektem ustawy, która ma przeciwdziałać wykluczeniu transportowemu. O szczegółach projektu mówi Mariusz Marszał ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
3: Projekt zawiera tam wiele elementów, które są nowe. Między innymi wprowadza pojęcie albo definicję wykluczenia transportowego. Do tej pory takie pojęcie nie funkcjonowało w polskim prawie, ale też wprowadza nowe zadania dla samorządów. Krótko mówiąc, nie wystarczy już w tej chwili formalnie organizować przewozy. Trzeba będzie wykazać, że sieć połączeń rzeczywiście zapewnia dostępność komunikacyjną mieszkańcom.
2: Projekt zakłada też, że to marszałkowie województw będą odpowiadać za koordynację połączeń autobusowych i kolejowych. Rada Ministrów zbiera się w południe. Rząd zajmie się też propozycjami dotyczącymi wysokości minimalnego wynagrodzenia, minimalnej stawki godzinowej oraz wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku. Polacy coraz chętniej oddają krew. Zgodnie z najnowszymi danymi GUS-u liczba donacji krwi i jej składników wzrosła w zeszłym roku o prawie 3% w porównaniu z rokiem poprzednim. W ubiegłym roku w Polsce było ponad 650 tysięcy krwiodawców. Sejm nadal nie wybrał prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Jak poinformował wicemarszałek Piotr Zgorzelski, głosowanie odłożono. Kandydatem na stanowiska prezesa IPN-u jest Mateusz Szpytma, zgłoszony przez PSL. Za 4 lata, zdaniem urzędników, powinniśmy móc już pojechać łącznikiem autostrady A4 i wschodniej obwodnicy Wrocławia. List intencyjny w tej sprawie podpisali dyrektorzy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Stworzenie liczącego 3 km odcinka drogi ma kosztować ponad 50 milionów, mówi dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Mateusz Masłowski.
4: W miejscu, gdzie była już zamknięta obecnie punkt poboru opłat, będzie węzeł. Prosty węzeł, 2 ronda po każdej ze stron, skomunikowane ronda, przejście ulica Lipowa Powiatowa pod autostradą A4 i później całkowicie w Nowym Śladzie odbijamy od drogi powiatowej ulicy Lipowej.
2: Przygotowanie projektu inwestycji powinno potrwać 1,5 roku, a umowa z jego wykonawcą ma zostać podpisana na przełomie sierpnia i września. W Niemczech powstanie instytut zajmujący się bezpieczeństwem dotyczącym sztucznej inteligencji. Jego zadaniem będzie ocena szans i zagrożeń związanych z zaawansowanymi modelami AI oraz promowanie międzynarodowych standardów. Decyzję o utworzeniu nowego instytutu podjęła Rada Bezpieczeństwa Narodowego. To było powitanie godne królowej Paryża. Maja Chwalińska wróciła wczoraj do kraju po fenomenalnym występie w wielkoszlemowym French Open. W Warszawie czekał na nią tłum kibiców.
5: Grała wspaniale, grała bardzo technicznie. Potrafiła 9 meczów z rzędu wygrać przez 3 tygodnie.
6: Ucieszałam wszystkich dookoła. Dzieci, nieważne były obiady, lekcje, tylko to, żeby zobaczyć, jak ona sobie radzi na korcie.
2: Maja Chwalińska nie kryła wzruszenia.
7: Byłam świadoma, że ktoś się zjawi, natomiast skala tego była ogromna. Cieszę się, że mogłam Wam sprawić tyle radości.
2: Teraz Chwalińska udaje się na zasłużony, ale krótki urlop. Do gry wróci za 3 tygodnie w wielkoszlemowym Wimbledonie.
8: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. W Redzie miało miejsce podsumowanie tegorocznej edycji akcji Rowerowy Maj, w której wzięło udział

0: Około 1500 uczniów tamtejszych szkół i przedszkoli. Na placu przed szkołą podstawową nr 4 w Redzie miało miejsce podsumowanie tegorocznej akcji rowerowy Maj, w ramach której uczniowie szkół i przedszkoli wybierali rower lub podobny środek transportu w dotarciu do swoich placówek.
1: Wzięło udział w projekcie ponad 1500 dzieci z 7 naszych jednostek, to jest ponad 160 oddziałów, czyli klas, i prawie 38 tysięcy przejazdów, które się zrealizowało przez cały miesiąc, czyli naprawdę bardzo dużo. Dzisiaj wyróżnienie dostaną oddziały z wszystkich placówek, które miały 100% frekwencję, a także będziemy z każdej placówki losować po jednym rowerze dla dzieci wśród 100% frekwencji. Czyli z każdej szkoły, z każdego przedszkola będzie losowany jeden rower z osób, które przez cały miesiąc przyjeżdżały i wracały do szkoły czy przedszkola rowerem lub hulajnogą.
0: Mówi zastępca burmistrza Redy Jakub Pilarski. A takich osób było bardzo dużo. Nie daje więc się ukryć, że akcja ta w Redzie zakończyła się więc ogromnym sukcesem.
2: I to było widać przed każdą kolejną szkołą i tutaj przed naszą czwórką, czy przed dwójką, czy przed trójką i tak dalej. Każda kolejna szkoła była zastawiona rowerami i hulajnogami i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Najważniejsze, że nie były to w większości hulajnogi elektryczne, to też istotne, prawda? No bo ruszać się, a ruszać. No to też ma znaczenie. Dzieciaki mają się ruszać dla zdrowia, dlatego żeby zbudować sobie kondycję, formę, bo potem już tyle wolnego czasu dla siebie mieć nie będą co teraz.
0: Tłumaczy burmistrz Redy Mateusz Richert. Co bardzo ważne, to już najmłodsi, a więc przedszkolaki chętnie brali udział w akcji, dojeżdżając razem z rodzicami. W ramach podsumowania akcji rowerowej Maj młodzi rowerzyści z Redy mieli okazję także obejrzeć pokaz akrobacji rowerowych w wykonaniu grupy Flying Bikes. Wysokie opłaty za parkowanie w Łebie wywołały niezadowolenie mieszkańców, przedsiębiorców i turystów. Po licznych głosach krytyki oraz apelach o zmianę stawek sprawą ponownie zajmą się miejscy radni. Niewykluczone, że obowiązujące od początku czerwca opłaty zostaną obniżone. Od 1 czerwca do 15 września na terenie miasta funkcjonują dwie strefy płatnego parkowania. Oprócz dotychczasowej strefy utworzono także śródmiejską strefę płatnego parkowania, obejmującą ulice położone najbliżej morza. Najwięcej kontrowersji wzbudziły jednak nowe ceny. Za całodobowy postój w standardowej strefie kierowcy płacą obecnie 50 zł, a w strefie śródmiejskiej aż 80 zł. Do władz miasta zaczęły napływać sygnały o negatywnych skutkach podwyżek. Przedstawiciele branży turystycznej zwracali uwagę, że wysokie opłaty mogą wpływać na atrakcyjność miasta i zniechęcać część turystów do przyjazdu. Prokuratura rejonowa w Człuchowie skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku akt oskarżenia przeciwko 39-letniemu Łukaszowi R. Mężczyzna odpowie za dwa rozboje, w tym jeden z użyciem noża, a także za kradzież i kradzież z włamaniem. Do przestępstw miało dojść w Debrznie w latach 2016-2019. Po zawieszeniu postępowania w 2019 roku wydano za podejrzanym list gończy oraz europejski nakaz aresztowania. Mężczyzna został zatrzymany w marcu tego roku na terenie Niemiec i przekazany polskim służbom. Podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. Decyzją sądu nadal pozostaje w areszcie tymczasowym. 39-latek był wcześniej wielokrotnie karany. Za zarzucane mu czyny grozi kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Zacznijmy sobie od porcji cyfr i liczb. Dziś na termometrach zobaczymy 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i 23 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gdyni, Pusku, Kosakowie, Luzinie. Z kolei na barometrach oglądamy 1012 hektopaskali umiarkowane ciśnienie. Na niebie chmury, a z tych chmur mogą w ciągu dnia pojawiać się albo przelotne opady deszczu, albo lokalne burze, nawet z uwaga gradem. Wiatr umiarkowany w czasie burzy porywisty.
3: Norda FM.

0: Bardzo się cieszę, że mogę być z Wami i z przyjemnością zaprosić na nasze dzisiejsze spotkanie. Jak zwykle nie zabraknie ciekawostek i tego, co tygrysy lubią najbardziej, czyli najlepszej muzyki. Zapinamy pasy i zaczynamy. Maja Popowska, zapraszam.
1: Reklama. Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
5: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
4: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
5: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
4: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
5: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Zadzwoń 726 004 004.
1: Reklama.

Lublin 14 czerwca zaprasza na orkiestrową niedzielę pod hasłem Dwa brzmienia. Wydarzenie pojawia się w miejskim kalendarzu obok spektakli, seansów i rodzinnych propozycji, a samo miejsce od razu daje dobry klimat, bo Ogród Saski lubi muzykę w plenerze. Orkiestra na żywo ma tę przewagę, że dźwięk dzieje się tu i teraz. Nie z głośnika, nie z playlisty, tylko z instrumentów, oddechów, pulsu dyrygenta i współpracy całego zespołu. Hasło Dwa brzmienia zapowiada spotkanie różnych muzycznych kolorów, więc można liczyć na program, który nie pójdzie jedną prostą ścieżką. Lublin daje więc pomysł na popołudnie z muzyką bez nadęcia. Wystarczy przyjść, usiąść, posłuchać i sprawdzić, jak ogród brzmi, kiedy dostaje własną orkiestrę.

0: Reklama. Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Trwają zapisy do czerwcowego biegu na wieżę ratusza w Słupsku. Będzie to już czwarta edycja tego sportowego wydarzenia.
3: Jest dystans dosyć spory, bo to jest 180 skodów do góry i na dół, więc ktoś, kto nie ćwiczy na co dzień, może gdzieś tam dostać zadyszki. Czwarty bieg wystartuje 20 czerwca. Tutaj zmieniliśmy troszeczkę termin, żeby też biegacze mogli wystartować w innych imprezach.
2: Mówi prezes Fundacji Wspierania Inicjatyw Dariusz Kluskowski. Bieg będzie podzielony na trzy kategorie: marsz honorowy, sztafeta szkół oraz bieg główny.
3: Nazywamy to hardkorowy bieg, bo trzeba biec 10 razy góra, dół i tu jest rzeczywiście taka mocna rywalizacja. Natomiast, żeby uspokoić panią prezydent wszystkich, będziemy mieli w dwóch miejscach medyków, będzie też ambulans. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebny i dotrzemy na pewno do osób, które na pewno będą urazy. To przy takim biegu szybkim, jeżeli ktoś będzie chciał zrobić dobry wynik i na przykład będzie jeszcze duszno, to te schody są takie, no można powiedzieć, troszeczkę śliskie.
2: Na bieg można zapisywać się za pośrednictwem strony biegisłupsk.pl. Na stronie znajduje się też regulamin wydarzenia. Dobra wiadomość dla osób, które jeszcze nie zgłosiły swojego udziału w nocnym biegu świętojańskim. Organizatorzy zdecydowali o przedłużeniu elektronicznej rejestracji do dzisiaj do godziny 23.59. Sportowe mocy rozpoczną się 19 czerwca już o godzinie 18.30 od biegów dla najmłodszych uczestników. Na trasę ruszą maluchy, którym na dystansie 100 metrów towarzyszyć będą opiekunowie. Następnie rywalizować będą starszaki, młodzicy i juniorzy. Wieczorem odbędzie się bieg 2026. Start zaplanowano na godzinę 22. To propozycja dla tych, którzy wolą krótszy dystans niż bieg główny. Kulminacyjnym punktem wydarzenia będzie start biegu na 10 km, który rozpocznie się punktualnie o godzinie 23.59. Uczestnicy zmierzą się m.in. z wymagającym podbiegiem ulicą Małokaską na Witomino, a następnie pobiegną przez centrum Gdyni, pokonując m.in. ulicę Świętojańską. Na listach startowych wszystkich biegów znajduje się obecnie blisko 3700 zawodników. Ponad 3000 osób zgłosiło się już do biegu głównego na 10 km. Po zakończeniu internetowej rejestracji zapisy będą możliwe jeszcze w biurze zawodów 19 czerwca. Jednak organizatorzy zapowiadają, że liczba dostępnych pakietów startowych będzie ograniczona. Zmieniamy dyscyplinę. Napastnik weekendu Luźno był jednym z najskuteczniejszych piłkarzy niedawno zakończonego sezonu w trzeciej lidze w grupie drugiej. Filip Sosnowski zdobył 15 bramek. Napastnik zagrał w 33 meczach ligowych, z czego 3 razy wchodził z ławki rezerwowych. Na boisku spędził 2647 minut. 15 zdobytych goli sklasyfikowało go na trzecim miejscu. Najskuteczniejszymi strzelcami stali Michał Kalica z Wdeświecie oraz Hubert Turski z Floty Świnoujście. Zdobyli po 16 bramek. Dodajmy, że drugim najlepszym strzelcem weekendu był Piotr Kurbiel, zdobywca 13 goli.
4: Póki co temperatura idzie w górę, co prawda w ciągu dnia wielkich różnic temperaturowych mieć nie będziemy, bo już poranek był dosyć gorący, a w ciągu dnia max 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Luzinie. Na barometrach umiarkowane wartości, a na niebie duża ilość chmur. Z chmur mogą pojawiać się albo opady deszczu, albo nawet gradu. Może także dzisiaj nam pogrzmieć.

0: Byczyna 13 czerwca wejdzie w bardzo ciężkie brzmienia za sprawą Black Silesia Open Air Festival. Koncerty mają ruszyć w piątkowe popołudnie i potrwać do nocy z soboty na niedzielę. To wydarzenie dla publiczności, która nie szuka delikatnego podkładu do rozmowy, tylko gitar, mocnego wokalu, perkusji i klimatu, który raczej nie prosi o ściszenie. Plenerowa formuła dodaje temu wszystkiemu własnego charakteru, bo ciężka muzyka pod otwartym niebem działa inaczej niż w klubie. Jest więcej przestrzeni, więcej oddechu i ten szczególny rodzaj wspólnoty pod sceną, gdzie ludzie nie muszą znać się z imienia, żeby dokładnie wiedzieć, kiedy zaczyna się najlepszy moment numeru. Byczyna dostaje więc festiwal, przy którym cisza po koncercie może brzmieć podejrzanie nienaturalnie.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Do Siamu ta rocimy w jedno.
4: Ale 14 czerwca szczególnie.
3: A czemuś to?
4: Ponieważ wtedy odbywać się będzie 19 przegląd orkiestry i zespołów dętych.
3: Ku jak w jedno zacinamy msu świętą od redzie popełniu. A później orkiestrę resiają uroczystym przemarsza Strasą Siemałcką.
4: Wyjdźcie, kibicujcie zespołom z Postomina, Łęczyc, Kosakowa, Sierakowic.
3: Wajrowa, Lezena, Najsiamuda.
4: A potem przyjdźcie do hali sportowej, gdzie wszystkie orkiestry dadzą koncert. Możecie też głosować na ulubioną orkiestrę i przyznać ci swoją nagrodę.
3: Serdeczne rocimy!
4: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kelkowski.
5: Gminne Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
6: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Reklama.

Bielsko-Biała od 18 do 21 czerwca wejdzie w jazzowy rytm za sprawą letniej odsłony Bielskiej Zadymki Jazzowej. Koncerty i festiwalowe wydarzenia odbędą się w Bielsku-Białej oraz Czechowicach-Dziedzicach, a organizatorzy zapowiadają program, który ma wyjść z jazzem bliżej ludzi i miasta. Sama nazwa się Zadymka kojarzy się z zimą, ale tutaj mamy jej letnią wersję, więc muzyka zamienia śnieg na plenerową energię i sceny pełne improwizacji. Jazz ma tę zaletę, że potrafi zaskoczyć nawet tych, którzy przyszli tylko posłuchać. Jeden solista skręca w bok, drugi łapie temat, perkusja dorzuca swoje i nagle utwór idzie drogą, której nikt nie miał dokładnie rozpisanej. Bielsko-Biała dostaje więc kilka dni grania, w którym nuty mają plan, ale swoboda też ma swoje prawa.

0: Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram.

Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. Redmet, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmet.com.pl.

0: Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Reklama.
3: Wciąż bez decyzji polskiego prezydenta o odebraniu orderu Załońskiemu. Strażacy spinają syreny alarmowe z całego kraju. Polska mistrzyni olimpijska we wspinaczce sportowej szykuje się do pożegnania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wciąż nie zapadła decyzja prezydenta w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego Wołodymirowi Załońskiemu. Wieczorem kapituła przedstawiła Karolowi Nawrockiemu swoją opinię. Nie wiadomo jednak, jak ona brzmi. W interesie Polski nie leży podgrzewanie sporu z Ukraińcami, stwierdził pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej.
4: Jestem pewien, że mądre jest deeskalowanie, a nie ma co już podgrzewać.
3: Konflikt na linii Polska-Ukraina wynikł, gdy pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych swojego kraju. Do końca roku Państwowa Straż Pożarna chce zakończyć prace przygotowawcze nad połączeniem wszystkich syren alarmowych w Polsce w jeden system. W całym kraju jest ponad 22 tysiące takich urządzeń, ale działają w rozproszeniu i podlegają różnym podmiotom. Plan jest taki, by wszystkie można było w razie potrzeby włączyć jednym guzikiem, o czym więcej Tomasz Węska.
5: Uruchomienie wszystkich syren na danym obszarze z jednego miejsca jest dziś często niemożliwe, stąd konieczność zmiany, mówi mi zastępca szefa Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
6: Bo na chwilę obecną właścicielami syren są różne podmioty, wojewodowie, marszałkowie, ochotnicze straże pożarne, Państwowa Straż Pożarna, zakładowe służby ratownicze. Budujemy system, który pozwoli na to, żeby z poziomu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czy ministerstwa, czy wojewody można było uruchomić syreny na danym obszarze.
5: Prace przygotowawcze mają zakończyć się w tym roku. Realne spinanie systemu potrwa 2 lata.
6: Musimy ponad 22 tysiące syren wyposażyć w specjalne mikrokomputery, do których wkłada się kartę z naszej bezpiecznej sieci.
5: Docelowo mają być sterowane z 4 źródeł. Na ujednolicenie ich standardu i spięcie ich w jeden system Polska wyda z Krajowego Planu Odbudowy ponad 175 milionów złotych.
3: Mija miesiąc od zaprzysiężenia nowego rządu na Węgrzech. TISE premiera Petra Modziara popiera obecnie ponad 70% wyborców. Tomasz Orchowski.
7: Dla Węgrów najważniejszą decyzją była ta Brukseli o odblokowaniu 16 miliardów euro. Nowy węgierski minister finansów przekazał, że unijne fundusze pozwolą między innymi odciążyć budżet. Oczywiście nie ma nic za darmo. Budapeszt zobowiązał się do podjęcia szeregu działań. W tym tygodniu rząd Modziara ma przedstawić w parlamencie projekt ustawy antykorupcyjnej. Węgierski parlament przyjął ustawę cofającą decyzję o wyjściu kraju z Międzynarodowego Trybunału Karnego.
3: Nowy węgierski premier wycofał także weto w sprawie prawie 7 miliardów euro przeznaczonych na broń dla Kijowa z instrumentu na rzecz pokoju. Mistrzowie wspinaczki sportowej na czas zjadą na początku lipca do Krakowa. Tamtejszy rynek główny stanie się areną zmagań Pucharu Świata. Dodatkową atrakcją tej imprezy, zwłaszcza dla kibiców z Polski, będzie oficjalne pożegnanie mistrzyni olimpijskiej z Paryża Aleksandry Mirosław, która zapowiedziała, że po tym sezonie zakończy karierę. Zawody w stolicy Małopolski odbędą się po raz drugi. Premierowa edycja sprzed roku zakończyła się sporym sukcesem. Zmagania na ściance śledziły na żywo tłumy kibiców.
8: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Ruszyła procedura uzyskania zezwolenia dla budowy układu drogowego na Kaczych Bukach. Wniosek do prezydent Gdyni złożono na początku miesiąca. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej jest jedną z najważniejszych decyzji administracyjnych w procesie budowy dróg. Łączy w sobie funkcję pozwolenia na budowę oraz zatwierdzenia podziałów nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji. Planowana inwestycja obejmuje budowę oraz przebudowę odcinków ulic Krzemowej, Starochwaszczyńskiej od ulicy Sudeckiej do Krzemowej, Bieszczadzkiej od Starochwaszczyńskiej do ulicy Kaczebuki, Kaczebuki od Sudeckiej do Starochwaszczyńskiej oraz Sudeckiej od Starochwaszczyńskiej do Kaczebuki. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i uzyskaniu decyzji możliwe będzie rozpoczęcie prac budowlanych w terenie. Na inwestycje na Kaczebuki

0: W tych bukach gmina może ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu unijnego Phoenix 2021-2027. W Nowej Wsi Lęborskiej wyłoniono skład Gminnej Rady Seniorów na nową kadencję. Wójt gminy podpisał oficjalne zarządzenie potwierdzające wyniki wyborów i tym samym zatwierdził osoby, które będą reprezentować interesy starszych mieszkańców gminy w najbliższych latach. Wybory odbyły się 8 czerwca i miały charakter bezpośredni. Mieszkańcy wskazali swoich przedstawicieli, którzy będą pełnić funkcję doradczą i konsultacyjną przy władzach gminy. Dzień później, 9 czerwca, wójt podpisał dokument formalizujący skład rady. W jej skład weszło 12 osób wyłonionych spośród kandydatów zgłoszonych w gminie. Gminna Rada Seniorów ma zajmować się sprawami osób starszych oraz wspierać działania samorządu w zakresie polityki senioralnej. Jej zadaniem będzie także inicjowanie przedsięwzięć integrujących środowisko seniorów i zgłaszanie potrzeb tej grupy mieszkańców. Władze gminy podkreślają, że to ważne narzędzie dialogu społecznego, które ma ułatwić współpracę i poprawić jakość życia starszych mieszkańców. Na Uniwersytecie Pomorskim odbyły się manewry ratownicze 2026, podczas których studenci, pracownicy uczelni oraz zaproszeni goście mogli zobaczyć w praktyce, jak wygląda współczesne ratownictwo medyczne. Wydarzenie zorganizowano z inicjatywy magister Moniki Rut. W przygotowanie i realizację manewrów zaangażowali się pracownicy oraz studenci koła RAT-UP działającego przy Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Pomorskiego. Podczas pokazów uczestnicy prezentowali realistyczne scenariusze medyczne, omawiając kolejne etapy działań ratowniczych i procedury niezbędne do ratowania ludzkiego życia. Jednym z najbardziej widowiskowych elementów wydarzenia była symulacja ewakuacji pasażerów stojącego statku. Manewry były okazją nie tylko do zdobywania praktycznej wiedzy, ale także do zaprezentowania nowoczesnych metod nauczania oraz specyfiki pracy ratowników medycznych. Organizatorzy podkreślają, że tego typu wydarzenia pozwalają lepiej przygotować przyszłych medyków do pracy w sytuacjach wymagających szybkiego podejmowania decyzji i działania pod presją czasu. Gdyńscy ratownicy medyczni brali udział w akcji związanej z wypadkiem drogowym. Poszkodowany był motocyklista. Na miejscu zdarzenia zespół medyczny stwierdził u poszkodowanego uraz kończyny dolnej. Po wdrożeniu medycznych czynności ratunkowych i zabezpieczeniu urazu pacjent został przetransportowany do szpitalnego oddziału ratunkowego w Gdyni. W przypadku wypadków komunikacyjnych z udziałem motocyklistów kluczowe jest, aby nie przemieszczać poszkodowanego bez wyraźnej potrzeby i nie zdejmować mu kasku, jeśli nie ma bezpośredniego zagrożenia życia, braku oddechu, masywnego krwotoku. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na facebookowym profilu Miejskiej Stacji Pogotowie Ratunkowego w Gdyni. Południe już za nami, godzina 12 minęła, wchodzimy w tą najgorętszą część dnia i wcale nie przesadzam. Co prawda w pasie nadmorskim jakichś strasznych upałów dzisiaj nie będzie. 18 stopni dębki Władysławowo Łebałska, to już znacznie powyżej 20 w pozostałych miejscach. 22 stopnie Słupsk, Lęborg, Kobylnica, Gniewino i 23 Gdynia, Puck, Kosakowo, Wejherowo, Reda, Rumia, Luzino. Może dzisiaj pogrzmieć w regionie. Miejscowo co prawda mogą także nam się pojawić dzisiaj opady deszczu.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Warszawa 13 czerwca znów zamieni się w wielki teren doświadczeń, pokazów i pytań zaczynających się od: a co się stanie, jeśli... Wraca piknik naukowy. W programie mają pojawić się instytucje naukowe, uczelnie, muzea, fundacje i ludzie, którzy potrafią opowiadać o nauce bez miny, z trudnej kartkówki. Hasło tegorocznej edycji brzmi z życia wzięte. Więc można spodziewać się tematów pokazujących, jak nauka działa obok nas, a nie tylko w laboratorium za zamkniętymi drzwiami. To świetna propozycja dla rodzin, dzieciaków i dorosłych, którzy lubią dotknąć, sprawdzić i zapytać. Bo nauka na pikniku ma jedną wielką przewagę. Jeśli coś wybucha, świeci albo robi dziwny dźwięk, to od razu przyciąga uwagę lepiej niż najdłuższy podręcznik.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.

Lublin zaprasza na wschodni festiwal fotografii, który pokazuje zdjęcia w wielu różnych odsłonach. W programie są wystawy, spotkania i projekty sięgające od fotografii eksperymentalnej oraz technik szlachetnych po reportaż. To wydarzenie dla tych, którzy lubią patrzeć uważniej, bo dobra fotografia nie zawsze działa od razu wielkim efektem. Czasem zatrzymuje detalem, twarzą, cieniem, kadrem albo historią schowaną między pierwszym i drugim spojrzeniem. Lublin ma w tym roku przestrzeń dla twórców doświadczonych i młodych, dla różnych sposobów patrzenia i różnych tematów. A przy takim festiwalu łatwo przypomnieć sobie jedną rzecz. Zdjęcie nie musi krzyczeć, żeby zostać w głowie. Czasem wystarczy dobrze ustawiona cisza w kadrze. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone z

0: Specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia. W jednym, nowoczesnym budynku.
1: Shopen Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
0: Wejdź na shopenmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Shopen Medica.
0: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
2: Halo, halo, Wejherowo i okolice. Sobota, 13 czerwca. Zapamiętaj tę datę. Startuje A to tu, nowoczesny market budowlany w Gowinie. Zapraszamy już od 6.30 do 20.00. A w godzinach od 10.30 do 15.30 wielkie otwarcie w klimacie rodzinnego festynu. Grill na miejscu, świeże naleśniki, DJ i dobra muzyka, animacje dla dzieci, a do tego szeroki wybór materiałów budowlanych, narzędzi i wszystkiego do domu oraz ogrodu. Gowino, ulica Wejherowska 28. Przyjdź, zobacz i świętuj razem z nami. A to tu. Tu zaczyna się Twój remont.
3: Reklama.

13 czerwca we Wrocławiu festiwal pierwszej pomocy na bulwarze Ksawerego Dunikowskiego. To wydarzenie ma bardzo praktyczny charakter, bo pierwsza pomoc nie jest wiedzą, którą warto odkładać na kiedyś. Najlepiej działa wtedy, kiedy człowiek choć raz zobaczy, przećwiczy i oswoi podstawowe reakcje. Bulwar daje temu dobrą miejską oprawę. Zamiast sali szkoleniowej i ciężkiej atmosfery można przyjść w plener, sprawdzić stanowiska, zobaczyć pokazy i porozmawiać z ludźmi, którzy naprawdę wiedzą, jak zachować się w trudnej sytuacji. To taki rodzaj wydarzenia, po którym zostaje coś więcej niż zdjęcie w telefonie. Zostaje odruch, że gdy ktoś potrzebuje pomocy, nie trzeba stać z boku i liczyć, że ktoś inny będzie wiedział lepiej.

0: Reklama.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
0: Reklama.
2: Okno na kulturę.

Janusz Ludwiczak, witam i zapraszam na kolejny magazyn kulturalny. Tym razem mam nietypowe zaproszenie, szczególnie dla najmłodszych. Batalion Dowodzenia Marynarki Wojennej oraz 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wejherowie zapraszają na Dzień Otwartych Koszar. Do woja marsz, śpiewa Wojciech Siemion. I podczas tego wydarzenia będzie można się przekonać, że miał on rację. W programie Otwartych Koszar m.in. pokazy sprzętu wojskowego, zwiedzanie sali tradycji. Będzie można zobaczyć pokazy musztry wojskowej i wziąć udział w turniejach piłkarskich. Sporo atrakcji wojskowi przygotowali dla najmłodszych. Nie zabraknie dmuchańców, malowania twarzy, oczywiście w żołnierskim stylu. Chętni będą mogli przejechać się quadem oraz wziąć udział w grach i sportowych zabawach. Jak na Dzień Otwartych Koszar przystało, na każdego czekać będzie prawdziwa wojskowa grochówka. Dzień Otwartych Koszar w Wejherowskiej Jednostce już jutro w godzinach od 9 do 13. Organizatorzy informują, że wstęp na teren możliwy jest tylko dla osób posiadających obywatelstwo polskie. Obowiązuje również zakaz fotografowania. Piątkowy wieczór w Gdyni, jakiego jeszcze nie było. Jedyny taki koncert na 100 lat. To co najlepsze z gdyńskiej muzycznej sceny, kultowa formacja No Limits, powracająca z premierowym materiałem oraz wyjątkowy projekt Sound By. Z repertuarem klasyków lokalnej sceny z lat 80. wystąpią już 12 czerwca o godzinie 19 w klubie Podwórko Art. Scena alternatywna Gdańsk-Sopot-Gdynia to zjawisko wyjątkowe w skali całego kraju, które wniosło świeżość oraz wielką energię na krajową scenę. Ta energia wciąż inspiruje kolejne pokolenia artystek i artystów. Na scenie wystąpią m.in. No Limits, doskonale znany trójmiejskiej publiczności Sound By oraz Sard Deluxe, czyli DJ, muzyk, twórca i organizator wydarzeń muzycznych. W latach 80. związany był właśnie z trójmiejską sceną alternatywną. Wstęp na koncert w ramach cyklu 100 BPM na 100 lat Gdyni jest całkowicie bezpłatny. Okno na kulturę powraca na antenie Radio Nord FM, kwadrans przed 17. Dobrego popołudnia.

Poznań 13 czerwca będzie miał jeden z najmocniejszych koncertowych punktów miesiąca. Na Enea Stadionie wystąpi Dawid Podsiadło w ramach Obrotowy Tour 2026. Stadionowy koncert to zupełnie inna skala niż klub czy sala koncertowa. Jest wielka scena, tłum, oprawa, wspólne śpiewanie i ten moment, kiedy refren niesie się nad trybunami mocniej niż niejedna zapowiedź ze sceny. Podsiadło od lat ma rzadką umiejętność łączenia dużych formatów z piosenkami, które ludzie traktują bardzo osobiście. W takim miejscu to działa podwójnie. Jeden głos z głośników, tysiące głosów z publiczności i stadion, który na chwilę przestaje być sportowy, a zaczyna brzmieć jak ogromny chór. Poznań może szykować gardła, bo przy takim koncercie samo słuchanie rzadko wystarcza.

0: Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723

0: 1-800-331-400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie.

0: Płacy minimalnej nauczyciele walczą o swoje. Cristiano Ronaldo żegna się z mundialem, ale o końcu kariery nie chce jeszcze mówić. Agnieszka Trojanowska, BIS. Alerty burzowe obejmują dziś 13 województw bez ostrzeżeń. Jedynie północno-zachodnie rejony i wschodnia ściana Polski. Instytut Meteorologii ostrzegł, że burzom będą towarzyszyły bardzo silne opady deszczu, a miejscami także gradu. W mocy pozostają też alerty przed upałami wydane dla centralnej i południowo-wschodniej części kraju, czyli dla województwa mazowieckiego oraz części województw łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, gdzie termometry mogą pokazać około 30 stopni. Rząd zajmuje się dziś podwyżką płacy minimalnej na przyszły rok. Przyjmie też kilka innych wskaźników istotnych dla budżetu, w tym wskaźnik podwyżek w budżetówce oraz waloryzacji rent i emerytur. Według nieoficjalnych informacji pracownicy sfery budżetowej mają dostać w przyszłym roku o 2,5% wyższe wypłaty. A to nie zadawala Związku Nauczycielstwa Polskiego, mówi jego prezes Sławomir Broniarz.
1: Jest to głęboko niesprawiedliwe, a jednocześnie nie oddające rzeczywistego wysiłku zawodowego, intelektualnego, nakładu pracy, zakresu obowiązków, jakie podejmują nauczyciele w zderzeniu z poziomem wynagrodzenia, które oni otrzymują.
0: A niskie wynagrodzenie jest podstawowym czynnikiem powodującym odejścia nauczycieli od zawodu, mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.
2: Wiek średni nauczyciela w tej chwili oscyluje już około 50. To będzie za chwilę tragedia.
0: ZNP domaga się pilnych rozmów z resortem. Po śmiertelnym wypadku szybowca w Bielsku-Białej prokuratura wszczęła śledztwo. W katastrofie lotniczej wczoraj wieczorem zginęła 38-letnia kursantka, a instruktor doznał bardzo ciężkich obrażeń. Z ustaleń śledczych wynika, że szybowiec wzniósł się na wysokość kilkudziesięciu metrów przy pomocy wyciągarki. Po wypięciu liny kursantka rozpoczęła awaryjny manewr lądowania, który był elementem przeprowadzanego egzaminu. A ze wstępnych ustaleń wynika, że manewr ten nie przebiegł prawidłowo i szybowiec wraz z załogą uderzył o płytę lotniska. Zdarzenie jest badane pod kątem spowodowania wypadku komunikacyjnego w ruchu powietrznym ze skutkiem śmiertelnym. Kodeks karny przewiduje za to do 8 lat więzienia. Na rozmowę o połączeniu szpitali zgodził się Mielec. Chodzi o fuzję placówki z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Jednocześnie Szpital Powiatowy w Mielcu opracowuje plan naprawczy. Może on stać się alternatywą dla fuzji. Decyzja radnych z Mielca zapadła w obliczu narastających problemów finansowych mieleckiej placówki. Szpital zakończył ubiegły rok stratą około 18 milionów złotych. Jutro ceny maksymalne paliw będą wyższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 96 groszy, benzyny 98 6,61, a diesla 6,46, wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Cristiano Ronaldo szykuje się do ostatniego mundialu. Rozpoczynające się w czwartek w Ameryce Północnej Mistrzostwa Świata w piłce nożnej będą szóstym i prawdopodobnie ostatnim w karierze portugalskiego piłkarza. 41-latek wystąpił we wszystkich Mistrzostwach Świata od 2006 roku, gdy Portugalia doszła do półfinału turnieju w Niemczech i zajęła czwarte miejsce. Ronaldo deklaruje, że w tym roku po raz ostatni spróbuje zdobyć mistrzostwo, ale wciąż nie ogłosił, jak długo potrwa jego kariera.
3: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Miejskie kwiaty ponownie trafiły do mieszkańców Wejherowa. W poniedziałek odbyła się akcja Przygarnij Bratka. Tuż przed godziną 10 na wejherowskim rynku ustawiała się kolejka tych, którzy zechcieli wziąć ze sobą do domu kawałek miejskiej zieleni.
4: Dzisiaj te piękne kwiatki, które zdobiły jeszcze niedawno miasto, przekazujemy mieszkańcom, bo to jest już można powiedzieć taki wejherowski zwyczaj, że przedmiotom nadajemy drugie życie, ale nie tylko przedmiotom, także roślinom. Nie wyrzucamy ich, tylko mieszkańcy mogą sobie dzisiaj je zabrać, posadzić w swoich doniczkach. Parę osób mówiło mi, że w zeszłym roku także korzystały z tej akcji i te roślinki pięknie się przyjęły, nawet puściły nasiona.
3: Tłumaczy zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz. I tak kolejny już rok z rzędu w Wejherowie robi się coraz bardziej kolorowo dzięki akcji Przygarnij Bratka.
5: Tym razem trochę później ze względu na to, że wiosna nam się opóźniła. Robimy tę akcję w czerwcu i tak jak w latach poprzednich, bratki, które zostały wyciągnięte z donic miejskich, trafią do nowego tutaj właściciela po to, żeby dalej mogły służyć, ukwietnić balkony, ogrody. Te donice nie pozostaną puste. Zaraz zaczynamy nasadzenia letnie, zupełnie inne kwiaty, które będą tutaj ładnie ukwiecać przestrzeń miejską aż do jesieni.
3: mówi prezes ekofabryki Wejherowa Andrzej Gorczycki. Chętnych ponownie nie zabrakło i tak już po chwili od rozpoczęcia akcji pierwsi zdobywcy kwiatków mogli już wrócić z nimi do swoich domów, aby dać im niejako drugie życie. W Łebie odbędzie się akcja honorowego krwiodawstwa pod hasłem Twoja krew ratuje życie. Już 12 czerwca przy Malinie zaparkuje

0: mobilny punkt poboru krwi, w którym mieszkańcy oraz turyści będą mogli oddać krew i pomóc w ratowaniu życia potrzebujących. Rejestracja dawców będzie prowadzona w godzinach od 9 do 13 przy ulicy Jachtowej 8. Organizatorem wydarzenia jest Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Lęborku we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku. Akcja ma charakter otwarty, a oddawanie krwi jest bezpłatne, bezpieczne i trwa tylko kilkanaście minut. Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich, którzy mogą zostać dawcami. Podkreślają, że każda oddana kropla krwi ma znaczenie i może uratować życie drugiego człowieka. Dla uczestników przewidziano również drobne upominki jako podziękowanie za udział w akcji. W Radzikowie uruchomiono pierwszy lekomat, nowoczesne samoobsługowe urządzenie przeznaczone do bezpiecznej zbiórki przeterminowanych leków oraz odpadów powstających podczas domowego leczenia. Urządzenie zostało ustawione przy zespole szkolno-przedszkolnym w Radzikowie i jest dostępne dla mieszkańców przez całą dobę. Lekomat ma ułatwić odpowiedzialne pozbywanie się odpadów medycznych, które nie powinny trafić do zwykłych koszy na śmieci ani do kanalizacji. Prawidłowo wyrzucone leki mogą bowiem stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi. Do specjalnych pojemników można oddawać m.in. tabletki, kapsułki, syropy, krople, maści, kremy, jednorazowe igły i strzykawki, sensory do pomiaru poziomu cukru, wstrzykiwacze insulinowe oraz zużyte materiały opatrunkowe. Korzystanie z urządzenia odbywa się za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej, która prowadzi użytkownika przez cały proces, umożliwia pobranie odpowiedniego pojemnika oraz wskazuje najbliższe punkty zbiórki. Samorząd podkreśla, że nowy system ma nie tylko zwiększyć wygodę mieszkańców, ale także przyczynić się do lepszej ochrony środowiska i promowania odpowiedzialnych postaw związanych z gospodarowaniem odpadami medycznymi. Już teraz jest gorąco, a co dopiero jeszcze wiosna. Ciekawe, co nam lato przyniesie. Póki co dziś na termometrach 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Bejherowie, Radziorumi, Luzinie. Na barometrach 1012 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, ale tutaj jest wyjątek. W regionie może dzisiaj nawet zagrzmieć, a w czasie burzy to wiatr będzie porywisty i dosyć intensywny.
1: Nord.

Kraków 13 czerwca zamieni się w wielką teatralną mapę za sprawą 19. edycji Nocy Teatrów. W programie zapowiedziano 74 spektakle, w tym 8 plenerowych, a udział wezmą zarówno teatry instytucjonalne, jak i grupy niezależne. To wydarzenie ma świetny rytm, bo teatr wychodzi poza zwykłe wieczorne granie według jednego repertuaru. Można wybrać klasyczną scenę, zajrzeć na plener, sprawdzić coś bardziej kameralnego albo po prostu dać się poprowadzić miastu od spektaklu do spektaklu. Kraków ma do tego idealne tło. Stare ulice, place, sale teatralne i publiczność, która potrafi potraktować nocne chodzenie po kulturze jak pełnoprawną przygodę. A przy takim programie największy problem może być bardzo prosty. Nieco zobaczyć, tylko z czego zrezygnować.

0: Reklama. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Kobiety, w spotkaniach z koleżankami nie chodzi tylko o to, żeby gadać, plotkować i pić kawę. Czasem warto coś wspólnie przeżyć. Razem się wzruszyć, popłakać ze śmiechu i doświadczyć wielkich emocji. Zapraszamy na Kino Kobiet do Kin Helios. Zabierz przyjaciółki, mamę i siostrę i wygrywaj nagrody. Szczegóły na helios.pl.
0: Reklama.

Łódź od 12 czerwca ma w kalendarzu gamingowy weekend z Robloxem i SpongeBobem. To propozycja dla najmłodszych i rodzin, które lubią, kiedy świat gier i znanych bohaterów wychodzi poza ekran. Tego typu wydarzenia działają świetnie, bo dzieci nie muszą tylko patrzeć na ulubione postacie.

telefonie czy konsoli. Mogą wejść w animacje, spotkania, zabawy i przestrzeń przygotowaną pod ich zainteresowania. Roblox daje tu klimat cyfrowej kreatywności, SpongeBob dorzuca kreskówkowy humor i kolor, a rodzice dostają gotowy plan na wspólne wyjście bez wymyślania atrakcji od zera. Łódź dorzuca więc do czerwcowego programu coś lekkiego, rodzinnego i bardzo współczesnego. Bo jeśli kiedyś dzieci chciały iść na plac zabaw, to teraz czasem chcą iść tam, gdzie ich ulubiony świat z ekranu ma własne stoisko.

0: Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama.

Lublin od 12 do 14 czerwca organizuje koncerty z cyklu Lublin Lublinowi. W muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim wystąpią grupy reprezentacyjne, młodzieżowe i dziecięce zespołu pieśni i tańca Lublin imienia Wandy Kaniorowej. To piękny sposób na podsumowanie roku artystycznego, bo scena plenerowa, park i muzyka ludowa mają w sobie zupełnie inny rytm niż szkolna sala czy zamknięty koncert. Będą stroje, taniec, śpiew, energia młodych wykonawców i ten moment, kiedy tradycja przestaje być słowem z plakatu, a zaczyna ruszać się przed publicznością. Lublin potrafi takie rzeczy opowiadać bardzo naturalnie, a jeśli najmłodsi artyści wejdą na scenę z pełnym zaangażowaniem, to publiczność może dostać więcej radości niż po niejednym dużym koncercie z efektami specjalnymi.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
5: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
4: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
5: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
4: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
5: Wejdź na chopinmedica.pl
4: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
5: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
6: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy.

0: zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca Park Miejski w Wejherowie. Piknik Łączy nas dobro, organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia!
1: Reklama.

Wrocław od 12 czerwca wchodzi w piątą edycję Festiwalu Teatru na Faktach, organizowanego przez Instytut Grotowskiego. W programie zapowiedziano trzy premiery, a pierwszą z nich będzie Inwazja w piekarni Żywa Kultura. To wydarzenie dla tych, którzy lubią scenę opartą na realnych sprawach, dokumentach, rozmowach i historiach, które nie zostały wymyślone tylko po to, żeby dobrze wyglądać w świetle reflektora. Teatr na Faktach ma inną temperaturę niż fikcja. Publiczność wie, że za tekstem stoi czyjeś doświadczenie, konkretna sytuacja albo ślad prawdziwego zdarzenia. Wrocław dostaje więc festiwal, który nie tylko gra przedstawienia, ale też przypomina, że życie samo potrafi pisać scenariusze bardzo mocne. Czasem nawet za mocne, żeby spokojnie siedzieć w fotelu bez myśli, że to przecież wydarzyło się naprawdę.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
4: Nastolatek stracił nogi i rękę. Kierownik pociągu

usłyszał zarzuty. Rząd przedłużył zamknięcie strefy w Puszczy Białowieskiej. Będzie nowa fontanna w samym środku Krakowa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zarzuty usłyszał kierownik pociągu w związku z potrąceniem licencji.

0: narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia także pasażerów podróżujących tego dnia pociągiem. Chodzi o kobietę i jej kilkumiesięczne dziecko. To właśnie poszkodowany nastolatek pomagał im wynieść na peron wózek z niemowlęciem. Gdy chciał wsiąść do pociągu, drzwi się zamknęły, a nastolatek wpadł pod koła pociągu. Do wypadku doszło w lutym na przystanku kolejowym w Woli Gierwieckiej. Mimo że rząd zapewnia, że nie ma już problemów z migracją przez granicę z Białorusią, po raz kolejny przedłużył obowiązywanie zamkniętej strefy w Puszczy Białowieskiej. Eksperci od imigracji mówią o zarządzaniu strachem, o czym Jakub Medek.
1: W ocenie Aleksandry Chrzanowskiej ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej ludzie wciąż próbują się przedostać przez zieloną granicę z Białorusią.
2: Do tych prób przekroczenia granicy zielonej w miejscach do tego nieprzeznaczonych dochodzi między innymi dlatego, że wnioski o ochronę międzynarodową nie są przyjmowane na przejściach granicznych.
1: Ekspertka dodaje też, że rzeczywiście, najpewniej dzięki układom polskich władz z dyktaturą Łukaszenki, liczba osób na granicy polsko-białoruskiej jest wyraźnie niższa niż w ubiegłym roku.
2: Znaczna większość ludzi przekracza granicę białorusko-łotewską, z Łotwy przejeżdża do Litwy, z Litwy do Polski.
1: I część tych osób jest przez Straż Graniczną wyłapywana i oddawana Litwie. Wiele jednak wskazuje na to, że reszta dostaje się przez Polskę dalej na zachód.
0: W obwodzie lwowskim w Hucie Pieniackiej rozpoczęły się pierwsze wykopy w miejscach, gdzie mogą znajdować się masowe mogiły Polaków zabitych w lutym 1944 roku. Prace prowadzi Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z ukraińskimi partnerami. Huta Pieniacka to symbol męczeństwa Polaków zamordowanych na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Uczniowie z podstawówek biorą udział w Akademii Bezpieczeństwa w Bydgoszczy przez 3 dni w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku. Ponad 1000 młodych osób dowie się od policji, straży miejskiej czy wodnych ratowników, jak bezpiecznie spędzić wakacje.
3: Będziemy zwracać uwagę na to, żeby ten czas wolny, który nadchodzi, był bezpieczny dla młodzieży. Magdalena Wodarczyk, Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA. Będziemy mówić o tym, w jaki sposób dbać o siebie i nie eksperymentować z nowymi sytuacjami.
4: A jak się bezpiecznie zachować w wakacje?
5: Nie oddalam się od rodziców, nie wchodzimy za daleko od brzegu.
6: Będę jeździł na rowerze z kaskiem i z dala od drogi dla aut.
0: Jeszcze nie w te wakacje, ale już niebawem Kraków zmieni swoje oblicze. Stanie się to za około 1,5 roku. Będzie nowa fontanna na rynku głównym. Miasto wybrało właśnie zwycięski projekt. Pracownia z Kielc pokonała 2 krakowskie pracownie. Wybrany projekt jest według jury uniwersalny, współczesny i nie koliduje z sąsiednimi budynkami, w tym z Kościołem Mariackim. Nowa fontanna ma być gotowa na przełomie 2027 i 2028 roku. W tym czasie ma się odbyć rozbiórka starej fontanny.
7: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Podczas kłótni zaatakowała kolegę ostrym narzędziem. Nastolatka została zatrzymana przez policjantów i przebywa w policyjnej izbie dziecka w Gdańsku. Ta podczas kłótni miała zaatakować swojego kolegę ostrym narzędziem, powodując u niego ciężki uszczerbek na zdrowiu. O dalszym losie nieletniej zadecyduje sędzia sądu rodzinnego i nieletnich w Wejherowie. Policjanci prowadzący czynności w sprawie zdarzenia, do którego doszło 7 czerwca, zatrzymali 15-letnią mieszkankę. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że podczas kłótni nieletnia zaatakowała swojego kolegę przy użyciu ostrego narzędzia. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci, w tym technik kryminalistyki, który zabezpieczył ślady i przedmioty mogące mieć związek ze sprawą. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. 2 ostre narzędzia i gaz pieprzowy. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowany Tapotrykus.
8: Zadała mu ciosy, gdzie doszło do uszkodzenia jego kończyn górnych obu. To jest zakwalifikowane też jako ciężki uszczerbek na zdrowiu. To są bardzo poważne obrażenia ciała. Chłopak został przewieziony natychmiast do szpitala i przebywa w Gdańsku. Cały czas jest pod opieką.
7: Po wykonaniu czynności do sprawy decyzją sędziego nieletnia została zatrzymana i osadzona w policyjnej izbie dziecka w Gdańsku. Niewykluczone, że nieletnia sprawczyni zostanie umieszczona w odpowiedniej placówce zamkniętej wskazanej przez sąd. Betoniarka uderzyła w wiadukt kolejowy w Lęborku, powodując poważne utrudnienia w ruchu w rejonie ulic Słupskiej i Wojska Polskiego. Na miejscu wprowadzono ograniczenia przejazdu, a kierowcy muszą liczyć się z opóźnieniami oraz możliwymi objazdami. Ruch odbywa się z wyraźnymi utrudnieniami. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca mógł nie zauważyć oznakowania B16, które wskazuje zakaz wjazdu dla pojazdów o wysokości przekraczającej 3,3 metra. Tego typu ograniczenia wynikają z parametrów technicznych wiaduktu i są wyraźnie oznakowane przed wjazdem na odcinek drogi. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. W wyniku zdarzenia doszło do uszkodzenia elementów konstrukcji wiaduktu, na jezdnię spadł

0: fragmenty betonu, które utrudniają przejazd. Służby zabezpieczyły miejsce zdarzenia i prowadzą działania porządkowe oraz ocenę skali uszkodzeń. Słupsk kontynuuje działania związane z rozwojem systemu ochrony ludności oraz zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie budowli ochronnych, miejsc doraźnego schronienia i miejsc tymczasowego ukrycia, mówi zastępca dyrektora Wydziału Straży Miejskiej Zarządzania Kryzysowego Izabela Pyprzyńska.
1: W tym roku zakończymy modernizację 3 istniejących ukryć na terenie miasta. To jest ulica Pomorska, ulica Szczecińska i zespół szkół ekonomicznych w Słupsku.
0: W mieście powstaną również nowe schrony. Obecnie prowadzone są badania geotechniczne pod budowę nowych obiektów ochronnych w rejonie szkół podstawowych nr 5, 6, 8, 9, 10 i 11, a także w pobliżu przedszkola miejskiego nr 4 Królestwo Skrzatów przy ulicy Lutosławskiego w Słupsku. Na powstanie schronów miasto przeznaczyło blisko 4,5 miliona złotych ze środków rządowych. Mieszkańcy Redy i okolic po raz kolejny mają okazję włączyć się w akcję pomocową na rzecz osób potrzebujących. Trwa zbiórka charytatywna pod hasłem Razem może więcej. W ramach zbiórki można przekazywać nowe, fabrycznie zapakowane artykuły higieniczne i pielęgnacyjne. Szczególnie potrzebne są pieluchy dla dorosłych w rozmiarach L i XL, mokre chusteczki, kremy pielęgnacyjne, w tym preparaty ochronne typu Sudokrem, a także pianki do mycia. Akcja potrwa do 11 czerwca. Dary można przynosić do Fabryki Kultury w Redzie. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do udziału w zbiórce, podkreślając, że nawet niewielka pomoc może mieć ogromne znaczenie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i życiowej. Znowu robi się coraz goręcej, no w końcu lato zbliża się już coraz większymi krokami, więc co tutaj się dziwić. Dziś 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i 23 stopnie Celsjusza, Gdynia, Puck, Kozakowo, Wejherowo, Reda, Rumia, Luzino. Na południu województwa to jeszcze goręcej będzie. W zachmurzenie utrzymuje się nam cały czas dosyć intensywne, chociaż tak szczerze to przejaśnienia też się pojawiają. Może popadać i może pogrzmieć.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Po godzinie 14 zapraszamy na rozmowę z gościem dnia, gdzie wspólnie poruszymy istotne sprawy dotyczące naszej lokalnej społeczności. Bądźcie z nami. Tym samym nasze dzisiejsze spotkanie dotarło do swojego szczęśliwego finału. Bardzo Wam dziękuję za towarzystwo, kłaniam się nisko i od razu zapraszam na jutro. Maja Popowska, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kącik by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kącik. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie. Sebastian Cichy.
3: Halo, halo, Wejherowo i okolice. Sobota, 13 czerwca. Zapamiętaj tę datę. Startuje A to tu. Nowoczesny market budowlany w Gowinie. Zapraszamy już od 6.30 do 20.00. A w godzinach od 10.30 do 15.30 wielkie otwarcie w klimacie rodzinnego festynu. Grill na miejscu, świeże naleśniki, DJ i dobra muzyka. Animacje dla dzieci. A do tego szeroki wybór materiałów budowlanych, narzędzi i wszystkiego do domu oraz ogrodu. Gowino, ulica Wejherowska 28. Przyjdź, zobacz i świętuj razem z nami. A to tu, tu zaczyna się twój remont.
0: Reklama.
4: Dzień dobry, Patrycja Drewa, witam państwa w programie.

0: W programie Gość Dnia w Radiu Norda FM i w Twojej Telewizji Morskiej. Dzisiaj ze mną pan Grzegorz Śmietana, współorganizator turnieju ITF, turniej tenisowy, który odbędzie się w Bolszewie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: No to musimy, skoro będziemy rozmawiać o tenisie i to tenisie kobiet, to musimy podjąć temat Mai Chwalińskiej, jej wielkiego sukcesu. Państwo się znają z tego, co tutaj zdążyłam się dowiedzieć.
1: Tak, z klubem BKT Advantage Bielsko-Biała znamy się doskonale. Nawet w domku widnieje takie ładne zdjęcie, w którym Maja Chwalińska jest wraz z naszymi dziećmi, obejmuje je, rozdaje autografy. Wiele dzieci z naszego klubu poznało Maję osobiście. Mamy świetne relacje z całym klubem. W listopadzie bodajże zeszłego roku, ja nie pamiętam, czy to był listopad, czy październik, już nie pamiętam. Pojechaliśmy sobie z kolegą na taką kawę dłuższą troszeczkę, na jeden dzień. I tam rozmawialiśmy z menadżerką, z Olą Musiał, z którą jesteśmy w świetnych relacjach, z Jarosławem Machowskim, który jest jej głównym head coachem, jest jej trenerem. Rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć szkolenie, jak szkolić te dzieci, jak budować klub, ponieważ historia budowy tego klubu jest naprawdę bardzo ciekawa.
0: No właśnie, i to jest tenis żeński, kobiety walczą. Czy być może jest szansa, że Maja kiedyś odwiedzi Bolszewo?
1: Ja zawsze wychodzę z założenia, że duże wydarzenia i pieniądze, zanim to się wykona, lubią ciszę. Ciszę idziesz, dalej zajdziesz. Natomiast nie ukrywamy i to jest już w trakcie, jesteśmy bardzo blisko tutaj. No nie planowałem, ale podziękuję tutaj wójtowi i całej gminie, bo naprawdę to wygląda bardzo, bardzo dobrze i obiecująco. Chcemy w tym roku uruchomić budowę kortu trawiastego. Dobrze wiemy, że tych kortów trawiastych jest bardzo mało w kraju. Mając na uwadze świetne relacje z menadżerami, z trenerami, z BKT, chcielibyśmy, aby oni przyjechali do nas potrenować. Zarówno jest tam Maja, jest tam jeszcze również kolejna świetna zawodniczka, Linda Klimowiczowa. Jest tam naprawdę wiele, wiele wspaniałych zawodniczek, które mogą tutaj przyjechać.
0: To trzymamy kciuki, żeby tak się stało. Tymczasem my rozmawiamy również o wielkim wydarzeniu tenisowym, które tutaj u nas już za rogiem, czyli w Bolszewie, międzynarodowy turniej tenisowy ITF W35 kobiet. Proszę powiedzieć ogólnie na początek, co to jest za wydarzenie?
1: Jest to turniej z cyklu ITF. Jest to turniej międzynarodowy z pulą nagród $30,000. Przyjeżdżają panie, które grają już w turze z całego świata. Na obecnym turnieju najwyższa osoba rozstawiona to jest 256 miejsce rankingu WTA. Co mogę jeszcze takiego istotnego dodać? Te panie oczywiście walczą o te punkty, takie jak właśnie między innymi Maja, czy wcześniej walczyła Iga, tak? Mówię na tym poziomie, tak? Natomiast co jest ważne? Jest to fajny, dobry tenis. Pojawi się tam wiele wspaniałych dziewczyn, na co warto zwrócić uwagę i serdecznie zapraszam. Na liście zapisanych jest Jana Kowaczkowa. Jest to dziewczyna, która ma lat 15 dopiero, będzie miała 13 czerwca, a już w swojej karierze wygrała wszystkie wielkie szlemy w grze podwójnej. Mając lat 14 w grze podwójnej w juniorskich wielkich szlemach. Tak? To jest niebywałe. Mało tego, jest to pierwsza zawodniczka, która otrzymała nagrodę z Tennis Europe za najlepszą zawodniczkę roku do lat 14 i 16 jednocześnie, czyli była lepiej postrzegana niż te zawodniczki 2 lata od niej starsze. Taką nagrodę otrzymał Rafa Nadal, Nowak Dżokowicz, Iga Świątek. Tutaj naprawdę jest wielka szansa na to, że zobaczymy dziewczynę, która będzie tak jak Maja Chwalińska grała na najwyższych, na najlepszych kortach i największych imprezach światowych.
0: Czyli warto już gdzieś tam upolować pewnie autograf, bo być może później ją będzie bardzo dużo warta. Albo nawet zobaczyć, popatrzeć po prostu i zrobić fotkę.
1: Zdecydowanie tak. Naprawdę zachęcam, bo te turnieje ITF nie są tylko i wyłącznie po to, żeby przyjechały dziewczyny, które mają zdobyć sobie punkty, pograć, fajnie zarobić. Ale one są po to, żeby te dziewczyny, które są dobrze rokujące, miały szansę zdobyć punkty, zagrać naprawdę na szybkiej piłce, zagrać trudny, dobry turniej i budować swój ranking.
0: A jak widać, tenis budzi mnóstwo emocji. To widzieliśmy teraz właśnie podczas zmagań między innymi Mai Chwalińskiej. Ten tenis kobiecy teraz bardzo dużo się o nim mówi, prawda?
1: Dokładnie. Pewnie to wynika ze specyfiki, która się pojawiła w kraju. W tym momencie mamy kilka fantastycznych dziewczyn, które grają na bardzo wysokim poziomie. Hubert niestety jest troszeczkę wrócił po kontuzji, więc ta pozycja nie jest najlepsza i wiadomo, trochę trzeba czasu, aby się ograł. Kamil tak samo, ale tak. Zdecydowanie tenis polski kobietami stoi.
0: No dobrze, to powiedzmy teraz na osi czasu, kiedy rusza turniej, co się po kolei będzie odbywało?
1: 15 czerwca ruszają eliminacje, jest to jeden dzień eliminacji, drugi będzie również

0: wtorek, natomiast i we wtorek ruszy drabinka główna, pierwsza runda. Turniej trwa do niedzieli, w niedzielę będzie finał. Tutaj powiem, że godziny jeszcze nie znam, natomiast zachęcam do śledzenia tego na Live Sporcie, w Flash Score, te wyniki wszystkie będą. Wiem, że to brzydko może zabrzmi, ale czy może nawet dobrze, nie wiem. Te wyniki można zobaczyć u Bookmachera, można obstawiać te mecze, można przeczytać to właśnie na tych stronach, o których powiedziałem, które mają milionowe wejścia. Będzie też streaming, czyli na stronie ITF i na stronach streamingowych będzie widać to, co się dzieje na kortach w Warszawie.
1: Dobrze, tutaj stawiamy kropkę i za moment wracamy do rozmowy.

0: A my wracamy do rozmowy. Ze mną w studiu Grzegorz Śmietana, współorganizator międzynarodowego turnieju tenisowego ITF, który odbędzie się już wkrótce w Bolszewie. Porozmawiamy o tym też, bo Bolszewo to mała miejscowość, wieś, tak? Turniej ma rangę bardzo wysoką. Z reguły takie turnieje odbywają się w dużych miastach. To myślę, że to wielki sukces dla klubu, ale też dla gminy Wejherowo.
1: Tak, niewątpliwie jest to ogromny sukces. W roku ubiegłym był to turniej rangi W15, w tym roku jest to ranga 35. To nie jest tak, że ten turniej chcieliśmy zrobić i go dostaliśmy. Naprawdę trzeba było się wiele razy wykazać, zrobić naprawdę dużą pracę tą zakulisową, żeby zorganizować pierwszy turniej. Natomiast drugi turniej, ten, który otrzymaliśmy teraz, czyli z wyższą rangą, jest to turniej czwarty pod względem rangi w kraju, w całym kraju, jeżeli chodzi o tenis kobiecy. I co istotne, jest to turniej przyznany w pewien sposób dzięki pracy, jaką wykonaliśmy w roku poprzednim, czyli supervisor, który był z ramienia ITF, dał nam bardzo wysoką ocenę. Wtedy Polski Związek Tenisowy tutaj zaaprobował nasz turniej jako ten, który mógłby dostać wyższą rangę i ITF się zgodził. My się cieszymy bardzo. Jesteśmy jedynym turniejem na terenach wiejskich w całym kraju, co jest też nieprawdopodobnie ciekawe. Tak, powiem to nieskromnie, ale tworzymy naprawdę fajną historię.
0: No właśnie, tworzycie. Jak wyglądają przygotowania do turnieju tego typu rangi i jak to wygląda, bo też ile zawodniczek przyjedzie, jak to będzie już tutaj na miejscu wyglądało?
1: Ja powiem tak, zapisów jest na ten rok było trochę ponad 400 osób zapisanych, natomiast ile zawodniczek będzie, zawsze określa to drabinka, czyli 32 w drabince głównej i 32 w eliminacjach, tak? W związku z tym, że te eliminacje 8 wchodzi, to tych zawodniczek naprawdę jest 56. Tak na to trzeba spojrzeć, ale tych najwyżej klasyfikowanych, tych, które były zapisane i były najwyżej klasyfikowane, tak? Tych zawodniczek będzie 56, one grały od poniedziałku do niedzieli. Co ważne, od 12 czerwca przyjeżdża nas kadra dla 21, robi zgrupowanie kobiet. Przyjeżdża 4 trenerów, 12 zawodniczek, przyjedzie Amelia Paszon, Ania Kmiecik, Nika Hurkacz, przyjadą trenerzy. Wiem już, że jest to największe zgrupowanie w historii kadry, jakie się odbędzie i będzie ono w Bolszewie. Będzie można zobaczyć super zawodniczki, które w przyszłości prawdopodobnie, a przynajmniej część z nich będzie w tym turze się pojawiać. Na co bardzo liczę. No tak miała między innymi chociażby Maja, więc tutaj to jest nieodosobniony przypadek. I ten tenis jest naprawdę tutaj fajnie obecny i to fajnie wygląda.
0: Rozmawiamy też ogólnie o tenisie. To proszę powiedzieć, jak mieszkańcy i gminy, i okolicznych miejscowości się zapatrują na ten tenis? Czy jest zainteresowanie treningami u was i w ogóle samym tenisem, tym sportem?
1: Zainteresowanie mamy bardzo duże. Szczerze mówiąc, nie byliśmy na to przygotowani. Oczywiście mamy pewne cele, które są opisane na naszej stronie. Natomiast myśleliśmy, że będzie to troszkę dłużej trwało, tak? Że ten okres czasu będzie troszeczkę większy. Mamy naprawdę dużo chętnych ludzi. Dzieciaków, dorosłych. Naprawdę teraz mamy niedługo turniej, którym para 130 plus retro się nazywa, gdzie para deblowa musi mieć 130 lat minimum łącznie. I takich par mamy ponad 20 zapisanych. To są osoby z całej Polski. To jest nieprawdopodobne, że mamy tak wielu chętnych ludzi. Przychodzą dzieci z

0: parku, rodzice, czasami przychodzą z lodami, pooglądać, popatrzeć. Teraz mieliśmy turniej ogólnopolski dla 14. Było mnóstwo osób, które z parku przyszły po prostu popatrzeć, jak grają te zawodniczki i zawodnicy, tak? Więc to, czego nam na ten moment latem jest fajnie, ale tu na ten moment, czego nam troszeczkę brakuje, to dodatkowej hali. Tutaj rozmawiamy już ze starostwem powiatowym, aby tą halę móc zrealizować już na korta, które istnieją, żeby nie zabierać tego miejsca, które znajduje się obok koło parku, ponieważ gmina ma jakiś pomysł na ten park, na realizację, my to doskonale rozumiemy, więc podchodzimy do tego z ogromnym zrozumieniem i chcemy właśnie teraz stworzyć tą halę, ten balon na zimę. Czy się uda ze starostwem dogadać? Próbujemy, wierzymy to, każdy ma dobre intencje, chcemy, aby to się zrealizowało.
1: Wcześniej tenis kojarzył się z takim prestiżowym sportem. Nie wszyscy mogli sobie na to pozwolić. Teraz widzę, że też po sukcesach i Maji właśnie, i Igi Świątek, ten tenis staje się coraz bardziej popularny i dostępny.
0: Robimy wszystko w klubie, aby ten sport był przystępny cenowo. Rozumiemy, jakie to są koszta. W związku z tym mamy taki program drużyna MTT. Jest to nasz autorski program, gdzie dzieci, które się szkolą u nas w tym klubie, mają naprawdę preferencyjne ceny i mogą realizować swoje marzenia. Naprawdę mamy na ten moment, trzeci rok mamy obiekt, 25 czerwca będzie trzeci rok. Mamy mnóstwo zawodników w tych kategoriach niższych, którzy jeżdżą po całym kraju, osiągają świetne wyniki. Nie muszą się martwić nadmiernymi kosztami, ponieważ te ceny, które tutaj dla nich są przygotowane, te pakiety, wyglądają naprawdę dobrze, a rodzice sami stwierdzają, że nie spodziewali się takiej szansy, a my się cieszymy, że oni ją wykorzystują i realizują.
1: Mówi pan o spełnianiu marzeń, to jeżeli ktoś by chciał spełnić marzenie i na przykład zobaczyć taki turniej, jak wygląda, jak go się ogląda, jak jest zorganizowany i w ogóle zobaczyć grę tych tenisistek, no to może wziąć w tym udział jako kibic właśnie na turnieju ITF, który już w czerwcu się odbędzie, prawda?
0: Dokładnie, wstęp jest bezpłatny, serdecznie zapraszamy. Tak jak powiedziałem, 15 czerwca mamy eliminację, 16-17 drabinka główna. Proszę sprawdzać strony FlashScore, Live Sports. Tam są godziny konkretnych meczów. Finał w niedzielę. W zeszłym roku, pół godziny przed meczem, były wszystkie miejsca zajęte. Dużo osób musiało niestety stać. Dlatego sugeruję przyjść troszkę szybciej.
1: Finał 21 czerwca.
0: Dokładnie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Grzegorz Śmietana, współorganizator międzynarodowego turnieju tenisowego ITF W35 Kobiet w Bolszewie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.47 na zegarach, Michał Jeros przy mikrofonie. Chcę Was zabrać na wycieczkę, taką wirtualną, po wydarzeniach, które w naszym regionie się dzieją. O tym to najciekawsze opowie nam Olga Reszke z portalu nadmorski24.pl. Co tam się dzieje, Olga?
2: Dzień dobry. Dzisiaj na tej wycieczce jestem sama, ale mam zaszczyt poinformować, co przygotowali dla Was dziennikarze z portalu nadmorski24.pl. A dzisiaj na naszym portalu przeczytacie m.in. o zawiadomieniu do prokuratury na znanego twórcę internetowego Krzysztofa Stanowskiego w tle Gdańsk i podatek na pizzę. A także o końcu trybu samolotowego w jednej z tanich linii lotniczych. Która to linia i od kiedy jej pasażerowie będą mogli korzystać z internetu podczas lotu? Tego dowiecie się rzecz jasna w jednym z naszych artykułów. Piszemy również o brutalnym ataku 15-letniej nożowniczki w Rumi, która zaatakowała swojego kolegę, w wyniku czego chłopak trafił do szpitala. To nie koniec sensacyjnych doniesień, gdyż również dziś na naszym portalu przeczytacie o pościgu policjantów z Lęborka po ulicach miasta. Funkcjonariusze ruszyli za pijanym kierowcą, a pościg zakończył się na ogrodzeniu jednej z posesji. No te i wiele innych wiadomości z regionu znajdziecie dziś na portalu nadmorski24.pl.
1: A w międzyczasie Radio Nord FM zagwarantuje Wam muzykę, żebyście mieli co posłuchać, kiedy będziecie czytali te artykuły.

0: Reklama.
1: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
1: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
2: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku. Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
0: Reklama.
5: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują już w 14 województwach. Wszystkie syreny w kraju będą włączane jednym guzikiem. Maja Chwalińska dostała stypendium sportowe od ministra sportu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Instytut Meteorologii wydał na całe dzisiejsze popołudnie ostrzeżenie przed burzami. Alerty objęły 14 województw. Wyładowaniom atmosferycznym mają towarzyszyć intensywne opady deszczu. Możliwe są także silne porywy wiatru, nawet do 75 km na godzinę. Takie warunki

0: atmosferyczne mogą doprowadzić w niektórych miejscach do klęsk żywiołowych, mówi dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju w IMGW dr Maciej Duniec.
1: Jeżeli to będzie obszar wybetonowany, to rzeczywiście, jeżeli ten opad spadnie w bardzo krótkim czasie, w takiej ilości, można spodziewać się

0: poważnym stanie. 40-latek ma obrażenia twarzy, szyi i pleców. Policja zatrzymała już podejrzanego, to prawdopodobnie Somalijczyk w wieku około 30 lat. Motywy napaści nie są znane. Policja apeluje, by internauci nie rozpowszechniali krążącego w sieci brutalnego nagrania ze zdarzenia. Łotewskie wojsko i służby wstrzymały poszukiwania wraka drona zestrzelonego przez myśliwce NATO. Bezzałogowiec wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną od strony Rosji wczoraj rano i został strącony na stosunkowo dużej wysokości, przez co prawdopodobnie rozpadł się na wiele małych kawałków. Władze zaapelowały do mieszkańców, by w razie znalezienia podejrzanych przedmiotów lub szczątków sprzętu niczego nie dotykali i powiadomili odpowiednie służby. Do końca roku Państwowa Straż Pożarna chce zakończyć prace przygotowawcze nad połączeniem wszystkich syren alarmowych w Polsce w jeden system. W całym kraju mamy ponad 22 tysiące takich urządzeń, ale działają w rozproszeniu i podlegają różnym podmiotom, mówi zastępca szefa Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
1: Na chwilę obecną właścicielami syren są różne podmioty, wojewodowie, marszałkowie, ochotnicze straże pożarne, Państwowa Straż Pożarna, zakładowe służby ratownicze.
0: Plan jest taki, by wszystkie można było w razie potrzeby włączyć jednym guzikiem. Przygotowanie potrwa do końca roku, później spinanie systemu, które zajmie 2 lata.
1: Musimy wszystkie syreny, które są na terenie Polski, czyli ponad 22 tysiące syren, wyposażyć w specjalne mikrokomputery, do których wkłada się kartę z naszej bezpiecznej sieci.
0: Dla bezpieczeństwa syreny będą sterowane z 4 źródeł. Maja Chwalińska, która z kwalifikacji dotarła do finału wielkoszlemowego French Open w Paryżu, decyzją ministra sportu otrzymała stypendium sportowe na 12 miesięcy. Wicemistrzyni Rolanda Garrosa gościła dziś w Ministerstwie Sportu, gdzie oficjalnie przekazano, że 24-letnia tenisistka będzie dostawać co miesiąc przez rok najwyższą możliwą stawkę 9600 zł. Chwalińska jest pierwszą w historii kwalifikantką, która dotarła do finału w Paryżu. Dzięki temu przesunęła się ze 114 miejsca na 21 w światowym rankingu tenisistek.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Już w najbliższą sobotę czeka nas mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, które dostępne będą na Polanie Wejherowskiego Parku. Przed nami piknik rodzinny Łączy Nas Dobro. Po sukcesach ubiegłorocznych pikników charytatywnych inicjatywa ta w nowej formule ponownie zawita w parku za sprawą Wejherowskiej Manufaktury Dobra.
3: W tym roku po raz pierwszy piknik charytatywny Łączy Nas Dobro, organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Będzie to największe wydarzenie tego typu tutaj w Wejherowie, więc serdecznie zapraszamy. W najbliższą sobotę od 12 do 17 czeka mnóstwo atrakcji.
2: Mówi prezes Wejherowskiej Manufaktury Dobra Andrzej Gorczycki, które tak jak poprzednio skierowane będą do całych rodzin. Nie zabraknie więc ciekawych pokazów artystycznych, ale też różnego rodzaju stref tematycznych.
3: Strefa gastronomiczna, bardzo duża strefa medyczna, gdzie będzie można się przebadać. Strefa bezpieczeństwa, gdzie będzie można skorzystać z symulatora dachowania, dowiedzieć się wielu przydatnych rzeczy. Strefa militarna, strefa z pojazdami różnego typu, pojazdy komunalne, koparki, śmieciarki, wywrotki. Będzie to wszystko można dotknąć, pobawić się tym, wejść do środka. Oczywiście dmuchance, strefa artystyczna, gdzie ze sceny będą występować artyści, także mnóstwo atrakcji.
2: Dodaje Gorczycki, nie zabraknie także ciekawych licytacji i wielu innych możliwości, by przyczynić się do głównego celu wydarzenia, czyli oczywiście do pomocy. Warto więc zarezerwować sobie sobotę od południa do godziny 17, aby pojawić się w Wejherowskim Parku i wziąć udział w przygotowanych atrakcjach. Na modernizowanej linii kolejowej nr 202 na odcinku Lęborg-Słupsk powstają 3 nowe przystanki, które mają poprawić dostępność transportu publicznego w regionie. Prace prowadzone są w Runowie, Siemianicach oraz Łebieniu, a inwestycja obejmuje zarówno budowę peronów, jak i infrastruktury towarzyszącej. Część elementów jest już na zaawansowanym etapie realizacji, a pierwsze konstrukcje są gotowe. Zmiany mają w przyszłości ułatwić podróże mieszkańcom i zwiększyć bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz drogowego. W Runowie zakończono budowę konstrukcji pierwszego z 2 peronów. Dostęp do nich będzie możliwy dzięki schodom prowadzącym z przebudowanego wiaduktu drogowego. W tym miejscu kierowcy zyskają również bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową. W Siemianicach gotowa jest już konstrukcja jednego z peronów, natomiast przy drugim trwają prace związane z montażem ścianek peronowych. Równolegle powstaje tam przejście podziemne, które ma zapewnić wygodne i bezpieczne dojście do pociągów. W Łebieniu trwa budowa pierwszego peronu nowego przystanku. Inwestycja realizowana jest w sąsiedztwie remontowanego zabytkowego mostu nad rzeką Łupawą. Po zakończeniu prac mieszkańcy zyskają lepsze połączenia kolejowe w regionie oraz bardziej komfortowy dojazd do pracy i szkół. Modernizacja całego odcinka linii 202 ma zwiększyć atrakcyjność.

0: spójność transportu szynowego i usprawnić komunikację między Lęborkiem a Słupskiem. Władze w Słupsku już niebawem przejmą seniorzy. Tak jak studenci mają juwenalia, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku postanowili zorganizować uwenalia. O tym, jak będą świętować starsi mieszkańcy miasta, opowiada prezes Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Urszuli Wyrwy Grażyna Rzepnikowska.
1: Spotykamy się przed ratuszem i ruszamy w naszą podróż starym zwyczajem żydakowskim. Przechodzimy ulicami miasta, oczywiście z orkiestrą. Spotykamy się na kampusie i tam będziemy żądać kluczy do kampusu od włodarzy Uniwersytetu Pomorskiego. Ta impreza przede wszystkim chce pokazać nasze osiągnięcia. Będą to tańce, śpiewy, rękodzieło, wystawa będzie malarska też.
0: Słupskie uwenalie odbędą się 25 czerwca. W ramach wydarzenia oprócz korowodu zaplanowano również liczne wystawy i występy wokalne. Jednym z punktów programu będzie turniej wiedzy ogólnej o Puchar Rektora Uniwersytetu Pomorskiego. Na zakończenie odbędzie się wspólny taniec wszystkich zespołów tanecznych. Organizatorzy zapraszają do wspólnego świętowania wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku.

Robi się coraz goręcej, co prawda pojawiają się lekkie ochłodzenia, ale nie dzisiaj. Dzisiaj 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Luzinie. Na barometrach 1012 hektopaskali, a na niebie dosyć intensywne zachmurzenie. Mogą się dzisiaj pojawiać przelotne opady deszczu, lokalnie może także zagrzmieć, a i nawet może miejscami dzisiaj spaść grad. Wiatr słaby i umiarkowany.

0: Gdzie jest najlepiej, jak nie tutaj, prawda? Radio Norda FM. Dzień dobry, Robert Jastrzębski melduje się w programie Norda na fali. We wtorek jesteśmy razem jak zwykle do godziny 18. Mówię dzień dobry, to jest wasza regionalna stacja, a wtorek rozpoczynamy od ważnej informacji, bo niemal w całym kraju obowiązują dzisiaj alerty pogodowe. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu, burzami i silniejszymi podmuchami wiatru, dlatego warto mieć dzisiaj pod ręką parasol i od czasu do czasu zerknąć w niebo, a nie tylko w telefon. Niezależnie od aury postaramy się dostarczyć wam trochę słońca do głośników, będą informacje z regionu, raport drogowy, fajne ciekawostki i oczywiście dobra muzyka. Jak zwykle. Zapraszam do 18.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, astronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą

0: ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Do siemu ta rocimy w jedno.
2: Ale 14 czerwca szczególnie.
1: A czemuś to?
2: Ponieważ wtedy odbywać się będzie 19 przegląd orkiestry i zespołów dętych.
1: Ku jak w jedno zacinamy msu świętą odredzie popełniu. A później orkiestra resiają uroczystym przemarsza Strasą Siemałcką.
2: Wyjdźcie, kibicujcie zespołom z Postomina, Łęczyc, Kosakowa, Sierakowic.
1: Wejrowa, Lezena, Najsiemuda.
2: A potem przyjdźcie do hali sportowej, gdzie wszystkie orkiestry dadzą koncert. Możecie też głosować na ulubioną orkiestrę i przyznać jej swoją nagrodę.
1: Serdeczne rocimy!
2: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kelkowski.
3: Gminne Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
4: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
5: Reklama.

0: Letnie piosenki tuż przed wakacjami w Radiu Norda FM. Enrique Iglesias. Słuchajcie, a my jak zwykle o tej porze zaglądamy do serwisu nadmorski24.pl, zakładka Nasze Kamery. No i odpalamy monitoring. Dzisiaj jedziemy do Karwi. Patrząc na obraz z kamery można odnieść wrażenie, że morze dzisiaj pokazuje swoje bardziej takie, no może nie jesienne ani oblicze, ale na pewno nie jest to czerwcowe oblicze. I trzeba przyznać, że dzisiejszy spacer brzegiem morza no, może nie być najlepszym pomysłem. Jak już wiemy, obowiązują ostrzeżenia pogodowe, a synoptycy prognozują burze, intensywne opady deszczu, silniejsze podmuchy wiatru, no a lokalnie nawet grad. Jeśli więc planowaliście dzisiaj dłuższą przechadzkę po plaży, no to może warto zamienić ją na kubek gorącej kawy i obserwowanie Bałtyku właśnie z bezpieczniejszego miejsca, czyli nadmorski24.pl i zakładka Nasze Kamery. Do 18 to jest program Nordo na Fali, a za chwilę u nas pierwszy popołudniowy raport drogowy. Sprawdzimy, jak się jeździ w regionie popołudniową porą. Zapraszam.
1: Nordo na Fali. Fine.

0: Reklama.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
5: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
4: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
5: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
4: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
6: Na zegarach już 15:36 sekund. Janusz Ludwiczak, witam i zapraszam na popołudniowy raport drogowy. Duża dawka cierpliwości, ale to naprawdę spora, przyda się kierowcom w Gdyni. Na trójmiejskiej obwodnicy mamy poważne utrudnienie w rejonie węzła Chwaszno. W kierunku Gdańska doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Zablokowany jest jeden pas ruchu. No, łatwo sobie wyobrazić, co się w tej chwili dzieje. Radzą mijać także trasę Kwiatkowskiego, która praktycznie zamieniła się w tymczasowy parking. Do obwodnicy pojedziecie nawet blisko godzinę. Morska jazda zderzak w zderzak praktycznie na całej długości. Na Janka Wiśniewskiego mamy ponad 3-kilometrowy korek. W południowej części Gdyni na Wielkopolskiej stoimy już od Łowickiej. Stoi też Małokacka, Kielecka i Witomińska. W Urmii niewielkie spowolnienie na Sobieskiego, zwalniamy na Dębogórskiej, przestój mamy też na Dąbrowskiego. W Redzie jazda na pierwszym biegu na Gdańskiej i na Puckiej przed Lipową. Przenieśmy się teraz do Pucka, około 6 minut stracicie dodatkowo na Helskiej. Wracamy do małego Trójmiasta Kaszubskiego.

Czas na Wejherowo. W centrum najgorsza sytuacja na Sienkiewicza, 3 maja, Sobieskiego, Kwiatowej i 10 lutego. Batalionu Morskiego postój praktycznie na całej długości. Do Bolszewa kolejka oczywiście tradycyjnie na Zamostnej. Jeśli wybieracie się starą szóstką, to stoimy już od Bolszewa do Gościcina. Potem do Lęborka idziemy za to już płynnie. Na trasie kaszubskiej jazda bez utrudnień, bez spowolnień. W Lęborku teraz najdłuższa kolejka na Zwycięstwa, ale i Niepodległości, czyli tradycyjnie postój przed samym rondem Solidarności. Krajową szóstką do lub ze Słupska pojedziemy płynnie. Na wylotówkach z miasta mamy zator na 21 do Kobylnicy. Do Siemianic, nie rozpędzacie się zbytnio na 213. W samym Słupsku liczcie się z korkami na Kościuszki i przeprawie przez Most Zamkowy. Zatyka się też Wiejska, Kopernika, Wolności oraz wraz z Aleją 3 Maja. Także podobna sytuacja na Alei Sienkiewicza. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć Wam dużo, dużo cierpliwości za kółkiem, no i szerokiej drogi.

Synoptycy prognozują jeszcze w dalszej części dnia przelotny opad deszczu, tak więc nie warto rozstawać się z parasolami. W nocy już większe przejaśnienia, temperatura minimalna od 7 stopni w Wejherowie, w Rumi, Redzie, Gdyni, po 9 w Lęborku i Słupsku, najcieplej nad samym morzem w okolicach 12 stopni. Jutro powtórka pogody, początkowo pogodnie i słonecznie, w dalszej części dnia opady deszczu. Ciśnienie 1010 hektopaskali, biometr jest cały czas niekorzystny.

0: muzyka na czerwiec, muzyka na lato, september, a wcześniej stary dobry klasyk z lat 90. czyli Hathaway, What is Love. Tu Radio Norda, tu program Nord na fali. Już niebawem wakacje, ale pogadajmy chwilę o szkole, bo tutaj w nadmorskim24.pl wyświetla mi się taki artykuł. Programowanie od pierwszej klasy. No jeszcze kilka lat temu brzmiałoby to jak scenariusz filmu science fiction, a dzisiaj staje się rzeczywistością. Coraz więcej szkół pokazuje, że nauka kodowania nie jest już tylko dla studentów informatyki. Dzieci uczą się logicznego myślenia, rozwiązywania problemów i pracy z nowoczesnymi technologiami już od najmłodszych lat, bo od nowego roku szkolnego Szkoła Podstawowa nr 5 imienia Wojska Polskiego w Lęborku rozpocznie realizację nowej innowacji programowo-metodycznej pod nazwą Cyfrowa Piątka – Rozwijanie kompetencji informatyczno-technicznych. Brzmi bardzo ciekawie. No i kto wie, może właśnie teraz w jednej z tych klas siedzi przyszły twórca popularnej aplikacji, autor gry komputerowej albo specjalista od sztucznej inteligencji. Wszystko zaczyna się od pierwszych linii kodu i zwykłej dziecięcej ciekawości. Pozdrawiamy Lęborg, trzymamy za Was kciuki, a za chwilę u nas fala ciekawostek. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
5: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro, organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
6: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego cztery prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
1: Reklama.
7: Fala ciekawostek.
0: Zenek Martyniuk, niekwestionowany król disco polo, nie tylko podbija scenę muzyczną, ale również świeci przykładem, jeśli chodzi o planowanie finansowej przyszłości. Artysta od lat regularnie opłaca wysokie składki emerytalne. Fala ciekawostek.

Sprawdzamy, ile wyniesie emerytura Zenka. Jak wiemy, Zenek Martyniuk od lat jest jednym z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających artystów disco polo w Polsce. Jak czytamy w sieci, w jednej z rozmów wyznał, że co miesiąc odkłada na składki emerytalne około 4000 zł. To suma znacznie przewyższająca standardowe wpłaty, na które decyduje się większość osób prowadzących działalność artystyczną. Według wyliczeń przez jeden serwis, dzięki takiej strategii finansowej, świadczenie emerytalne Zenka Martyniuka po osiągnięciu wieku emerytalnego może wynieść ponad 5000 zł miesięcznie. Co więcej, regularna waloryzacja sprawi, że ta kwota jeszcze wzrośnie w kolejnych latach. Wielu polskich artystów otwarcie narzeka na niskie emerytury. Wszystko wskazuje na to, że Zenek Martyniuk nie musi martwić się o podobny los i może być wzorem dla innych, jak odpowiedzialnie planować swoją przyszłość. W sprawie emerytury zabrał głos również Krzysztof Cugowski, legendarny wokalista i współzałożyciel Budki Suflera. Jak czytamy w sieci, Krzysztof Cugowski też postanowił poruszyć wątek emerytury, jednak z jego ust nie padła konkretna kwota. Artysta przyznał szczerze, że nie wybiera się na emeryturę, bo do końca życia planuje śpiewać.

0: Poker Face i Lady Gaga w Radiu Nord FM. Zbliżamy się do godziny 16. Za chwilę u nas kolejny serwis informacyjny. No jak się okazuje, nie tylko sportowcy walczą o miejsce na podium. Czasem emocje są równie wielkie, a zamiast piłki, rakiety czy motocykla w grę wchodzi historia. I znowu wracamy do Lęborka, bo tam młodzi mieszkańcy znaleźli się w gronie najlepszych znawców zamków gotyckich w regionie. No proszę, dzisiaj Lęborg dominuje. Podczas finału konkursu w Działdowie pokazali, że o średniowiecznych warowniach wiedzą naprawdę sporo. I tu gratulacje i brawa należą się także nauczycielce pani Wiolecie Baranowskiej, która pomagała uczniom w przygotowaniach do konkursu. No i o to chodzi, bo w czasach, gdy wielu młodzi ludzi zna na pamięć mapy z gier komputerowych, miło widzieć, że są też tacy, którzy bez problemu odnajdą się wśród murów zamków krzyżackich. Takie tematy między innymi pojawią się w Radiu Nord FM w najbliższym serwisie regionalnym. Zapraszam po godzinie 16.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama.
4: Kandydata na prezydenta Krakowa ogłosili szefowie KO i PSL. Rozpoczęło się wielkie prześwietlenie gospodarstw rolnych. Parada adresów z biciem rekordu słowiańskiego przy kucu. To atrakcje na początek wakacji. Za chwilę zaproszenie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Senator Monika Piątkowska została wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa. Ogłosili to właśnie premier, lider KO Donald Tusk i wicepremier szef PSL-u Władysław Kośniak-Kamysz.
5: Ubiegać się o fotel prezydenta miasta Krakowa, najpiękniejszego miasta w Polsce. To ogromne wyróżnienie i ogromna odpowiedzialność.
6: Jest kandydatką wyśmienitą.
7: Monika, no wow. Widać, że masz tą determinację i ten wybór i ta twój plan dla Krakowa, poważnego, odważnego, znamy od lat.
4: Wybory w Krakowie odbędą się na przełomie sierpnia i września, po tym jak niedawno mieszkańcy odwołali w referendum dotychczasowego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. 120 tysięcy gospodarstw rolnych bierze udział w badaniu przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. Wyniki posłużą nie tylko do oceny, jak zmienia się polskie rolnictwo, ale też do kształtowania wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej.

0: O szczegółach Agnieszka Wynarska.
1: Tak duże badanie, bo obejmujące 120 tysięcy gospodarstw rolnych GUS robi raz na 3 lata. Pytania dotyczą m.in. powierzchni upraw, zasiewów, pogłowia zwierząt hodowlanych, zużycia nawozów czy wyposażenia w maszyny. Wszystkie dane są chronione, zapewnia Małgorzata Górska.

0: Dla wylosowanych rolników badanie jest obowiązkowe. Do 16 czerwca mogą spisać się sami przez internet, a po tym terminie do gospodarstw, które się nie spisały, ankieterzy zadzwonią albo przyjadą osobiście.
1: Badanie potrwa do połowy sierpnia. Władze Lwowa wycofały się z decyzji o eksmisji Towarzystwa Kultury Polskiej i Ziemi Lwowskiej z siedziby na rynku. Prezes Emil Legowicz mówi, że przez prawie 3 dekady nie było żadnych zastrzeżeń, aż do końca maja. Pismo z ratusza o eksmisji przyszło dzień po tym, jak prezydent Nawrocki zagroził odebraniem Włodymirowi Załańskiemu Orderu Orła Białego. Prezes Legowicz nie wierzy w przypadek.
2: To jest w ogóle sytuacja bardzo dziwna, bo siedzibę my to utrzymujemy już 33 lata i nie było żadnych nigdy zastrzeżeń. Pan sam rozumuje, no to jest bardzo dziwne.
1: Po interwencji konsula generalnego władze Lwowa przedłużyły najem o rok. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują dziś w 14 województwach. W pasie od Pomorza przez Małopolskę i Podkarpacie może zagrzmieć. Możliwe są także ulewne deszcze. W kolejnych dniach również spodziewane są burze i opady deszczu w całej Polsce. Bicie rekordu słowiańskiego przy Kucu i rzut klapkiem do celu. To tylko część atrakcji, jakie czekają na uczestników trzeciej nowochódzkiej parady dresów. Kolorowy korowód wystartuje w ostatnią sobotę czerwca sprzed domu wędkarza i przejdzie ulicami dzielnicy do Nowochódzkiego Centrum Kultury. Tam w planie wielki dresiarski piknik, zapowiada dyrektor NCK Zbigniew Grzyb.
3: Koncerty, będzie potańcówka, food trucki, strefa gastronomiczna, konkursy z nagrodami, warsztaty edukacyjne, będą retro gry, a także takie gry troszkę podwórkowe.
1: Szczegóły na stronie Nowochódzkiego Centrum Kultury.
4: Michał Jaros, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Narkotyki schował w lodówce, skrytka jednak okazała się niewystarczająco sprytna. Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni zatrzymali 25-letniego mieszkańca Gdyni, podejrzanego o posiadanie znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz ich dalszą dystrybucję. Do zatrzymania doszło podczas działań operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez policjantów. W trakcie legitymowania mężczyzna zachowywał się nerwowo, a następnie przyznał zawsze w swoim mieszkaniu może posiadać zabronione substancje. Kryminalni przeprowadzili przeszukanie lokalu, podczas którego ujawnili ukryte worki foliowe z substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi w lodówce. Jak się okazało, mężczyzna prowadził sprzedaż środków odurzających i substancji psychoaktywnych różnym odbiorcom, wykorzystując do tego komunikację telefoniczną. Na wniosek prokuratury rejonowej w Gdyni sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Młodzi mieszkańcy Lęborka znaleźli się w gronie najlepszych znawców historii zamków gotyckich w regionie. Podczas finału konkursu wiedzy o zamkach gotyckich, który odbył się 8 czerwca w Muzeum Pogranicza w Działdowie, uczniowie z Lęborka rywalizowali z uczestnikami z całego regionu, prezentując wysoki poziom wiedzy historycznej oraz bardzo dobre przygotowanie merytoryczne. Lęborka reprezentowali zwycięzcy etapu gminnego Dawid Mudlaw oraz Dominik Ruciński. W finałowej rywalizacji wśród kilkudziesięciu najlepszych uczestników Dawid Mudlaw, uczeń klasy 5 Szkoły Podstawowej nr 7 w Lęborku, zajął wysokie 4. miejsce, natomiast Dominik Ruciński uplasował się na 8. pozycji. Konkurs obejmował pytanie dotyczące historii architektury oraz znaczenia zamków gotyckich na Pomorzu i w regionie, a poziom trudności był bardzo wyrównany, co dodatkowo podkreśla rangę osiągnięć młodych Lęborczan. Organizatorzy oraz środowisko szkolne podkreślają znaczenie tego typu inicjatyw w rozwijaniu zainteresowań historycznych wśród młodzieży. Szczególne podziękowania skierowano do nauczycielki Wiolety Baranowskiej za przygotowanie uczniów do konkursu oraz wsparcie na każdym etapie przygotowań. Uczniom gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów oraz kontynuowania pasji związanej z historią i dziedzictwem regionu. Dobiega końca budowa nowego żłobka dla dzieci przy ulicy Andersa w Słupsku. Jak mówi wicedyrektor zarządu infrastruktury miejskiej Adam Franczak, aktualnie trwają ostatnie prace związane z zagospodarowywaniem terenu zewnętrznego oraz tarasów, a obiekt wyposażony jest w meble dla maluchów.
5: Za kwotę blisko 5 770 000 wykonawca realizuje roboty, w ramach których powstanie 72 nowe miejsca opieki dla dzieci do lat 3 w związku z rozbudową istniejącego żłobka przy ulicy Andersa. Jest to zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków aktywnego malucha, gdzie samo dofinansowanie wynosi blisko 5 100 000 zł.
4: Inwestycja polega na rozbudowie budynku żłobka około 500 m kwadratowych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową infrastruktury towarzyszącej. W ramach zadania zakupiono również wyposażenie sal, szatnie dla dzieci i personelu, a także leżaki, stoły, krzesła.

cegłkę i inne niezbędne sprzęty dla maluchów. Otwarcie placówki zaplanowano we wrześniu. Przedstawiciele gdyńskich rad dzielnic pochylili się nad ograniczeniem hałasu ulicznego. Rozmowy prowadzone były podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Celem konsultacji w sprawie rozwiązania problemu hałasu ulicznego jest przygotowanie katalogu działań, które będą nie tylko skuteczne, ale także możliwe do wdrożenia i akceptowalne społecznie. Podczas spotkania radni dzielnic pracowali nad rekomendacjami wypracowanymi przez zespół roboczy powołany przez prezydent miasta Gdyni. Na spotkanie zaproszeni zostali radni wszystkich dzielnic. Udział wzięli przedstawiciele 10 rad. Spotkanie z radnymi dzielnic było jednym z elementów trwającego procesu konsultacyjnego. Do 31 lipca mieszkańcy i mieszkanki mogą zgłaszać swoje opinie i propozycje za pośrednictwem formularza online, który znajdzie się na stronie gdynia.pl.

Pogoda robi się coraz bardziej letnia, przecież jeszcze technicznie to my wciąż mamy wiosnę. Na termometrach proszę już 18 stopni Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, 22 Gniewino, Słupsk, Klęborg, Kobylnica i 23 Gdynia, Puck, Kosakowo, Wejherowo, Reda, Rumia oraz Luzino. Z kolei na barometrach dzisiaj możemy oglądać około 1012 hektopaskali, czyli niemal idealnie umiarkowane ciśnienie. Wiatr umiarkowany może dzisiaj pogrzmieć w czasie burzy wiatr.

0: To jest Radio Nord FM, prawie kwadrans po godzinie 16. Dzień dobry ponowne. Robert Jastrzębski melduje się na posterunku i do 18 program Nordo na fali. Kto dzisiaj razem z nami, dajcie znać. Lęborg, Słupsk, Reda, Rumia, Gdynia, Wejherowo, odezwijcie się na radiowym czacie. I gdyby ktoś się zagubił życiowo, przypomnę, że mamy dzisiaj 9 dzień czerwca, wtorek. Są imieniny jak zwykle. Nasza kartka z kalendarza podpowiada, że z kwiatami idziemy do Pelagii i do Felicjana. Dużo dobrego wam życzymy i wszystkim tym, którzy urodzili się też tego dnia. Ale słuchajcie, w kalendarzu nietypowych świąt to dopiero prawdziwa mieszanka, bo jest Dzień Przyjaciela. Dobra okazja, żeby odezwać się do kogoś, z kim dawno nie rozmawialiśmy, prawda? Jest też Dzień Księgowego, zatem pozdrawiamy wszystkich tych, którzy wiedzą, gdzie zniknęły nasze faktury i dlaczego w Excelu wszystko się zgadza, albo nic się nie zgadza. I słuchajcie, to jest petarda, bo obchodzimy również Dzień Kaczora Donalda, jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci świata, kreskówek, która od dziesięcioleci udowadnia, że pech może być wręcz talentem. A jak ktoś potrafi naśladować Kaczora Donalda, to zapraszam nasz radiowy czat na takie rzeczy jak najbardziej otwarty. A w tej godzinie kolejna lekcja Kaszubskiego, będziemy na regionalnych drogach, a później zagadka dnia, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
3: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 000 zł oraz pakietem ubezpieczeń.

0: za 1 zł.
1: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
0: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
2: Halo, halo, Wejherowo i okolice. Sobota, 13 czerwca. Zapamiętaj tę datę. Startuje Atotu, nowoczesny market budowlany w Gowinie. Zapraszamy już od 6.30 do 20.00. A w godzinach od 10.30 do 15.30 wielkie otwarcie w klimacie rodzinnego festynu. Grill na miejscu, świeże naleśniki, DJ i dobra muzyka, animacje dla dzieci. A do tego szeroki wybór materiałów budowlanych, narzędzi i wszystkiego do domu oraz ogrodu. Gowino, ulica Wejherowska 28. Przyjdź, zobacz i świętuj razem z nami. A to tu. Tu zaczyna się Twój remont.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
5: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 12. Eknunc.
2: Eknunc.
3: Eknunc.
2: Eknunc.
3: Wziąć pod ramię.
2: Wziąć pod ramię.
3: Kueledze ekna legenka, błeschwedzenim cenkłe.
2: Wzięli koledzy Genka pod ramię, bo za nie mógł w bramie.
3: Kueledze ekna legenka, błeschwedzeniem cenkłe.
2: Eknunc.
3: Wziąć pod ramię.
2: Eknunc.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
3: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. A ja mam być jak lato, ach.

0: modelki zawsze zaskakują jakimś letnim przebojem w Radiu Norda FM. Lubię Cię jak lato, tak nazywa się ta piosenka. Cała playlista jak zwykle na naszej stronie norda.fm w zakładce Co było grane. Tu Radio Norda, tu Norda na fali. Proszę Państwa, za chwilę sprawdzimy, co dzieje się na drogach naszego regionu. Będziemy mówić o ważnych zmianach, które szykują się na ulicy Wyślińskiej w Gdyni, gdzie niektóre przystanki postanowiły wybrać się na mały spacer i zmienić swoje lokalizacje. Zajrzymy też na trasę prowadzącą w stronę wakacyjnych przygód. Są nowe informacje dotyczące remontu drogi między Władysławowem a Jastrzębią Górą i drogowcy obiecują, że latem zamiast stać na wahadle pojedziemy objazdami. Brzmi trochę jak zamiana jednego odcinka serialu na drugi, ale podobno ma być sprawniej. A do tego nowe światła drogowe, remonty i wszystko to, co warto wiedzieć, zanim przekręcicie kluczyk w stacyjce. No to bądźcie z nami, pozdrawiamy kierowców, gdziekolwiek nas dzisiaj słuchacie i w Radiu Norda FM zapraszam na ostatni raport drogowy.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: firma. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie. Sebastian Cichy.
0: Reklama.
2: Reklama. 16.30 Radio Nordo FM. Pozdrawiamy kierowców i posłuchajcie, bo mamy ważne informacje w ostatnim raporcie drogowym. Na początek mamy ważną wiadomość dla kierowców z regionu, bo podróżujący latem na Półwysep Helski i do nadmorskich miejscowości muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu. Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował, że na remontowanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 215 między Władysławowem a Jastrzębią Górą nie będzie obowiązywał ruch wahadłowy w okresie wakacyjnym. Zgodnie z założeniami w lipcu i sierpniu ruch ma zostać przeniesiony na wyznaczone objazdy. Obecnie trwa zatwierdzanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Na odcinku w Jastrzębiej Górze kierowcy będą kierowani ulicą Garnizonową, biegnącą równolegle do drogi wojewódzkiej. Według drogowców rozwiązanie to ma pozwolić na sprawne przejęcie ruchu w szczycie sezonu turystycznego. Do końca czerwca planowany jest również montaż trzech nowych sygnalizacji świetlnych. Powstaną one w Redzie, Krynicy Morskiej oraz w Swornegaciach. Większość prowadzonych obecnie prac drogowych ma zakończyć się jesienią. I jeszcze przenosimy się do Gdyni, bo tutaj kolejne ulice zyskają nową nawierzchnię. Wśród nich są m.in. ulica Marszewska, Morska, Kalksztajnów, Arciszewskich oraz 10 lutego. Do końca czerwca planowane jest zakończenie remontu ulicy Marszewskiej. Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni na całej szerokości jezdni od zjazdu na Łężyce w kierunku Koleczkowa. Dodatkowo wykonane zostaną miejscowe naprawy nawierzchni na odcinku pomiędzy Pustkami Cisowskimi a Ogrodem Botanicznym. W tym samym terminie zakończą się również roboty na ulicy Arciszewskich. Na odcinku od cmentarza przy ulicy Arciszewskich w kierunku Ronda Bitwy pod Oliwą wymieniona zostanie nawierzchnia

całej szerokości jezdni. Do końca czerwca powinien zakończyć się także prace na ulicy Chorzowskiej. Szczegółowe terminy rozpoczęcia robót oraz informacje o ewentualnych zmianach w organizacji ruchu będą publikowane w odrębnych komunikatach. Radia Norda FM oczywiście, zapraszam.

Przypominam, że dzisiaj w całym kraju obowiązuje alert pogodowy, który wszyscy dostaliśmy powiadomieniem SMS-owym, bo jest opcja, że również w naszym regionie pojawią się burze z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru, a lokalnie gradem. A jeśli chodzi o temperatury, to całkiem ciepło. W Gdyni 23 stopnie, podobnie w Wejherowie, Lęborku i w Słupsku. Do tego zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu, jutro będzie podobnie. W całym regionie przyda się parasolka.

0: na to wiem.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Tu Radio Nordo FM i wtorkowe wydanie programu Nordo na fali. Dzisiaj będzie lekko rodzinnie i z klimatem dobrej zabawy. Oznacza to, że rozpoczynamy naszą tradycyjną zagadkę dnia. Od poniedziałku do piątku w Nordzie na fali próbujemy rozpracować hasło na podstawie słów kluczowych, które publikujemy na naszym profilu facebookowym Radio Nordo FM. Dzisiaj mamy trzy słowa, to rodzina, zabawa i gry. I wskazówka numer jeden od razu, podam to hasło, które składa się z dwóch wyrazów. Od tego dzisiaj zaczynamy, czyli mówiąc krótko, szukamy czegoś, co pasuje do wspólnego czasu, śmiechu, rywalizacji, tego momentu, kiedy ktoś mówi, to tylko gra, a po minucie walczy, wiecie, jak o wynik, o mistrzostwo świata. Przed 18 ujawnimy prawidłową odpowiedź, a do wygrania wejściówka do kręgielni Fan Center w Bolszewie na godzinne granie w kręgle dla maksymalnie 6 osób. Więcej informacji polecam znajdziemy na stronie fancenterbolszewo.pl, a odpowiedzi jak zwykle wpisujemy pod postem konkursowym, który znajdziemy na Facebooku Radia Nord FM. To już wiemy, prawda? Rodzina, zabawa i gry. Co kryje się pod tymi słowami? Zapraszam, kombinujcie, a za chwilę u nas magazyn kulturalny.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. Reklama.
3: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
3: www.arkabud.pl.
5: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.

0: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
1: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
0: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
1: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
0: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
1: Wejdź na chopinmedica.pl
0: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
1: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
2: Reklama. Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Okno na kulturę.
1: Kilka minut przed 17:00, czas sprawdzić kulturalną mapę Pomorza i Kaszub. Janusz Ludwiczak, witam ponownie w kolejnym wydaniu Okno na kulturę. Na sporą dawkę humoru zaprasza Centrum Kultury Fregata w Lęborku. W piątkowy wieczór ze swoim stand-upem wystąpi Piotr Bałtroczyk, znana, ceniona i lubiana osobowość życia publicznego w Polsce. Zapowiada się dwugodzinne wydarzenia pełne błyskotliwego żartu, ciętego dowcipu i szczerego uśmiechu. Piotr Bałtroczyk twierdzi, że początek jest ważny, być może nawet ważniejszy od końca. Choć dobrze, gdy koniec jest równie miły jak początek. Zatem ważne, by dobrze zacząć. A komik zaczyna niebanalnie. Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Bałtroczyk, a Wy jesteście dla mnie atrakcją. Bez Was czułbym się jak w domu, samotny i niepotrzebny. To właściwie jedyny, niepowtarzalny fragment wieczoru, w którym macie szansę uczestniczyć. Co nastąpi po Dzień dobry Państwu? Jest również zagadką dla samego Bałtroczyka. Początek wydarzenia w piątek 12 czerwca o godzinie 19:00. Pogoda nie dopisuje, więc to doskonała okazja, by wziąć udział w ogłoszonym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lęborku ogólnopolskim rodzinnym konkursie fotograficznym zatytułowanym Jak z okładki, który ma na celu zaangażowanie dzieci i rodziców we wspólne, twórcze promowanie literatury kaszubskiej i pomorskiej poprzez fotografię. A zasady są bardzo proste. Wystarczy tylko wykonać fotografię z okładką książki kaszubskiego autora lub publikacji związanej z Pomorzem w dowolnej formie, plenerowej bądź studyjnej. Fotografia powinna być jednak wykonana w układzie pionowym i odpowiedniej rozdzielczości. Termin nadsyłania zgłoszeń

mija 30 czerwca, więc jest jeszcze sporo czasu, a więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku. Warto wziąć udział, gdyż oprócz nagrody finansowej 12 najwyżej ocenianych prac trafi do przyszłorocznego lęborskiego kalendarza. Na kolejne wydanie programu Okno na Kulturę zapraszam już jutro około godziny 8.45. Dobrego popołudnia, oczywiście w towarzystwie Radia Nord FM.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Za nami Loco Loco, a wcześniej piosenka od ekipy. Wtorkowe fajne granie w Nordzie na fali do godziny 18. Zostańcie z nami, bo zanim zdradzimy kolejną wskazówkę w naszej zabawie skojarzeniowej, to mam dla Was taką ciekawostkę, bo badania pokazują, że rodziny, które regularnie spędzają razem czas na grach, zabawach czy wspólnych aktywnościach, nie tylko częściej się śmieją, ale też lepiej się ze sobą komunikują. Czyli wieczór przy planszówce, kręglach czy nawet zwykłych kalamburach może być lepszy niż kolejna godzina scrollowania telefonu. Polecam dzisiaj takie rodzinne rozrywki i w zagadce dnia trzy słowa kluczowe to rodzina, zabawa i gry. Hasło, które składa się z dwóch wyrazów. I zapiszcie, bo podam teraz wskazówkę numer 2. To przyjemność. I pozostanie jeszcze jedna wskazówka, którą zdradzę Wam po godzinie 17. Przypomnę, że gramy dzisiaj o wejściówki do kręgielni Fun Center w Polszewie. Mam takie bilety na godzinne granie w kręgle dla maksymalnie 6 osób. I to wszystko można sprawdzić na funcenterbolszewo.pl. A my zbliżamy się do godziny 17, co oznacza, że za chwilę u nas kolejny serwis regionalny. Zapraszam.
0: Audycję zawierała lokowanie produktu. Norda na fali.

0: Reklama.
1: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
1: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
2: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku. Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
0: Reklama.
4: 3% ma wynieść podwyżka płac w sferze budżetowej w przyszłym roku. Fałszywe akty urodzenia z Polski w Kijowie, by uniknąć poboru. Nie zbliżajcie się do rzeki, apelują władze po zatruciu Stobnicy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rząd podjął decyzję o podwyżce płac w sferze budżetowej. Ma ona wynieść 3% w przyszłym roku. Jednocześnie rząd zdecydował, że w przyszłym roku najniższe wynagrodzenie za pracę ma wynieść 4950 zł brutto. Szymon Kępka o szczegółach.
5: Pytałem premiera o to, czy pensją minimalną objęci będą też pracownicy ochrony zdrowia. Tutaj odpowiedzi nie było, ale były słowa o nauczycielach w tym właśnie kontekście.
6: Bardzo chciałbym, jak wiecie, żeby nauczyciele w Polsce zarabiali więcej. Jak tylko pojawi się taka możliwość, nauczyciele będą tą grupą, o której naprawdę będę pamiętał.
5: Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku ma wynieść 4950 zł brutto, czyli o 144 zł więcej niż w roku obecnym.
4: Na rękę będzie to kwota 3704 zł. W Kijowie ujawniono nielegalne sposoby zarabiania na osobach, które chcą uniknąć poboru do wojska. Mężczyznom oferowano sfałszowane polskie akty urodzenia dzieci rzekomo urodzonych w Polsce przez żonę, która wyjechała z Ukrainy. W ten sposób jako ojciec trojga dzieci w sumie mężczyzna mógł ubiegać się o odroczenie od poboru od służby wojskowej. Drugi sposób, jaki oferowano, to uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności za 25 tysięcy dolarów. Informuje kijowska prokuratura miejska. Zarzuty w sprawie usłyszały już młode małżeństwo. Zatrzymano też adwokata. Sejm kolejny raz przekłada głosowanie w sprawie wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatem jest obecny wiceprezes IPN-u Mateusz Szpytka. Kandydaturę zgłosił

0: PSL, ale wzbudzał na opór koalicji.
1: Nie dojdzie do wyboru, bo nie ma tego w programie. Dlatego, że zostało to przesunięte. Dlatego, że był wniosek pana marszałka Piotra Zgorzelskiego o to, żeby zostało przesunięte i wniosek został uwzględniony. Marszałek Zgorzelski prosiłby o to,

0: dużego zdarzenia.
1: Mateusz Szpytka był wiceprezesem UWOK-u Karola Nawrockiego w IPN-ie. Po zatruciu rzeki Stobnica w gminie Niebylec władze apelują, żeby nie zbliżać się do koryta rzeki. Służby wykluczyły już naturalną przyczynę śnięcia ryb, mówi Katarzyna Piskur z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
2: Pobrane zostały do badań próby wody rzeki Stobnica z okolicy pobliskiej oczyszczalni ścieków. Niezależnie od tego zostały przeprowadzone na miejscu badania fizyko-chemiczne wody, które raczej wykluczają, że powodem śnięcia ryb mogła być tak zwana przydłuża.
1: Łącznie z rzeki wyłowiono 15 kg śniętych ryb. Sprawą zajmuje się policja. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami dla 14 województw. Ostrzegł, że burzom towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu. Pogodnie dziś jedynie na północnym zachodzie i na ścianie wschodniej. W związku z burzami do 5 województw wysłano również alerty RCB. Wciąż obowiązują także alerty przed upałami do 30 stopni w centralnej Polsce.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Miniony weekend był bardzo pracowity dla policjantów w powiecie wejherowskim. Od piątku do niedzieli zatrzymano 10 uczestników ruchu drogowego pod wpływem alkoholu. W niedzielę policjanci ruchu drogowego na terenie Rumi zatrzymali do kontroli 57-letniego kierowcę Forda, który przekroczył dozwoloną prędkość jadąc 85 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50. Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna znajduje się w stanie po użyciu alkoholu. Badanie wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna jest osobą poszukiwaną przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu do odbycia kary 2 miesięcy pozbawienia wolności. Tego samego dnia policjanci pracowali także na miejscu zdarzenia, gdzie kierujący hulajnogą elektryczną zderzył się z samochodem. W trakcie pracy na miejscu zdarzenia policjanci sprawdzili jego trzeźwość i wtedy okazało się, że znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu. W sobotę w wyniku intensywnych kontroli drogowych policjanci ujawnili 4 kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu. Przed godziną 9 w Gniewinie na ulicy Pomorskiej funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali kierowcę Nissana Qashqai. Badanie wykazało stan po użyciu alkoholu. Policjanci zatrzymali prawo jazdy kierującego, a dalsze postępowanie prowadzi komisariat policji w Gniewinie. Również piątek był intensywnym dniem, ponieważ policjanci zatrzymali tego dnia 3 uczestników ruchu drogowego, którzy wsiedli za kierownicę swoich pojazdów, będąc pod wpływem alkoholu. Od września uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej nr 5 imienia Wojska Polskiego w Lęborku rozpoczną udział w nowym programie edukacyjnym pod nazwą Cyfrowa Piątka – Rozwijanie kompetencji informatyczno-technicznych. Innowacja będzie realizowana przez 3 lata, obejmując naukę w klasach od 1 do 3. Jej głównym celem jest rozwijanie kompetencji cyfrowych już od najmłodszych lat. W ramach zajęć dzieci poznają podstawy programowania, będą ćwiczyć logiczne i algorytmiczne myślenie oraz zdobywać wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z internetu i nowoczesnych technologii. Program ma także wspierać rozwój kreatywności poprzez wykorzystywanie narzędzi cyfrowych do nauki, rozwiązywanie problemów i realizacji własnych pomysłów. Uczniowie będą uczyć się, jak świadomie korzystać z nowych technologii w codziennym życiu. Autorzy projektu podkreślają, że nowoczesne technologie mogą pełnić znacznie większą rolę niż tylko dostarczanie rozrywki. Dzięki odpowiednio przygotowanym zajęciom dzieci mają rozwijać umiejętności przydatne w przyszłości, takie jak samodzielność, myślenie, rozwiązywanie problemów czy kreatywne wykorzystywanie dostępnych narzędzi. Program Cyfrowa Piątka ma pomóc najmłodszym uczniom lepiej odnaleźć się w coraz bardziej cyfrowym świecie. Kolejna grupa absolwentów Szkoły Policji w Słupsku zakończyła szkolenie zawodowe podstawowe. Tym razem uczelnię opuściło 46 funkcjonariuszy, którzy po 7 miesiącach intensywnej nauki rozpoczną służbę w jednostkach w całym kraju. Przyszli policjanci po raz pierwszy założyli mundury w październiku ubiegłego roku. Następnie przeszli obowiązkowe szkolenie zawodowe podstawowe, podczas którego zdobywali wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności niezbędne w codziennej służbie. Najważniejszym momentem uroczystości było wręczenie świadectw ukończenia szkolenia przez komendanta Szkoły Policji w Słupsku, inspektora Piotra Cykałę. Podczas wydarzenia wyróżniono również najbardziej aktywnych krwiodawców. Otrzymali oni podziękowanie oraz drobne upominki od Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK, działającego przy szkole. Na zakończenie komendant pogratulował absolwentom wyników osiągniętych podczas egzaminów końcowych i podziękował ich rodzinom za wsparcie okazane przez cały okres szkolenia. Zgodnie z rozkazem komendanta, nowi funkcjonariusze od razu rozpoczną służbę w swoich macierzystych jednostkach, gdzie będą wykorzystywać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas pobytu w Słupsku. Funkcjonariusze Pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji przejęli w porcie Gdynia ponad tonę heroiny ukrytej w kontenerach przypływających z Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wartość narkotyków to

to blisko 220 milionów złotych. Kontenery, które trafiły do Gdyni według dokumentacji miały przewozić ozdobne cegły. Funkcjonariusze postanowili jednak dokładnie sprawdzić ładunek. W czterech kontenerach znaleziono pakunki zawierające heroinę. Badanie narkotestami potwierdziło przypuszczenia śledczych. Łącznie zabezpieczono aż 1030 kg narkotyku. Po ujawnieniu przemytu funkcjonariusze rozpoczęli działania wymierzone w osoby odpowiedzialne za organizację procederu. W pierwszej połowie maja na terenie kraju zatrzymano 3 osoby, 2 mężczyzn i kobietę w wieku od 33 do 43 lat. Wszyscy są obywatelami Polski. Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

18 stopni Celsjusza. Nie jest to jeszcze jakaś bardzo ekstremalnie wysoka wartość, ale to jest dość ciepło. Dzisiaj 18 mamy w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. 22 w Gnieminie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzieru i Luzinie. Na barometrach 1012 hektopaskali. Zachmurzenie utrzymuje się cały czas dość intensywne. Mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Jest też stosunkowo niewielka szansa, że w regionie dzisiaj zagrzmi, a jeszcze mniejsza jest szansa

0: Tu Radio Nordo FM i za nami Oskar Cyms. Pozdrowieniami dla najlepszych słuchaczy najlepszej stacji regionalnej w województwie pomorskim. To mówiłem ja, Robert Jastrzębski. Szkoda, że to będzie już ostatnia godzina w Nordzie na fali. Jakoś to szybko dzisiaj leci. No ale jakoś to leci, dlatego że jesteście razem z nami w zagadce dnia. Sporo komentarzy, bardzo się cieszę. I fajnie, że jesteście razem z nami, bo są fajne nagrody i w tej godzinie wszystko się okaże, czy ktoś wygra i jakie jest hasło. A mamy dzisiaj trzy słowa kluczowe, to rodzina, zabawa, gry. Hasło składa się z dwóch wyrazów, przyjemność i ostatnia wskazówka to będzie rozrywka, ale wcześniej czytam wasze komentarze. Wspólny czas odewy, czas wolny, czas dla rodziny, wspólne wyjście, centrum zabawy, rodzinny wypad, rodzinna zabawa, to chyba już było, wspólne granie, wspólna zabawa, domowa rozrywka. Mniej więcej to jest to, o co dzisiaj chodzi. Kombinujcie dalej, bo jesteśmy bardzo blisko. Jedyne, co jeszcze mogę podpowiedzieć, to wskazówka numer 3, to rozrywka i przypomnieć, że w puli nagród dzisiaj wejściówki do kręgielni Fan Center, która mieści się w Bolszewie i mam bilety na godzinne granie w kręgle dla maksymalnie 6 osób. Takie rodzinne rozrywki dzisiaj u nas, finał przed 18, a w tej godzinie sprawdzimy, co tam w świecie sportowym i zajrzymy do kina. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko

0: tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro. W Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
3: Reklama. Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Jeszcze raz dzisiaj Lady Gaga, tym razem ze swojego nowszego singla Dead Dance, tu Norda na fali. Pamiętacie o tych alertach pogodowych, zatem uważajcie na siebie. Za chwilę u nas wiadomości sportowe, będziemy zaglądać na boiska rugbowe i lecą pozdrowienia od nas do Sopotu, bo jak się okazuje, drużyna z Sopotu pokazała charakter i awansowała do finału Ekstraligi Rugby. Teraz przed Sopocianami najważniejszy mecz sezonu, 20 czerwca w Siedlcach powalczą o złoty medal z Aventą Pogoń Siedlce. Trzymamy kciuki i z tego co wiem, Tomek Smuga będzie miał dla was zaproszenie na tradycyjny piknik rodzinny pod hasłem Piknik z Tytanami, który odbędzie się w najbliższą niedzielę w godzinach od 12 do 15 w Centrum Sportu Tytani przy ulicy Kochanowskiego 14 tutaj u nas w Wejherowie. No to u nas za chwilę sportowo, a później zajrzymy do kina, a przed 18 zapraszam na finał naszej zabawy skojarzeniowej.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Kończy, nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kończy by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kończy, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
4: Reklama.
5: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Rugbyści Energa Ogniwo Sopot awansowali do finału Ekstraligi Rugby po zwycięstwie na własnym boisku z Orlen Orkan Sochaczew 42-26. Mecz półfinałowy rozegrany w sobotę 6 czerwca rozpoczął się po myśli gości, którzy prowadzili do przerwy 19-7. Po zmianie stron Sopociani odwrócili jednak przebieg spotkania i zdecydowanie przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę. Dzięki wygranej Energa Ogniwo Sopot zagra o złoty medal 20 czerwca. W Siedlcach rywalem będzie Aventa Pogoń Siedlce. Zmieniamy dyscyplinę. Klub Tytani Wejherowo zapraszają na tradycyjny piknik rodzinny Piknik z Tytanami, który odbędzie się w najbliższą niedzielę w godzinach od 12 do 15 w Centrum Sportu Tytani przy ulicy Kochanowskiego 14 w Wejherowie. Wydarzenie skierowane jest do zawodników, kibiców, rodziców oraz sympatyków klubu. Organizatorzy przygotowali szereg bezpłatnych atrakcji dla dzieci i całych rodzin. W programie znajdują się m.in. dmuchające gry i zabawy z piłką ręczną, konkursy z nagrodami, a także pokazy straży pożarnej oraz prezentacja motocykli i ciężkich maszyn. Na uczestników czekać będzie również strefa gastronomiczna z pizzą z pieca, kiełbaskami z grilla i popcornem. Nie zabraknie także dodatkowych atrakcji niespodzianek. Piknik ma być okazją do wspólnego podsumowania sezonu integracji środowiska klubu w rodzinnej atmosferze. Na koniec informacja dla fanów słupskiej koszykówki. Energa Czarni Słupsk ogłosili podpisanie kontraktu z serbskim rozgrywającym Diordę Dimitriewiciem. 29-letni koszkarz o wzroście 188 cm rozpoczynał swoją europejską karierę w Hiszpanii, gdzie występował w klubie Orense Baloncesto. Następnie przeniósł się do serbskiego Sloboda Uzice, a w kolejnych sezonach grał także na Węgrzech, w Rumunii oraz ponownie w Serbii. Ostatnio rozgrywki 2025-2026 rozpoczął w Budapeszcie Honvéd. Sezon zakończył ze średnimi na poziomie ponad 15 punktów, 2,5 zbiórki oraz 4 asyst na mecz. Nowy zawodnik czarnych dobrze czuje się w grze z piłką i ma odpowiadać za organizację gry. Klub podkreśla, że jego doświadczenie zdobyte w kilku europejskich ligach ma być istotnym wzmocnieniem drużyny przed nowym sezonem.
6: Odrobinę sobie do przodu wybiegnijmy i sprawdźmy, jak pogodowo noc się będzie dzisiaj prezentowała. Zimno nie będzie, choć to nie będzie noc tropikalna. 13 stopni na termometrach będziemy mieli tej nocy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce.

12 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 11 w Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach cały czas umiarkowane wartości, choć delikatnie ciśnienie idzie w górę. Wiatr słaby i umiarkowany i cały czas mogą się pojawiać przelotne

0: Tu Radio Nord FM i Zalia otwiera nasz kącik kinowy. Jak zwykle o tej porze sprawdzamy, co można jeszcze dziś wieczorem obejrzeć na dużym ekranie. Sprawdzamy nasze kina regionalne oczywiście i na początek jedziemy do Słupska. Kino Rejs proponuje dzisiaj o godzinie 18 film pod tytułem Erupcja. Później o godzinie 20 w tym samym kinie Kokucho. Przenosimy się do Lęborka i tu dzisiaj o 17.45 Zawodowcy, a o godzinie 20 straszny film. No i jeszcze w kinie w Gdyni też straszny film można obejrzeć dzisiaj o godzinie 18 i o 20.50. Władcy Wszechświata to premierowo dzisiaj o godzinie 20.15. Mandalorian i Grogu w IMAX-ie o godzinie 19.30. Obsesja o godzinie 18.45. Diabeł ubiera się u Prady 2 o 19.45 o 20.40. Michael o 19.15. Zawodowcy o 21.10. No i chyba to tyle, co tutaj widzę, jeśli chodzi o nasze kina regionalne. Jeśli ktoś dzisiaj wybiera kino, na pewno znajdzie coś dla siebie. A za chwilę słyszymy się w finale naszej skojarzeniowej zabawy. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Wtedy tych chłopców wszyscy kochali. Grupa Backstreet Boys powraca na antenę Radio Nordo FM. I więcej takich oldschoolowych hitów za chwilę w Norda Party po godzinie 18. A tymczasem zapraszam na finał naszej dzisiejszej zagadki dnia i na rozwiązanie. No bo dzisiaj trochę zabawy było, trochę gier, sporo ciekawych odpowiedzi, ale zwycięzca może być tylko jeden, a hasło, którego szukaliśmy,

0: powiedzmy, brzmi rodzinna rozrywka, a jako pierwsza poprawną i precyzyjną odpowiedź podała pani Natalia Szmuda. No głośniej, głośniej trochę te brawa. Bardzo dziękujemy. Natalia zgarnia wejściówki do kręgielni Fan Center w Bolszewie na godzinę gry dla maksymalnie 6 osób. A ja bardzo dziękuję wszystkim za udział, za kreatywne odpowiedzi, za wszystkie wasze komentarze i za to, że codziennie bawicie się razem z nami w zagadce dnia tutaj w programie Norda na Fali. I jeszcze mam taką dygresję na koniec, że w życiu można mieć szybki internet, nowy telefon i 1000 kanałów w telewizji, ale nic nie zastąpi chwili, kiedy cała rodzina śmieje się przy jednym torze do kręgli albo jednej planszy do gry. Kto sobie może pozwolić na takie rozrywki, koniecznie korzystajcie. Jeszcze raz gratulacje dla Natalii, a zagadka dnia wraca jutro o tej samej porze i tak samo jak dzisiaj, jutro będę miał jeszcze wejściówki do Fan Center w Bolszewie. No to co, słyszymy się jutro. Robert Jastrzębski, cześć, trzymajcie się. Miłego wieczoru.
1: Audycję zawierała lokowanie produktu. Norda na Fali. Norda na...

0: Front burzowy przechodzi przez Polskę, ostrzeżenia dla prawie całego kraju. 25 lat więzienia za zabójstwo w centrum Warszawy. Pociągi wracają w Góry Sowie po prawie 50 latach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Burze przechodzą nad Polską. Służby podległe MSWiA oraz wojewodowie w całym kraju zostali postawieni w stan gotowości. IMGW wydał ostrzeżenia dla 14 województw, a w 5 regionach uruchomiono alert RCB. Najtrudniejsze warunki panują w województwach małopolskim i śląskim. Tu wydano alerty drugiego stopnia. Prognozowane są potężne ulewy z gradem. Polskie Stowarzyszenie we Lwowie nie zostanie jednak wyrzucone ze swojej siedziby, przynajmniej na razie. Chodzi o Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Wynajmuje odpłatnie lwowski budynek od ponad 30 lat. Nigdy nie było problemów, ale nagle dzień po tym, jak prezydent Polski zagroził odebraniem Wołodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego za honorowanie UPA, polska instytucja dostała nakaz eksmisji. Zaskoczony był prezes towarzystwa Emil Legowicz.
1: No jest to bardzo dziwne, no pan sam rozumuje, no to jest bardzo dziwne. Albo to wypadek, albo to faktycznie już na tyle agresji mieć w sobie. No ja pojęcia nie mam.
0: W obronie instytucji stanął polski konsul generalny we Lwowie Marek Radziwon, dzięki czemu co najmniej na rok będzie ona mogła zostać w swojej siedzibie. Co dalej na razie nie wiadomo.
1: A jest zapewnienie, że na rok przedłużają nam.
0: Mówi Emil Legowicz. Umowy formalnie jeszcze nie podpisano. Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej chciałoby podpisać umowę długoterminową. Jest wyrok w jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych ostatnich lat. Sąd skazał nożownika z Warszawy na 25 lat więzienia. Dawid Mirkowski 4 lata temu na Nowym Świecie w stolicy kilkukrotnie pchnął nożem mężczyznę, który stanął w obronie obrażanych kobiet. Potem zabójca uciekł do Turcji. Poza odsiadką ma też zapłacić rodzinie ofiary 100 tysięcy złotych. Jego dwaj koledzy, którzy byli na miejscu zbrodni, zostali skazani na 7 lat więzienia. Po blisko 50 latach pociągi pasażerskie wrócą w Góry Sowie. Pierwsze połączenia z Wrocławia do stacji Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie zostaną uruchomione już w najbliższą niedzielę. Inwestycja jest zakończona, choć nie obyło się bez komplikacji, mówi Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
2: Bardzo trudny wykonawczo, bo jest to linia trudna geometrycznie, bardzo mocny zakręt. Do tego mamy również bardzo duży

0: że różnice terenowe.
1: Prace kosztowały 18 milionów złotych. Bicie rekordu słowiańskiego przykucu i rzut klapkiem do celu. To tylko część atrakcji, jakie czekają na uczestników trzeciej nowochódzkiej parady dresów. Kolorowy korowód przejdzie ulicami dzielnicy Krakowa.

0: tych i 2000. Nanga Parbat, dziewiąty co do wysokości ośmiotysięcznik globu, jest kolejnym celem ski alpinisty Andrzeja Bargiela. Wyprawa wyruszy do Pakistanu jutro. Bargiel jako pierwszy na świecie wszedł na Mount Everest i zjechał z jego wierzchołka bez odpinania nart.
1: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Był w stanie po spożyciu alkoholu, a mimo tego jechał hulajnogą elektryczną. Mężczyzna zjechał z chodnika na jezdnię, uderzając w samochód. W Dobrzewinie policjanci wejherowskiej drogówki pracowali na miejscu zdarzenia drogowego z udziałem kierującego hulajnogą elektryczną. Jak ustalili wstępnie, 70-letni mieszkaniec gminy Szemud, poruszający się hulajnogą elektryczną, jechał chodnikiem w kierunku ulicy Bojańskiej i na wysokości jednej z posesji niespodziewanie zjechał z chodnika na jezdnię i uderzył w jadący samochód marki Volkswagen, którym kierowała mieszkanka Gdańska. W wyniku zdarzenia mężczyzna doznał licznych obrażeń ciała, w tym urazu głowy. Został przewieziony do szpitala, gdzie nadal przebywa i pozostanie pod opieką lekarzy przez najbliższe dni. Badanie tego kierującego hulajnogą alkotestem wykazało, że znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Kobieta kierująca Volkswagenem była trzeźwa. Hulajnoga została zabezpieczona do dalszych czynności. Czynności w tej sprawie będą realizowali policjanci z Komisariatu Policji w Przemudzie. Policjanci przypominają także, że nawet niewielka ilość alkoholu obniża koncentrację, wydłuża czas reakcji i zwiększa ryzyko spowodowania wypadku. Najlepsze młodzieżowe drużyny pożarnicze z całego województwa pomorskiego przyjadą do powiatu lęborskiego. W niedzielę 14 czerwca na stadionie sportowym w Łebieniu odbędą się wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze MDP, podczas których młodzi strażacy będą rywalizować o tytuł mistrzów Pomorza. W wydarzeniu wezmą udział reprezentacje, które wcześniej wywalczyły awans na szczeblu lokalnym i powiatowym. Zawody będą okazją do sprawdzenia umiejętności strażackich, sprawności fizycznej oraz współpracy w drużynie. Organizatorzy zapowiadają dzień pełen sportowej rywalizacji, ale także integracji młodzieży związanej z pożarnictwem ochotniczym. Początek zmagań zaplanowano na godzinę 10. Organizatorzy zachęcają mieszkańców powiatu lęborskiego oraz wszystkich sympatyków pożarnictwa do kibicowania zawodnikom. Wojewódzkie zawody w Łebieniu będą jednym z najważniejszych wydarzeń dla młodzieżowych drużyn pożarniczych w regionie i okazją do promocji działalności strażackiej wśród młodego pokolenia. Koło gospodyń i gospodarzy wiejskich w Strzelinie w gminie Redzikowo otrzymało 15 tysięcy złotych dofinansowania z programu Aktywna Wieś 2026, realizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki pozyskanym środkom zrealizowany zostanie projekt pod nazwą Kwitnące Sołectwo Strzelino – Pszczela Misja Pokoleń. Przedsięwzięcie połączy edukację ekologiczną, integrację mieszkańców oraz działania związane z bezpieczeństwem i ochroną przyrody. W programie znalazły się m.in. wycieczka do Pasieki połączona z pokazem pracy pszczelarza i miodobraniem, konkurs plastyczny dla dzieci, a także nasadzenie roślin miododajnych na terenie miejscowości. Projekt zakłada również zakup ozdobnych donic, tablicy edukacyjnej oraz hoteli dla owadów. Nie zabraknie także elementów związanych z bezpieczeństwem mieszkańców. Zaplanowano pokazy strażackie, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz zakup fantoma i torby medycznej dla miejscowej jednostki ochotniczej straży pożarnej. Całość zwieńczy rodzinny piknik integracyjny dla mieszkańców. Program Aktywna Wieś wspiera inicjatywy społeczne, ekologiczne i międzypokoleniowe realizowane na terenach wiejskich. W tegorocznej edycji wpłynęło blisko 5 tysięcy wniosków z całej Polski, a dofinansowanie otrzymało około 1400 projektów. Pomorze po raz 28 stanie się areną jednej z największych rowerowych imprez w Polsce. Wielki przejazd rowerowy zagości także w małym Trójmieście Kaszubskim. W niedzielę 14 czerwca tradycyjnie uczestnicy ruszą z różnych zakątków regionu, by wspólnie dotrzeć na metę w Sopocie na Błoniach przy ulicy Polnej. W powiecie wejherowskim w Strzebielinie z placu przy kościele rowerzyści wystartują o godzinie 8. Pół godziny później zawitają na parkingu przy kościele pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Luzinie. Kolejnymi przystankami będą Wejherowo, Reda oraz Rumia, aż po Gdynię, gdzie peleton zbierze się o 12.30 na skwerze Kościuszki. Wszystkie trasy zakończą się wspólnym finałem w Sopocie. Więcej o wydarzeniu przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Po gorącym, niemal już letnim, choć jeszcze wiosennym dniu czeka nas równie ciepły wieczór. Na termometrach dzisiaj 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 w Gniewinie Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie,

0: Igerowie, Redzierumi, Luzinie. Na barometrach 1012 hektopaskali, a na niebie dużo chmur. Z tych chmur mogą się pojawiać albo przelotne opady deszczu, albo mogą pojawić się burze w regionie. Wiatr umiarkowany, w czasie burzy porywisty.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabut.pl.
3: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
4: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro. W Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca

0: Park Miejski w Wejherowie. Piknik Łączy nas dobro, organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kącie by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kącie. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
4: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego cztery prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
0: Reklama.
5: Fala ciekawostek.
6: Shakira po raz kolejny połączyła muzykę z piłkarskimi emocjami. Kolumbijska gwiazda wspólnie z nigeryjskim artystą Burna Boyem nagrała Die Die, oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026. W teledysku do utworu pojawiają się największe gwiazdy światowego futbolu. Nowy hymn FIFA 2026 to energetyczna kompozycja łącząca latynoski pop, afrykańskie brzmienia afrobeatu i stadionową energię, wpisując się w międzynarodowy charakter turnieju. Tytułowe Die Die, wywodząca się z hiszpańskiego okrzyku motywacyjnego oznaczającego dalej, ma zachęcać do wspólnego przeżywania sportowych emocji. Shakira od lat towarzyszy piłkarskim mistrzostwom świata. W 2006 roku wystąpiła podczas ceremonii zamknięcia w Niemczech, wykonując hits Don't Lie i Bambu. 4 lata później podbiła świat przebojem Waka Waka, oficjalną piosenką mistrzostw RPA, która do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych mundialowych hitów. W 2014 roku wróciła z utworem La La La, promując turniej w Brazylii. Singiel Die Die zadebiutował 14 maja, kilka dni później premierę miał oficjalny teledysk.

0: klipie pojawiają się największe gwiazdy światowego futbolu, w tym m.in. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland czy Alphonso Davies. W teledysku wykorzystano także archiwalne ujęcia z poprzednich mundiali, nawiązania do legend piłki nożnej oraz symboliczne lokalizacje związane z gospodarzami mundialu i historią futbolu.
1: Norda Party! Norda Party!

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Ewa Małgorzata Wierzbowska, gdzie jest Kunegunda? Ksawery, mały rudy lisek, uwielbiał bawić się w chowanego. Jego siostry i bracia także. Kto pobawi się ze mną w chowanego? Zapytał Ksawery pewnego deszczowego poranka. Ja! Rozległy się okrzyki ze wszystkich stron, bo żadne z lisiąt nie potrafiłoby zrezygnować tak pysznej zabawy. Uwaga, liczę! Zawołał Ksawery. Liski rozbiegły się na wszystkie strony, szukając zakamarków, w których mogłyby się ukryć. Kiedy Ksawery odwrócił się od ściany, w domu panowała niemal zupełna cisza. Słychać było jedynie odgłosy z kuchni, gdzie urzędowała mama. Ksawery rozglądał się uważnie dookoła. Jest! Zza zasłony wystawał czarny koniuszek ogonka. Tylko Mela miała taką kitkę. Mam cię! Zawołał Ksawery i wśród pisków oraz śmiechów złapał siostrę.
2: A psik!
1: Rozległo się kichnięcie w koszu z pieluszkami. To była kryjówka Ludwika.
2: Ciekawe, gdzie jest Julek?
1: Pomyślał Ksawery, zaglądając za szafę. Obok stało krzesło ze stosem bielizny do prasowania. Tylko dlaczego ta poszewka tak zwisa?
2: A, tu jesteś!
1: Ksawery złapał brata ukrytego pod krzesłem.

hasłem: dzieci, proszę na drugie śniadanie. Do pokoju weszła mama, przynosząc ze sobą zapach ciepłych bułeczek z konfiturą. Z szafy dobiegł radosny pisk Kunegundy, największego w domu łakomczucha. Mama otworzyła szafę, z której wypadła Kunegunda, a za nią stos ubrań. Zaklepane! Zawołały chórem lisięta i porwały siostrę do szalonego tańca wokół mamy.

0: Reklama. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze.

0: plaże czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro. W Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
2: Halo, halo, Wejherowo i okolice. Sobota, 13 czerwca. Zapamiętaj tę datę. Startuje Atotu, nowoczesny market budowlany w Gowinie. Zapraszamy już od 6.30 do 20.00. A w godzinach od 10.30 do 15.30 wielkie otwarcie w klimacie rodzinnego festynu. Grill na miejscu, świeże naleśniki, DJ i dobra muzyka, animacje dla dzieci. A do tego szeroki wybór materiałów budowlanych, narzędzi i wszystkiego do domu oraz ogrodu. Gowino, ulica Wejherowska 28. Przyjdź, zobacz i świętuj razem z nami. A to tu. Tu zaczyna się Twój remont. Reklama.
3: 3700 zł na rękę to ma być nowa płaca minimalna. Olsztyńskie liceum wygrało ranking szkół przyjaznych LGBTQ+. Fałszywy kominiarz robił przegląd komina i wystawiał rachunki. Wpadł, grozi mu więzienie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 4950 zł brutto. Tyle ma wynieść płaca minimalna według przyjętej przez rząd propozycji. To o 144 zł więcej niż teraz. Na rękę 3704. Więcej zarobią też zatrudnieni w budżetówce, obiecuje premier Donald Tusk.
4: Jest także decyzja o podwyższe płat w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
3: Premier mówił też o nauczycielach.
4: Jak tylko pojawi się taka możliwość, nauczyciele będą tą grupą, o której naprawdę będę pamiętał, bo wiem, sporo zrobiliśmy, ale to jest niewystarczające.
3: Pierwsze liceum imienia Adama Mickiewicza w Olsztynie wygrało ranking szkół przyjaznych uczniom LGBTQ+. Fundacja Grow Space opublikowała ranking szkół wyróżniających się otwartością i tolerancją. Bada m.in. poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów, a także ich rodziców i przedstawicieli społeczności szkolnej. Tomasz Fęckę.
5: Trzy szkoły na podium to kolejno pierwsze LO imienia Adama Mickiewicza w Olsztynie, 30. LO imienia Jana Śniadeckiego w Warszawie i pierwsze społeczne LO Bednarska, również w stolicy, ale szkoły przyjazne uczniom LGBTQ+, to nie tylko stolica i inne duże miasta, mówi Jakub Juszczak z Fundacji Grow Space.
6: Status szkoły przyjaznej otrzymało 181 szkół w całej Polsce, na przykład na Podkarpaciu w Boguchwale, na Śląsku w Żarach czy w mazowieckim Radomiu, bo trzeba zaznaczyć, że otwartość nie jest przywilejem wielkich miast. Dzieje się wszędzie tam, gdzie ktoś podejmie pracę.
5: Tej pracy wciąż jest za mało, bo przemoc nie znika z polskich szkół. Wśród ankietowanych przepytanych przez Grow Space 36% zna osobę, która doświadczyła przemocy psychicznej ze względu na przynależność do społeczności LGBTQ+, a 43% wskazuje na przemoc z innych powodów.
3: Fundacja Grow Space opublikowała ten ranking po raz 8. Ruch tankowców przez cieśninę Ormus rośnie bardzo znacząco, powiedział minister energii USA Chris Wright. Zastrzegł, że powrót do normalnego przepływu zajmie miesiące po podpisaniu ewentualnego porozumienia z Iranem. Jak wyliczył CNN, Trump zapowiadał rychły sukces rozmów już co najmniej 37 razy od początku zawieszenia broni trwającego od kwietnia. Fałszywy kominiarz z Wielkopolski stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia. 35-letni mieszkaniec Jarocina wykonał blisko 100 odbiorów kominiarskich, nie mając do tego uprawnień. Jak przekonują strażacy, źle przeprowadzone przeglądy kominów lub ich brak mogą być bardzo niebezpieczne, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
7: W konsekwencji dochodzi właśnie do pożarów, do zatrucia się tlenkiem węgla. Warto dodać, że większość ludzi ginie w pożarach nie dlatego, że pożar bardzo bezpośrednio strawił te osoby. Ludzie giną najpierw w wyniku zatrucia się dymami czy czadem.
3: Fałszywemu kominiarzowi grozi do 8 lat więzienia. W Paryżu przed sądem stanęła właśnie szajka złodziei

książek. Są oskarżeni o kradzież m.in. rękopisów klasyków rosyjskiej literatury, w tym dzieł Puszkina, z bibliotek w Paryżu i Lyonie. Jak zauważyła agencja AFP, do podobnych kradzieży doszło w innych państwach europejskich, w Czechach, Niemczech, Szwajcarii i w Polsce. 3 lata temu

0: przedszkoli wybierali rower lub podobny środek transportu w dotarciu do swoich placówek.
1: Wzięło udział w projekcie ponad 1500 dzieci z 7 naszych jednostek, to jest ponad 160 oddziałów, czyli klas, i prawie 38 tysięcy przejazdów, które się zrealizowało przez cały miesiąc, czyli naprawdę bardzo dużo. Dzisiaj wyróżnienie dostaną oddziały z wszystkich placówek, które miały 100% frekwencję, a także będziemy z każdej placówki rozlosować po jednym rowerze dla dzieci wśród 100% frekwencji. Czyli z każdej szkoły, z każdego przedszkola będzie losowany jeden rower z osób, które przez cały miesiąc przyjeżdżały i wracały do szkoły czy przedszkola rowerem lub hulajnogą.
0: Mówi zastępca burmistrza Redi Jakub Pilarski. A takich osób było bardzo dużo. Nie daje więc się ukryć, że akcja ta w Redzie zakończyła się więc ogromnym sukcesem.
2: I to było widać przed każdą kolejną szkołą i tutaj przed naszą czwórką, czy przed dwójką, czy przed trójką i tak dalej. Każda kolejna szkoła była zastawiona rowerami i hulajnogami i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Najważniejsze, że nie były to w większości hulajnogi elektryczne, to też istotne, prawda? No bo ruszać się, a ruszać. No to też ma znaczenie. Dzieciaki mają się ruszać dla zdrowia, dlatego żeby zbudować sobie kondycję, formę, bo potem już tyle wolnego czasu dla siebie mieć nie będą co teraz.
0: Tłumaczy burmistrz Redy Mateusz Richert. Co bardzo ważne, to już najmłodsi, więc przedszkolaki chętnie brali udział w akcji, dojeżdżając razem z rodzicami. W ramach podsumowania akcji rowerowej maj młodzi rowerzyści z Redy mieli okazję także obejrzeć pokaz akrobacji rowerowych w wykonaniu grupy Flying Bikes. Wysokie opłaty za parkowanie w Łebie wywołały niezadowolenie mieszkańców, przedsiębiorców i turystów. Po licznych głosach krytyki oraz apelach o zmianę stawek sprawą ponownie zajmą się miejscy radni. Niewykluczone, że obowiązujące od początku czerwca opłaty zostaną obniżone. Od 1 czerwca do 15 września na terenie miasta funkcjonują dwie strefy płatnego parkowania. Oprócz dotychczasowej strefy utworzono także śródmiejską strefę płatnego parkowania, obejmującą ulice położone najbliżej morza. Najwięcej kontrowersji wzbudziły jednak nowe ceny. Za całodobowy postój w standardowej strefie kierowcy płacą obecnie 50 zł, a w strefie śródmiejskiej aż 80 zł. Do władz miasta zaczęły napływać sygnały o negatywnych skutkach podwyżek. Przedstawiciele branży turystycznej zwracali uwagę, że wysokie opłaty mogą wpływać na atrakcyjność miasta i zniechęcać część turystów do przyjazdu. Prokuratura rejonowa w Człuchowie skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku akt oskarżenia przeciwko 39-letniemu Łukaszowi R. Mężczyzna odpowie za dwa rozboje, w tym jeden z użyciem noża, a także za kradzież i kradzież z włamaniem. Do przestępstw miało dojść w Debrznie w latach 2016-2019. Po zawieszeniu postępowania w 2019 roku wydano za podejrzanym list gończy oraz europejski nakaz aresztowania. Mężczyzna został zatrzymany w marcu tego roku na terenie Niemiec i przekazany polskim służbom. Podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. Decyzją sądu nadal pozostaje w areszcie tymczasowym. 39-latek był wcześniej wielokrotnie karany. Za zarzucane mu czyny grozi kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Troszkę sobie do przodu wybiegnijmy, zobaczmy, jak pogodowo noc się będzie prezentowała. Bardzo zimno nie będzie, choć upały również w nocy nam towarzyszyć nie będą. 11 stopni będziemy mieli na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 9 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, w Wejherowie, Redzie, Rumi. 8 w Gniewinie, 7 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Luzinie. Choć w Słupsku to może być i 8. Wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie wciąż jest dość spore.
3: Norda.

0: Reklama. Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama.
2: Na program Gość Dnia zaprasza Janusz Ludwiczak, a moim Państwa gościem jest...
3: Młodszy aspirant Amadeusz Galus, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku.
2: Panie aspirancie, niedługo wakacje. Na co warto zwrócić uwagę przed zbliżającym się sezonem letnim?
3: Jeżeli mówimy o wakacjach, mówimy nie tylko o sezonie urlopowym, ale także tych chwilach beztroski, kiedy to wyjeżdżamy nawet na krótkie wędrówki i wycieczki. Warto zadbać o swoje bezpieczeństwo właśnie w tych chwilach. Często, kiedy jedziemy na wymarzone wakacje myślami, jesteśmy już na miejscu, mimo że droga przed nami jest jeszcze daleka. Mamy jeszcze dużo kilometrów do pokonania, czy też dużo stacji, bo podróżujemy także czy to pociągami, czy samolotem. Tutaj warto pamiętać o kilku bardzo ważnych kwestiach. Nie mówimy tu tylko o kwestiach już typowo podróży, ale warto zabezpieczyć się już bezpośrednio przed rozpoczęciem swojej wycieczki, podróży, ponieważ często w tym pośpiechu, chęci zrelaksowania się, zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, takich jak chociażby zabezpieczenie swojego domu czy mieszkania.
2: Jakie najczęstsze zagrożenia pojawiają się w okresie wakacyjnym? No, na pewno jednym z nich pewnie są potencjalni złodzieje.
3: Zagrożeń podczas wakacji może być dużo, ale wiele z tych zagrożeń może nas, mówiąc najzwyczajniej, ominąć, gdy zachowamy kilka zasad bezpieczeństwa, chociażby to zabezpieczenie domu. Nieinformowanie na mediach społecznościowych, na których często się pojawiamy, osoby chętnie często chwalą się tym.
2: Czyli co złym właśnie pomysłem jest, żeby jestem na wakacjach, żeby fotkę gdzieś na Facebooka na przykład wrzucić, to zły pomysł?
3: Dokładnie, jest to swego rodzaju

0: rodzaju zaproszenie złodzieja do swojego domu, poinformowanie go o tym, że właśnie w moim domu nie ma nikogo, dom jest pusty, a ja jestem daleko, daleko stąd.
1: Na wakacje to też zapewne wybieramy się przeważnie w większości samochodem. Na co warto zwrócić uwagę?
0: Sezon wakacyjny wiąże się także z dużym natężeniem ruchu na naszych drogach. Warto pamiętać o tym, żeby przede wszystkim wsiadając za kierownicę być wypoczętym, mieć z tyłu głowy tą świadomość, że nie wszyscy kierowcy mogą być tak bardzo skupieni jak my. Dlatego tutaj zasada ograniczonego zaufania podczas podróży jest bardzo ważna. No chyba najistotniejszą kwestią, o której często my policjanci oraz inni odpowiedzialni za to bezpieczeństwo ruchu na drogach powtarzają, mówiąc o odpowiedzialności na drogach, o tym, aby nie wsiadać za kółko, kiedy wcześniej spożywaliśmy alkohol.
1: A jeżeli jedziemy jednak nie samochodem, a pociągiem?
0: Jeżeli jedziemy pociągiem, warto pamiętać o tym, że w tych dużych skupiskach osób, takich jak dworce kolejowe czy też stacje, zdarzają się także kieszonkowcy. Dlatego warto przygotować się na tego typu incydenty i odpowiednio zabezpieczyć. Często niejednokrotnie widzimy podróżujących, którzy w roztargnieniu portfel czy też telefon bądź inne karty bankowe mają z tyłu w kieszeni bądź w kieszeni kurtki, płaszczu albo w plecaku, który mają przewieszony przez szyję, przez ramię. Warto pamiętać o tym, że właśnie takie sytuacje i to nasze roztargnienie i tą chęć wypoczynku, która lada moment ma nastąpić, wykorzystują właśnie oszuści i złodzieje.
1: Zapewne w okresie letnim często zdarzają się na drogach wypadki. Czy tych wypadków w porównaniu do lat ubiegłych w zeszłym roku było ich więcej, mniej?
0: Rzeczywiście okres wakacyjny jest tym okresem, kiedy, jak już wcześniej wspomniałem, jest nas na drogach zdecydowanie więcej, a ta ilość osób na drodze powoduje też takie nie tylko utrudnienia, jeżeli chodzi o korki, ale także o to, że nie wszyscy użytkownicy dróg, czy to kierujący jednośladami, czy też samochodami ciężarowymi, a nawet piesi, nie zawsze rozważnie korzystają z infrastruktury. Dlatego policjanci w tym okresie wakacyjnym właśnie, mimo że jest to okres urlopowy dla nas wszystkich, to jest to także okres, kiedy ta praca policyjna, policjantów ruchu drogowego, rzeczywiście jest to okres ich wzmożonych działań. Dlatego my na drogach niejednokrotnie nie tylko prowadzimy różnego rodzaju akcje mające na celu uświadomienie użytkowników dróg o tym, jakie zagrożenia występują, ale także są to działania ukierunkowane właśnie na tym, aby na przykład wyeliminować tych nieodpowiedzialnych użytkowników naszych dróg.
1: Jakie mogą być najczęstsze przyczyny wypadków drogowych? No zauważyłem, że nagle pogoda dopisuje, słońca więcej na niebie, tych wypadków jest jednak więcej.
0: Rzeczywiście ładna, dobra aura pogodowa, mówimy tu o słonecznych dniach, powoduje to, że czujemy się za tą kierownicą pewniej. Chociażby idealnym przykładem jest to, jak to wygląda zimą. Zimą, gdy spadnie śnieg, niejednokrotnie rzeczywiście sami ten instynkt samozachowawczy w nas działa jakby bardziej odpowiednio i jeździmy wolniej. Tutaj zapominamy często o ograniczeniach prędkości, zapominamy o tym, że rzeczywiście tych użytkowników jest więcej. Na drogach pojawia się więcej rowerów. Nie wszędzie mamy ścieżki rowerowe, dlatego także czasami te rowery pojawiają się na ulicach. Dlatego jeszcze raz przypominamy, że ta zasada ograniczonego zaufania jest jak najbardziej słuszna i to na pewno spowoduje, że na tych drogach będzie bezpieczniej. Pamiętajmy o tym, że nie tylko infrastruktura wpływa na to bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ale przede wszystkim my sami, nasza świadomość i odpowiedzialność przy wsiadaniu za kierownicę.
1: Zapewne sporo mieszkańców powiatu słupskiego, ale też wielu turystów przyjedzie do Łustki i innych okolicznych miejscowości nadmorskich. Będzie można spotkać więcej patroli?
0: Oczywiście czas urlopowy, czas wakacyjny to też czas wzmożonych działań policji, dlatego policja, odpowiadając na potrzeby, jakie wynikają z tego okresu właśnie wakacyjnego, swoje siły i środki dostosowuje do tych potrzeb.

0: potrzeb, dlatego na pewno będzie można zobaczyć więcej patroli chociażby w miejscowościach nadmorskich, gdzie jest zdecydowanie więcej turystów niż w normalnym dniu czy też miesiącu roku. Dlatego w tym okresie wakacyjnych na pewno zobaczymy więcej tych patroli na drogach.
1: Co roku słyszymy o dużej ilości utonięć. Na co zwrócić uwagę, jak bezpiecznie korzystać z kąpielisk, szczególnie nadmorskich?
0: Główną zasadą korzystania z kąpielisk, czy to nad jeziorem, czy nad morzem, musimy pamiętać o tym, żeby korzystać z tych kąpielisk świadomie i odpowiedzialnie. Wybierajmy te miejsca, które są strzeżone. Te miejsca strzeżone przez ratowników powodują to, że wiemy, jaka jest temperatura wody, wiemy, czy możemy się w tym konkretnym czasie kąpać chociażby w morzu, z uwagi na to, że niejednokrotnie nad naszym polskim morzem mamy przypadek, że pojawiają się sinice i to pływanie jest zabronione, wtedy korzystanie z tej wody jest zabronione. Pamiętajmy jednak także, że sam ratownik, samo to miejsce strzeżone nie zapewni nam 100% bezpieczeństwa. Niejednokrotnie pojawiamy się nad morzem z naszymi pociechami, z naszymi dziećmi, dlatego też przypominamy tutaj, że to, że jest ratownik nad tą wodą, nie daje 100% bezpieczeństwa dla naszych dzieci. Dlatego jeżeli jesteśmy z nimi, nie traćmy z nimi kontaktu wzrokowego, nie obserwujmy ich z jakiejś dużej odległości, mając nadzieję, że nic się nie stanie. Wystarczy chwila nieuwagi. Woda w morzu jest na tyle zdradliwa, że występują tam prądy. Wystarczy chwila nieuwagi, chwilowe zachłyśnięcie się wodą i takie dziecko, czy też dorosły znika pod powierzchnią wody. Dlatego tutaj uczulamy, aby korzystać z tego bezpiecznie. Niech to te wakacje, niech ten wyjazd nad nasze polskie morze pozostanie później miłym wspomnieniem.
1: Na pewno wśród statystyk niechlubnych dotyczących utonięć dużo się mówi o osobach, żeby to osoby po alkoholu. Alkohol to jest jednak zły doradca?
0: Oczywiście. Jedną z głównych zasad właśnie odpowiedzialnego i świadomego korzystania z kąpieli morskich jest, kąpieli morskich nie tylko, jest właśnie to, aby ten nasz stan psychofizyczny był jak najbardziej odpowiedni do korzystania z tych atrakcji, dlatego bezwzględnie tutaj alkohol jest złym doradcą i na pewno po nim nie powinniśmy wchodzić do wody, tak samo jak zresztą bezpośrednio po posiłku. Wydaje nam się zawsze, że jesteśmy świetnymi pływakami, świetnymi docelowo. Niestety statystyki utonięć mówią o tym, że są to osoby, często osoby, które utonęły, są to osoby właśnie, które świetnie pływały. Nie mówimy tu tylko o osobach, które korzystają z tych kąpielisk okazjonalnie i pierwszy raz weszły do wody. To są często osoby, które rzeczywiście świetnie pływają. Dlatego miejmy na względzie to, że zdrowy rozsądek przede wszystkim, jeżeli wchodzimy do wody.
1: Ja tak jeszcze wrócę do drogi nad morze. No, często zdarza się w sytuacji jakieś kolizje, nawet drobne. Warto taką kolizję, nawet jakieś zrysowanie, zgłaszać?
0: Oczywiście, możemy zgłaszać każde zdarzenie drogowe, czy też inne incydenty. Bezpieczeństwo na drogach zaczyna się często właśnie od świadomości ich użytkowników, dlatego też to, jeżeli mamy podejrzenie chociażby, jeżeli nawet się jeszcze nic nie stało, ale mamy podejrzenie, że inny użytkownik na naszych drogach może być chociażby pod wpływem alkoholu bądź innie działającego środka, zgłaszajmy takie incydenty odpowiednim służbom, dlatego że to nasze wykonanie naszego telefonu, nie musimy go zatrzymywać, nikt nie jest tutaj bohaterem i nie musi sam ryzykować swojego życia czy też zdrowia, ale zgłoszenie takiego incydentu może spowodować to, że chwilę później patrol policji zatrzyma taką osobę, która w konsekwencji, gdybyśmy tego nie zrobili, za kilkaset metrów, czy też kilkadziesiąt nawet kilometrów, mogłaby zrobić komuś krzywdę, będąc na przykład w stanie nietrzeźwości.
1: Miejscowości nadmorskie w okresie letnim zamieniają się praktycznie w duże miasta. Na co szczególnie warto zwrócić uwagę? Na pewno potencjalni oszuści, kradzieże.
0: Tak, możemy być oszukani jeszcze będąc w domu, kiedy jeszcze nie wyjechaliśmy na to. na przykład morze tutaj do nas, do powiatu słupskiego. Często w okresie wakacyjnym zauważamy wzmożone działania oszustów.

0: którzy poczynając od portali aukcyjnych, poprzez portale ogłoszeniowe, czy też media społecznościowe próbują sprzedać w okazyjnych cenach różnego rodzaju produkty. Tutaj powinniśmy pamiętać o tym, że jeżeli produkt jest kilka bądź nawet czasami kilkanaście razy tańszy niż w rzeczywistości, to powinno już zapalić nam taką alarmową lampkę z tyłu głowy, że może być coś nie tak. Tak samo jest z ofertami, noclegów, czy też wypożyczenie różnego sprzętu, które moglibyśmy zrobić wcześniej, coś zablokować. Róbmy to przez zautoryzowane strony. Nie wpłacajmy od razu tych pieniędzy. Warto zweryfikować, czy rzeczywiście taki ośrodek prowadzi taką stronę, czy też taki wystawca tych ogłoszeń rzeczywiście jest wiarygodny, a najlepiej korzystać ze sprawdzonych źródeł, takich jak chociażby aplikacje do tego przeznaczone.
1: Zdarzało się sytuację, że otrzymywaliście w zeszłym roku tutaj jako Słupska Policja sygnały jakichś oszustw, jeżeli chodzi o wynajem letniego noclegu?
0: Ciężko mi powiedzieć, czy mieliśmy takie zgłoszenia. Niemniej jednak cały czas policjanci, czy to z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, czy też nasi profilaktycy, a także dzielnicowi stale starają się docierać do jak największej ilości osób, aby właśnie uświadomić ich o tych zagrożeniach, które mogą na nich czyhać właśnie w tym okresie wakacyjnym.
1: To już na koniec, na co warto zwrócić uwagę, żeby te wakacje minęły nam bezpiecznie?
0: Przede wszystkim, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo, pamiętajmy o tym, żeby zabezpieczyć dobrze dom. Jak już jesteśmy na tych wakacjach, bądź na nie podążamy, działajmy z tymi zasadami ograniczonego zaufania, chociażby czy to do właśnie aukcji, czy to do jakichś ogłoszeń. Tak samo pamiętajmy o tym, żeby bezpiecznie dotrzeć. Nasze rzeczy osobiste były w jednym sprawdzonym miejscu. Niekoniecznie, żeby ten portfel, czy też smartfon był z tyłu, w tylnej kieszeni, czy też kieszeni płaszcza. Miejmy go przy sobie na widoku. Pamiętajmy o tym, żeby stosować się przede wszystkim do tych zasad bezpieczeństwa właśnie nad wodą. Stosujmy się do tego, co mówią ratownicy bądź osoby odpowiedzialne za to bezpieczeństwo nad wodą. Czasami zdarza się rzeczywiście, mimo że przyjechaliśmy tylko na weekend nad wodę, ten weekend niestety nie spędzimy w morzu z uwagi na to, że chociażby będą silnice bądź temperatura wody, bądź inne czynniki wpłyną na to, że ta kąpiel będzie zabroniona.
1: A o tym, co zrobić, żeby te wakacje minęły nam przede wszystkim bezpiecznie, mówił
0: młodszy aspirant Amadeusz Galus.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: Reklama.
1: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kącie by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kącie. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: What the fuck? Fuck.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
4: Reklama. W programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Natalia Zając-Wołocznik oraz Ewa Weber-Tyraskowska z Teatru Tańca Jeszcze 5 Minut. Witamy.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Rozmawiać będziemy o tym, co działo się przez ostatnie miesiące w teatrze, a także później się pochylimy troszeczkę nad planami na przyszłość, tą bliższą, tą dalszą, ale to później. Zacznijmy od tego, jak ostatnie 6 miesięcy, z tego co już wiemy, pracowicie, ale jak minęło dla Teatru Tańca?
5: Niezwykle intensywnie. Zresztą jak każdy sezon jest dla nas bardzo intensywny, ale ten był wyjątkowo, bo gdzieś po drodze się pojawiały dodatkowe spektakle, dodatkowe wyjazdy. No, mamy 3 grupy od tego sezonu, więc czas był intensywny, dużo więcej pracy. No ale już Państwo wszystko zobaczycie całkiem niebawem.
4: Tutaj jeszcze tylko na sekundę wtrącę, dopytam, jak wygląda sezon w świecie teatru, w świecie tańca? Jakie to są miesiące? Jak to się w ogóle rozdziela? Bo wszędzie mamy jakieś sezony, mamy sezony turystyczne, motocyklowe, na wszystko, na grzyby sezon. Jak wygląda sezon w teatrze? Jak to w ogóle się układa?
6: U nas stworzyłyśmy sobie taki rytm pracy nad spektaklami i zawsze taki finałowy spektakl układa się na czerwiec. To też oczywiście jest podyktowane trochę końcówką roku szkolnego, więc też chcemy, żeby osoby, które u nas tańczą, a są to osoby uczące się, miały też ten komfort, że kończą jakiś etap i szkolny i

0: i kończymy sezon dużym spektaklem, to tak nazwę. Potem mamy przerwę letnią i wracamy we wrześniu z nowymi próbami. Wrzesień zawsze jest bardziej organizacyjny, więc to też nam wytycza jakiś rytm i tworzymy nabory. To pewnie o tym też trochę więcej powiemy za chwilę. I od października ostatnim naszym takim pomysłem w sumie od kilku lat jest, że tworzymy od października do grudnia tworzymy spektakl zimowy, który ma taką stylistykę bardziej magiczną, lekką, który jest zazwyczaj rodzinnym spektaklem. Zapraszamy rodziny naszych tancerek. Zazwyczaj tworzymy jeden spektakl na wszystkie grupy, więc dla dziewczyn to też jest taka fajna możliwość popracowania z nami wszystkimi. I w momencie zakończenia tego spektaklu od stycznia do czerwca pracujemy nad tym właściwym spektaklem. Ale tak jak Natalia przed chwileczką powiedziała, ten sezon jest taki nietypowy, bo wpadły nam różne inne też wyjazdy i różne inne pomysły na spektakle.
1: To pochylmy się nad tymi właśnie wyjazdami. Co się działo? Wiem chociażby o wyjeździe do Bełchatowa, ale podejrzewam, że to nie było jedyne wydarzenie w ciągu ostatnich miesięcy.
2: Z większych wydarzeń tak, to było to główne wydarzenie. Bełchatów to było dla nas takie spore przedsięwzięcie, bo tam się dzieje taki ogólnopolski festiwal teatrów tańca. Staramy się tam jeździć, jaką mamy możliwość z naszymi grupami. I to jest o tyle fantastyczne, że to jest takie miejsce do spotkań dla innych teatrów tańca z całej Polski. Niewiele się takich wydarzeń dzieje w Polsce. Są turnieje taneczne dla szkół tańca, ale niewiele jest dla teatrów tańca. Fantastyczna wymiana doświadczeń i właśnie spektakl, który grałyśmy w grudniu przy stole, który zresztą Państwo zobaczą jeszcze raz w czerwcu, ale w zupełnie innym wydaniu, to tenże właśnie spektakl musiałyśmy troszeczkę przearanżować na potrzeby Bełchatowa i ten spektakl grupa średnia z grupą dorosłą zaprezentowały na tym festiwalu. Fantastyczny wyjazd, fantastyczne doświadczenie, mnóstwo wniosków, no warto jeździć, ale to była duża praca dodatkowa w międzyczasie, która się pojawiła, która troszeczkę wydłużyła nam też proces przygotowań, znaczy skróciła nam proces przygotowań do tego docelowego czerwcowego spektaklu. Więc te próby od wyjazdu do czerwca się okazały jeszcze intensywniejsze, zwłaszcza, że tak jak wspomniałam wcześniej, mamy trzy grupy, nie dwie, tej pracy jest dużo więcej, czasu coraz mniej, ale no myślę, że damy radę.
1: Już chwila minęła od wyjazdu do Bełchatowa, więc już troszkę takim chłodnym okiem można spojrzeć, co poszło najlepiej, z czego jesteście najbardziej dumni z występów właśnie w Bełchatowie, a co pokazuje po tym czasie, że wymaga największych poprawek, co teraz już dostrzegacie właśnie tym chłodnym okiem z perspektywy dystansu, chwili właśnie czasu, co wymaga większej pracy?
0: Na pewno to chłodne oko, zacznę od niego, jakby pokazuje nam, że my jako instruktorki powinnyśmy też większą mieć uważność na to, na ten obraz finalny, który powstaje. Bo nie ukrywamy, że w trakcie, w tym ferworze tworzenia pomysłów jest tak wiele, że selekcja tych najlepszych pomysłów jest trudna. Jakby to była moim zdaniem najcenniejsza lekcja, że ta forma, którą prezentowaliśmy przy stole, była bardzo długa. Też na tle innych spektakli byliśmy teatrem, który prezentował dosyć długą formę. 20 parę minut, prawda?
2: Około 25 minut
0: miał spektakl, więc jest to długa forma. I tutaj myślę, że tą taką najcenniejszą lekcją, którą wyciągnęłyśmy, było to, że teraz ten wieczór 22 czerwca będzie obfitował w krótsze formy. I chcemy tym samym spróbować tej formy, bo zazwyczaj nasze spektakle są długie, a chcemy w tym razem spróbować i pokazujemy oczywiście tą długą formę, czyli tak jak Natalia wspomniała, pokazujemy remake przy stole ze świątecznego spektaklu. Stworzyłyśmy spektakl taki pełnowartościowy z poważną treścią, z przesłaniem oraz krótsze formy na każdy jeden nasz teatr i na juniorki, dla grupy młodzieżowej i dla tej dorosłej mamy krótszą formę, więc wydaje nam się też, że to jest coś, co na pewno jest cenną lekcją.
1: Nie możemy też uciec od tej przyjemniejszej strony tego pytania, no bo oczywiście, co poszło najlepiej.
0: Znaczy, też tak jak tutaj też Natalia wspomniała, te wyjazdy są bardzo cenne, gdy chodzi o zdobywanie doświadczenia takiego też dla grupy. I ta integracja, i te

0: też i oglądanie innych spektakli i to, że one są ze sobą na scenie. To doświadczenie, które uczy je, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to jak zareagujemy, to myślę, że to jak one ze sobą były. To jest to pozytywne.
1: Ja jeszcze dodam, że tak jak wcześniej wspomniałam, dziewczyny tańczyły na scenie ogólnopolskiej i mierzyły się naprawdę z olbrzymim poziomem. Tam tańczyły teatry naprawdę na poziomie, a wręcz światowym. Więc to, że dziewczyny zatańczyły i naprawdę one nie odstawały, a w żaden sposób, to dla nas była ogromna duma. I zatańczyły na wspaniałej, wielkiej scenie, nowej dla nich, dla większości, bo już kilka razy byłyśmy w Bełchatowie z sukcesami. Więc ten wyjazd był dla nas nowy. Zresztą to pojechały dwie grupy połączone. Na co dzień nie pracujemy połączeni. Każda grupa pracuje nad własnym repertuarem. Tutaj to były dwie grupy, które musiały się ścierać. Na co dzień nie mają ze sobą kontaktu i nagle weszły razem na scenę. To było trudne, ale genialnie sobie poradziły. Jesteśmy mega z nich dumne.
2: Mamy już dzisiaj 9 czerwca, zbliża się wielki wieczór, właściwie tak. 22 czerwca, to już niemal można odliczać te dni i właśnie, co będziemy mogli zobaczyć? Już sobie powiedzieliśmy o tym, że jeden ze spektakli przy stole będzie miał miejsce, ale wiem, że to nie jest jedyny spektakl, który tego wieczoru będzie udziałem widzów i oczywiście też ekipy Teatru Tańca.
1: Tak. Nasi widzowie zobaczą oprócz przy stole spektaklu, który łączy te właśnie dwie grupy, średnią i najstarszą, zobaczą trzy takie krótsze formy, może nie etiudy, ale takie krótkie spektakle. Pierwszy, który zobaczą, to będzie spektakl grupy juniorskiej Pod Szepty, a całkowicie projekt z Patrycji Borkowskiej, o której chcemy parę słów powiedzieć, bo jesteśmy trzy. Nie dwie, tylko trzy, które współtworzymy Teatr Tańca jeszcze 5 minut. Patrycja dołączyła do nas w tym sezonie, od września i od początku prowadzi grupę junior. To jest jej grupa, wszystkie pomysły, co prawda wspólnie omawiamy, natomiast absolutnie od początku do końca, łącznie ze strojami, muzyką, tworzy Patrycja i to jest wspaniałe. I ta grupa po raz pierwszy zatańczy solo na scenie, czyli bez innych grup. Tak jak w spektaklu świątecznym grałyśmy razem i one po prostu miały swoje etiudy, teraz grają pełnowymiarowy spektakl same. I to jest spektakl o tym, a może nie będę wspominać o czym, niech Państwo zobaczą, tak. Natomiast drugi spektakl to jest spektakl grupy średniej, Teatru Tańca jeszcze 5 minut 2, gdzie to jest spektakl pod tytułem Staje się. To też jest dosyć krótka forma, bardzo intensywna, dynamiczna. Myślę, że zaskoczy widza, bo oprócz tańca pojawia się też słowo mówione na scenie. I na końcu zatańczymy my, czyli dorosły Teatr Tańca jeszcze 5 minut razem z nami, z instruktorkami. I to jest spektakl Rosa, trochę w takim klimacie słowiańskim. Taka refleksyjna etiuda.
2: 22 czerwca to będzie ten wielki wieczór i ludzie, którzy przyjdą, a z tego co wiem, dość chętnie, bo bilety bardzo szybko praktycznie znikły na właśnie ten wieczór, zobaczą już gotowy produkt. Produkt pracy wielu miesięcy, wielu tygodni, wielu godzin. I jak wyglądają te przygotowania? Kiedy to wszystko się zaczęło i z jaką intensywnością to wszystko trwa?
0: Tak, bilety ku naszej uciesze rozeszły się bardzo szybko, więc no jest to też nasz sukces, więc bardzo dziękujemy za tak ogromne zainteresowanie. Gdy chodzi o przygotowania, tak, to są bardzo intensywne próby. Trenujemy 2 razy w tygodniu. Każda z grup trenuje osobno, więc to jakby dla nas instruktorek to jest zawsze 2 razy w tygodniu maraton z grupami, aczkolwiek no, opłaca się on, bo widzimy ogromne efekty. Jakby trenujemy najpierw poszczególne układy, więc to jest najpierw praca nad samymi choreografiami, ale też te aspekty teatralne, one wymagają też wybrania odpowiedniej tancerki, bo każdy ma inne predyspozycje, więc dla nas to też jest praca z człowiekiem, nie tylko tak osobiście podchodzimy do tego, żeby tą postać wstawić w odpowiednią rolę. ale tak jak Natalia wspomniała, jesteśmy we trzy. Więc dla nas to też jest wyzwanie, żeby nasze pomysły wszystkich trzech osób zderzyć i wybrać najlepiej pasujące do danego tematu pomysły, bo każdy pomysł jest dobry, tak? I tutaj my musimy tylko wybrać między dobrem a dobrem. Więc

0: Więc jest to też bardzo intensywna praca dla nas, instruktorek, burza mózgów i tworzenie scenariuszy. Jest to też trudne, żeby to wszystko po prostu przedstawić tak na scenie, aby ten widz zrozumiał, co miałyśmy na myśli. No próby, to jest ciężka praca bardzo. Dużo potu, dużo wyrzeczeń, dla dziewczyn również, bo one, no to są też nastolatki, no i dzieci, które muszą poświęcić swój czas też i w domu, bo ta praca na sali, no to byłaby kropla w morzu, tak? Więc one też muszą poświęcić swój czas w domu na to, żeby to powtarzać, żeby to trenować, rozciągać się. Więc tutaj, tak, to jest tylko, to co Państwo zobaczą 22 czerwca, to jest tylko wisienka na torcie, a ten tort, no, budujemy przez cały rok.
1: Mhm. Rozmawialiśmy sobie już o tej najbliższej przyszłości, właśnie 22 czerwca przede wszystkim. O przeszłości porozmawialiśmy, no to teraz troszkę dalej wybiegnijmy w przeszłość. Jakie plany gdzieś w głowie powstają na dalszy czas?
2: Powstają zawsze dużo wcześniej, natomiast co ważne i co warto podkreślić, to w przyszłym roku obchodzimy nasze 15-lecie. I to jest dla nas bardzo ważny czas, bo to jest kawał historii już stworzyłyśmy przez tyle lat. To jest ponad 30 spektakli, to jest ponad 80 parę tancerek, ostatnio to nawet spisywałyśmy. I na pewno stworzymy coś, co będzie takim może małym podsumowaniem, trochę takim puszczeniem oka do naszego widza, trochę uśmiechnięciem się do naszych wszystkich tancerek, które przeszły przez ten teatr. Więc już z tego miejsca na pewno zapraszamy na czerwiec przyszłego roku, bo to będzie pewnie niesamowite wydarzenie, wokół którego się pewnie coś więcej będzie działo, nie tylko same spektakle. Tak już myślimy nad tym intensywnym czasem. Na pewno przyszły rok to też pewnie Bełchatów. Mhm. Chcemy znów pojechać z grupami, może nie wszystkimi, zobaczymy, co czas pokaże, jaki skład nam zostanie. Zaczynamy od września i we wrześniu nabory do grupy junior i do grupy średniej. Oczywiście u nas jest dosyć ograniczona ilość miejsc, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście zapraszamy do kontaktu przez nasze media społecznościowe. Wszystko powiemy, co jak wygląda. We wrześniu się spotykamy na sali i pracujemy.
1: Także pozostaje mi już tylko życzyć wielu dalszych sukcesów i dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, że moimi Państwa gośćmi były dzisiaj Natalia Zając-Wołocznik, Teatr Tańca Jeszcze 5 Minut oraz Ewa Weber-Traskowska z tego samego Teatru Tańca. Dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy.

0: avec moi.
1: Grzmi, wieje i mocno pada w 13 województwach. Jest porozumienie i 21 pakiet sankcji na Rosję. To będą dla nas nocne piłkarskie mistrzostwa świata. Ruszają w czwartek. Mecze od 18 do 6 rano. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Upały, burze, silne opady deszczu i mocny wiatr. Gwałtowna pogoda jest w 13 województwach. Niewykluczone są też trąby powietrzne. Zmiany klimatu powodują, że ekstremalnych zjawisk jest coraz więcej, mówi klimatolog Agnieszka Krzyżewska.
2: Dlatego, że te zmiany w pogodzie nasze takie obserwowane są coraz gwałtowniejsze, coraz większe są te różnice tych temperatur i to jakby zwiększa prawdopodobieństwo tego, że wystąpią właśnie te silne burze.
1: Padną kolejne rekordy temperatur, mówi profesor Jacek Piskozup z Polskiej Akademii Nauk.
3: To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewni. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności.
1: ONZ w ostatnim raporcie informuje, że należy działać, by zatrzymać, jak to nazwał, coraz poważniejszy kryzys oceanów. Komisja Europejska przedstawiła 21 pakiet sankcji przeciwko Rosji. Restrykcjami objętych ma zostać kolejnych 30 statków floty cieni, która nielegalnie transportuje różnego rodzaju towary. Pakiet sankcji ma dotyczyć także rosyjskich żołnierzy, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
4: Proponujemy wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla wszystkich osób, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny.
1: Inna z propozycji zakłada zamrożenie mechanizmu dostosowującego limit cen rosyjskiej ropy, aby zapobiec jego wzrostowi. Rząd zaproponował podwyżkę emerytur. Od 1 marca przyszłego roku najniższe świadczenia mają wzrosnąć o niecałe 69 zł. Emerytura wyniesie 2047 zł brutto. Dzisiaj to 1978. Łódź chce stworzyć ofertę tanich mieszkań na wynajem. Służyć ma temu Społeczna Agencja Najmu. Bartosz Kądziołka.
5: Mieszkania mają być przeznaczone dla osób w tak zwanej luce czynszowej, mówi Hanna Gil-Piątek z magistratu.
6: Zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować, bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu.
5: Tu program ma być atrakcyjny dla właścicieli mieszkań, mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
7: Miasto odpowiada za to, że mieszkanie będzie miał dana osoba zwrócone w niepogorszonym stanie. Miasto będzie odpowiadało za wszystkie elementy najmu i funkcjonowania danego lokalu przez czas trwania umowy dzierżawy od najemcy prywatnego.
5: Do końca roku miasto ma opracować zasady działania Społecznej Agencji Najmu, a ta miałaby ruszyć od stycznia.
1: Podobne agencje działają już w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. W czwartek startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Gospodarzami imprezy są USA, Kanada i Meksyk. Zobaczymy aż 48 zespołów. Nie ma wśród nich Polski, ale także na przykład Włoch. Za to są Curacao, Jordania, Haiti i Republika Zielonego Przylądka. Patrząc według naszego czasu, mecze odbywać się będą między 18 a 6 rano.
8: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Ruszyła procedura uzyskania zezwolenia dla budowy układu drogowego na Kaczych Bukach. Wniosek do prezydent Gdyni złożono na początku miesiąca. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej jest jedną z najważniejszych decyzji administracyjnych w procesie budowy dróg. Łączy w sobie funkcję pozwolenia na budowę oraz zatwierdzenia podziałów nieruchomości niezbędnych.

niezbędnych do realizacji inwestycji. Planowana inwestycja obejmuje budowę oraz przebudowę odcinków ulic Krzemowej, Starochwaszczyńskiej od ulicy Sudeckiej do Krzemowej, Bieszczadzkiej od Starochwaszczyńskiej do ulicy Kaczebuki, Kaczebuki od Sudeckiej do Starochwaszczyńskiej oraz

0: w ramach programu unijnego Phoenix 2021-2027. W Nowej Wsi Lęborskiej wyłoniono skład Gminnej Rady Seniorów na nową kadencję. Wójt gminy podpisał oficjalne zarządzenie potwierdzające wyniki wyborów i tym samym zatwierdził osoby, które będą reprezentować interesy starszych mieszkańców gminy w najbliższych latach. Wybory odbyły się 8 czerwca i miały charakter bezpośredni. Mieszkańcy wskazali swoich przedstawicieli, którzy będą pełnić funkcję doradczą i konsultacyjną przy władzach gminy. Dzień później, 9 czerwca, wójt podpisał dokument formalizujący skład rady. W jej skład weszło 12 osób wyłonionych spośród kandydatów zgłoszonych w gminie. Gminna Rada Seniorów ma zajmować się sprawami osób starszych oraz wspierać działania samorządu w zakresie polityki senioralnej. Jej zadaniem będzie także inicjowanie przedsięwzięć integrujących środowisko seniorów i zgłaszanie potrzeb tej grupy mieszkańców. Władze gminy podkreślają, że to ważne narzędzie dialogu społecznego, które ma ułatwić współpracę i poprawić jakość życia starszych mieszkańców. Na Uniwersytecie Pomorskim odbyły się manewry ratownicze 2026, podczas których studenci, pracownicy uczelni oraz zaproszeni goście mogli zobaczyć w praktyce, jak wygląda współczesne ratownictwo medyczne. Wydarzenie zorganizowano z inicjatywy magister Moniki Rut. W przygotowanie i realizację manewrów zaangażowali się pracownicy oraz studenci koła RAT-UP działającego przy Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Pomorskiego. Podczas pokazów uczestnicy prezentowali realistyczne scenariusze medyczne, omawiając kolejne etapy działań ratowniczych i procedury niezbędne do ratowania ludzkiego życia. Jednym z najbardziej widowiskowych elementów wydarzenia była symulacja ewakuacji pasażerów stojącego statku. Manewry były okazją nie tylko do zdobywania praktycznej wiedzy, ale także do zaprezentowania nowoczesnych metod nauczania oraz specyfiki pracy ratowników medycznych. Organizatorzy podkreślają, że tego typu wydarzenia pozwalają lepiej przygotować przyszłych medyków do pracy w sytuacjach wymagających szybkiego podejmowania decyzji i działania pod presją czasu. Gdyńscy ratownicy medyczni brali udział w akcji związanej z wypadkiem drogowym. Poszkodowany był motocyklista. Na miejscu zdarzenia zespół medyczny stwierdził u poszkodowanego uraz kończyny dolnej. Po wdrożeniu medycznych czynności ratunkowych i zabezpieczeniu urazu pacjent został przetransportowany do szpitalnego oddziału ratunkowego w Gdyni. W przypadku wypadków komunikacyjnych z udziałem motocyklistów kluczowe jest, aby nie przemieszczać poszkodowanego bez wyraźnej potrzeby i nie zdejmować mu kasku, jeśli nie ma bezpośredniego zagrożenia życia, braku oddechu, masywnego krwotoku. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na facebookowym profilu Miejskiej Stacji Pogotowie Ratunkowego w Gdyni. Dzisiaj zachód słońca przypada na godzinę 21.20. Trzeba przyznać, że już dużo dłuższe dni nie będą. Jeszcze troszeczkę, ale lato zbliża się, co pociesza. Na termometrach dzisiaj nawet w nocy będziemy mieli 11 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. Odrobinkę poniżej 10 w pozostałych miejscach. 9 Gdynia, Puck, Osakowo, 8 Wejherowo, Reda, Rumia, Gniewino, 9 Słupsk, Lęborg, Koblenica, 7 Luzino. Na barometrach wciąż umiarkowane wartości około 1012 hektopaskali.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Party.
1: Nuda Party.
0: Reklama.
2: Halo, halo, Wejherowo i okolice. Sobota, 13 czerwca. Zapamiętaj tę datę. Startuje A to tu. Nowoczesny market budowlany w Gowinie. Zapraszamy już od 6.30 do 20.00.

0: A w godzinach od 10.30 do 15.30 wielkie otwarcie w klimacie rodzinnego festynu. Grill na miejscu, świeże naleśniki, DJ i dobra muzyka, animacje dla dzieci. A do tego szeroki wybór materiałów budowlanych, narzędzi i wszystkiego do domu oraz ogrodu. Gowino, ulica Wejherowska 28. Przyjdź, zobacz i świętuj razem z nami. A to tu, tu zaczyna się Twój remont.
1: Reklama. Norda Party!
2: Norda Party!

0: Zatrzymania w sprawie korupcji w gdańskim Urzędzie Miasta. Coraz więcej zatruć dopalaczami, alarmuje sanepid. Powiemy też o jadowitym pająku, który wędruje po Europie. Nazywa się Nosferatu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Korupcja w gdańskim Urzędzie Miasta. Dwie osoby zostały zatrzymane przez policję. Jedna z nich to pracownik zarządu dróg, podejrzany o umożliwianie bezprzetargowego zakupu działek. Druga to deweloper, który miał wręczyć łapówkę urzędnikowi. Rośnie liczba zatruć dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi, alarmuje sanepid. Tylko w ubiegłym roku łącznie raportów o zatruciach było ponad 4000. Najwięcej w Małopolsce, na Śląsku i w Wielkopolsce. Rzecznik GIS-u Marek Waszczewski.
1: Różnice regionalne wynikają nie tylko z rzeczywistej skali zjawiska, ale również z jakości i kompletności raportowania do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wydaje się, że bardzo niskie wskaźniki w niektórych województwach mogą sugerować niedoszacowanie czy niekompletne dane.
0: Rzeczniczka Praw Dziecka zaapelowała do Ministerstwa Edukacji o prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach, które będą uświadamiały o możliwych zatruciach substancjami psychoaktywnymi. Senat i Kongres USA popierają ustanowienie stałych amerykańskich baz wojskowych w Polsce. Zapewniał dziś o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W Polsce obecnie stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, choć zdecydowaną większość z nich stanowią oddziały rotacyjne. Ostatnio Pentagon wstrzymał wysłanie do Polski właśnie rotacyjnej brygady pancernej, po czym Donald Trump stwierdził, że jednak Amerykanie wyślą do Polski 5 tysięcy żołnierzy. Jednak konkretów w tej sprawie na razie nie podano. Sport. Zaczęły się koszykarskie finały Orlen Basket Ligi. Broniący tytułu koszykarze Legii Warszawa niespodziewanie przegrali u siebie pierwszy mecz. Zastal Zielona Góra pokonał stołeczną drużynę, zrobił pierwszy krok do trofeum. Więcej o tym Mateusz Stanicki.
2: Zastal wygrał z Legią 77-74. Mecz był bardzo zacięty i trzymał w napięciu do samego końca. Wtedy ekipa z Zielonej Góry tuż przed syreną wyszła na prowadzenie dzięki celnemu rzutowi za 3 punkty. Zostały niecałe 2 sekundy do końca meczu i choć Legia próbowała podobnego ataku, to ta sztuka już się nie udała. Jak na razie w rywalizacji do 4 zwycięstw jest 1-0 dla Zastalu, a jeszcze przed playoffami nikt nie dałby za tę drużynę złamanego grosza. Po pierwsze dlatego, że do tej fazy rozgrywek ledwo weszła, a później była skazywana na porażkę w każdym kolejnym spotkaniu, jednak okazało się, że potrafiła rozbić faworytów. Ćwierćfinale Kinga Szczecin, w półfinale Arkę Gdynia.
0: Drugi mecz finałowy Orlen Basket Ligi jutro w Warszawie o 20.15. Jadowity pająk Nosferatu coraz bardziej rozprzestrzenia się w Europie. Ma 2 cm, jest szaro-czarny i lubi domowe zakamarki. Teraz jest go więcej, choć dr Robert Rozwałka, arachnolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, mówi, że na zachodzie Europy jest już od wielu lat.
3: Belgia, Holandia, Luksemburg i szczególnie zachodnie Niemcy. On się już tam pojawił około 2000-2005 roku. Tam się tym gatunkiem pospolitym wykorzystuje, nazwijmy to, przestrzenie gdzieś może pod szafami, tego typu ciemne zakamarki.
0: Jak podkreślają eksperci, pająk od czasu do czasu pojawia się w Polsce, najczęściej w bagażach podróżnych, ale na razie na stałe się jeszcze u nas nie zadomowił.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Miejskie kwiaty ponownie trafiły do mieszkańców Wejherowa. W poniedziałek odbyła się akcja Przygarnij Bratka. Tuż przed godziną 10 na wejherowskim rynku ustawiała się kolejka tych, którzy zechcieli wziąć ze sobą do domu kawałek miejskiej zieleni.
5: Dzisiaj te piękne kwiatki, które zdobiły jeszcze niedawno miasto, przekazujemy mieszkańcom, bo to jest już można powiedzieć taki wejherowski zwyczaj, że przedmiotom nadajemy drugie życie, ale nie tylko przedmiotom, także roślinom. Nie wyrzucamy ich, tylko mieszkańcy mogą sobie dzisiaj je zabrać, posadzić w swoich doniczkach. Parę osób mówiło mi, że w zeszłym roku także korzystały z tej akcji i te roślinki pięknie się przyjęły, nawet puściły nasiona.
4: Tłumaczy zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz. I tak kolejny już rok z rzędu w Wejherowie robi się coraz bardziej kolorowo dzięki akcji Przygarnij Bratka.
6: Tym razem trochę później ze względu na to, że wiosna nam się opóźniła. Robimy tą akcję.

0: edycję w czerwcu. I tak jak w latach poprzednich, bratki, które zostały wyciągnięte z donic miejskich, trafią do nowego tutaj właściciela po to, żeby dalej mogły służyć, ukwietnić balkony, ogrody. Te donice nie pozostaną puste, zaraz zaczynamy nasadzenia letnie, zupełnie inne kwiaty, które będą tutaj ładnie ukwiecać przestrzeń miejską aż do jesieni.
1: Mówi prezes ekofabryki Wejherowo Andrzej Gorczycki. Chętnych ponownie nie zabrakło i tak już po chwili od rozpoczęcia akcji pierwsi zdobywcy kwiatków mogli już wrócić.

0: życie. Już 12 czerwca przy Malinie zaparkuje mobilny punkt poboru krwi, w którym mieszkańcy oraz turyści będą mogli oddać krew i pomóc w ratowaniu życia potrzebujących. Rejestracja dawców będzie prowadzona w godzinach od 9 do 13 przy ulicy Jachtowej 8. Organizatorem wydarzenia jest Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Lęborku we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku. Akcja ma charakter otwarty, a oddawanie krwi jest bezpłatne, bezpieczne i trwa tylko kilkanaście minut. Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich, którzy mogą zostać dawcami. Podkreślają, że każda oddana kropla krwi ma znaczenie i może uratować życie drugiego człowieka. Dla uczestników przewidziano również drobne upominki jako podziękowanie za udział w akcji. W Radzikowie uruchomiono pierwszy lekomat, nowoczesne samoobsługowe urządzenie przeznaczone do bezpiecznej zbiórki przeterminowanych leków oraz odpadów powstających podczas domowego leczenia. Urządzenie zostało ustawione przy zespole szkolno-przedszkolnym w Radzikowie i jest dostępne dla mieszkańców przez całą dobę. Lekomat ma ułatwić odpowiedzialne pozbywanie się odpadów medycznych, które nie powinny trafić do zwykłych koszy na śmieci ani do kanalizacji. Prawidłowo wyrzucone leki mogą bowiem stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi. Do specjalnych pojemników można oddawać m.in. tabletki, kapsułki, syropy, krople, maści, kremy, jednorazowe igły i strzykawki, sensory do pomiaru poziomu cukru, wstrzykiwacze insulinowe oraz zużyte materiały opatrunkowe. Korzystanie z urządzenia odbywa się za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej, która prowadzi użytkownika przez cały proces, umożliwia pobranie odpowiedniego pojemnika oraz wskazuje najbliższe punkty zbiórki. Samorząd podkreśla, że nowy system ma nie tylko zwiększyć wygodę mieszkańców, ale także przyczynić się do lepszej ochrony środowiska i promowania odpowiedzialnych postaw związanych z gospodarowaniem odpadami medycznymi. Jutro wschód słońca przypada na godzinę 4:11. Dzień będzie odrobinę chłodniejszy niż ten dzisiejszy, ale to będą naprawdę mikroskopijne różnice. Na termometrach jutro będziemy mieli 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, Luzinie. Na barometrach cały czas umiarkowane wartości, zachmurzenie wciąż dosyć intensywne. Z chmur mogą pojawić się przelotne opady i może zagrzmieć.
1: Norda.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Miniony weekend był bardzo pracowity dla policjantów w powiecie wejherowskim. Od piątku do niedzieli zatrzymano 10 uczestników ruchu drogowego pod wpływem alkoholu. W niedzielę policjanci ruchu drogowego na terenie Rumi zatrzymali do kontroli 57-letniego kierowcę Forda, który przekroczył dozwoloną prędkość jadąc 85 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50. Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna znajduje się w stanie po użyciu alkoholu. Badanie wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna jest osobą poszukiwaną przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu do odbycia kary 2 miesięcy pozbawienia wolności. Tego samego dnia policjanci pracowali także na miejscu zdarzenia, gdzie kierujący hulajnogą elektryczną zderzył się z samochodem. W trakcie pracy na miejscu zdarzenia policjanci sprawdzili jego trzeźwość i wtedy okazało się, że znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu. W sobotę w wyniku intensywnych kontroli drogowych policjanci ujawnili 4 kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu. Przed godziną 9 w Gniewinie na ulicy Pomorskiej funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali kierowcę Nissana Qashqai. Badanie wykazało stan po użyciu alkoholu. Policjanci zatrzymali prawo jazdy kierującego, a dalsze postępowanie prowadzi komisariat policji w Gniewinie. Również piątek był intensywnym dniem, ponieważ policjanci zatrzymali tego dnia 3 uczestników ruchu drogowego, którzy wsiedli za kierownicę swoich pojazdów, będąc pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze Pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji przejęli w porcie Gdynia ponad tonę heroiny ukrytej w kontenerach przypływających z Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wartość narkotyków to blisko 220 milionów złotych. Kontenery, które trafiły do Gdyni, według dokumentacji miały przewozić ozdobne cegły. Funkcjonariusze postanowili jednak dokładnie sprawdzić ładunek. W 4 kontenerach znaleziono pakunki zawierające heroinę. Badanie narkotestami potwierdziło przypuszczenia śledczych. Łącznie zabezpieczono aż 1030 kg narkotyku. Po ujawnieniu przemytu funkcjonariusze rozpoczęli działania wymierzone w osoby odpowiedzialne za organizację procederu. W pierwszej połowie maja na terenie kraju zatrzymano 3 osoby. 2 mężczyzn i kobietę w wieku od 33 do 43 lat. Wszyscy są obywatelami Polski. Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Był w stanie po spożyciu alkoholu, a mimo tego jechał hulajnogą elektryczną. Mężczyzna zjechał z chodnika na jezdnię, uderzając w samochód. W Dobrzewinie policjanci wejherowskiej drogówki pracowali na miejscu zdarzenia drogowego z udziałem kierującego hulajnogą elektryczną. Jak ustalili wstępnie, 70-letni mieszkaniec gminy Szemut poruszający się hulajnogą elektryczną jechał chodnikiem w kierunku ulicy Bojańskiej i na wysokości jednej z posesji niespodziewanie zjechał z chodnika na jezdnię i uderzył w jadący samochód marki Volkswagen, którym kierowała mieszkanka gdańska. W wyniku zdarzenia mężczyzna doznał licznych obrażeń ciała, w tym urazu głowy. Został przewieziony do szpitala, gdzie nadal przebywa i pozostanie pod opieką lekarzy przez najbliższe dni. Badanie tego kierującego hulajnogą alkotestem wykazało, że znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Kobieta kierująca Volkswagenem była trzeźwa. Hulajnoga została zabezpieczona do dalszych czynności. Czynności w tej sprawie będą realizowali policjanci z Komisariatu Policji w Szemudzie. Policjanci przypominają także, że nawet niewielka ilość alkoholu obniża koncentrację, wydłuża czas reakcji i zwiększa ryzyko spowodowania wypadku. Pomorze po raz 28 stanie się areną jednej z największych rowerowych imprez w Polsce. Wielki przejazd rowerowy zagości także w Małym Trójmieście Kaszubskim. W niedzielę 14 czerwca tradycyjnie uczestnicy ruszą z różnych zakątków regionu, by wspólnie dotrzeć na metę w Sopocie na Błoniach przy ulicy Polnej. W powiecie wejherowskim w Strzebielinie z placu przy kościele rowerzyści wystartują o godzinie 8. Pół godziny później zawitają na parkingu przy kościele pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Luzinie. Kolejnymi przystankami będą Wejherowo, Reda oraz Rumia. Aż po Gdynie, gdzie peleton zbierze się o 12.30 na skwerze Kościuszki. Wszystkie trasy zakończą się wspólnym finałem w Sopocie. Więcej o wydarzeniu przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. W Redzie miało miejsce podsumowanie tegorocznej edycji akcji Rowerowy Maj, w której wzięło udział około 1500 uczniów tamtejszych szkół i przedszkoli. Na placu przed szkołą podstawową nr 4 w Redzie miało miejsce podsumowanie tegorocznej akcji Rowerowy Maj, w ramach której uczniowie szkół i przedszkoli wybierali rower lub transport w podobny środek transportu w dotarciu do swoich placówek.
2: Wzięło udział w projekcie ponad 1500 dzieci z 7 naszych jednostek, to jest ponad 160 oddziałów, czyli klas, i prawie 38 tysięcy przejazdów, które się zrealizowały przez cały miesiąc, czyli naprawdę bardzo dużo. Dzisiaj wyróżnienie dostaną oddziały z wszystkich placówek, które miały 100% frekwencję, a także będziemy z każdej placówki rozlosować po jednym rowerze dla dzieci wśród 100% frekwencji. Czyli z każdej szkoły, z każdego przedszkola będzie losowany jeden rower z osób, które przez cały miesiąc przyjeżdżały i wracały do szkoły czy przedszkola rowerem lub hulajnogą.
1: Mówi zastępca burmistrza Redi Jakub Pilarski. A takich osób było bardzo dużo. Nie daje więc się ukryć, że akcja ta w Redzie zakończyła się więc ogromnym sukcesem.
3: I to było widać przed każdą kolejną szkołą.

0: i tutaj przed naszą czwórką, czy przed dwójką, czy przed trójką i tak dalej. Każda kolejna szkoła była zastawiona rowerami i hulajnogami i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Najważniejsze, że nie były to w większości hulajnogi elektryczne, to też istotne, prawda? No bo ruszać się, a ruszać. No to też ma znaczenie. Dzieciaki mają się ruszać dla zdrowia, dlatego żeby zbudować sobie kondycję, formę, bo potem już tyle wolnego czasu dla siebie mieć nie będą co teraz.
1: Tłumaczy burmistrz Redy Mateusz Richert. Co bardzo ważne, to już najmłodsi, więc przedszkolaki chętnie brali udział w akcji, dojeżdżając razem z rodzicami. W ramach podsumowania akcji rowerowej maj młodzi rowerzyści z Redy mieli okazję także obejrzeć pokaz akrobacji rowerowych w wykonaniu grupy Flying Bikes. Ruszyła procedura uzyskania zezwolenia dla budowy układu drogowego na Kaczych Bukach. Wniosek do prezydent Gdyni złożono na początku miesiąca. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej jest jedną z najważniejszych decyzji administracyjnych w procesie budowy dróg. Łączy w sobie funkcję pozwolenia na budowę oraz zatwierdzenia podziałów nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji. Planowana inwestycja obejmuje budowę oraz przebudowę odcinków ulic Krzemowej, Starochwaszczyńskiej od ulicy Sudeckiej do Krzemowej, Bieszczadzkiej od Starochwaszczyńskiej do ulicy Kaczebuki, Kaczebuki od Sudeckiej do Starochwaszczyńskiej oraz Sudeckiej od Starochwaszczyńskiej do Kaczebuki. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i uzyskaniu decyzji możliwe będzie rozpoczęcie prac budowlanych w terenie. Na inwestycje na Kaczych Bukach gmina może ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu unijnego Feniks 2021-2027. Gdyńscy ratownicy medyczni brali udział w akcji związanej z wypadkiem drogowym. Poszkodowany był motocyklista. Na miejscu zdarzenia zespół medyczny stwierdził u poszkodowanego uraz kończyny dolnej. Po wdrożeniu medycznych czynności ratunkowych i zabezpieczeniu urazu pacjent został przetransportowany do szpitalnego oddziału ratunkowego w Gdyni. Mieszkańcy Redy i okolic po raz kolejny mają okazję włączyć się w akcję pomocową na rzecz osób potrzebujących. Trwa zbiórka charytatywna pod hasłem Razem Możemy Więcej. W ramach zbiórki można przekazywać nowe fabrycznie zapakowane artykuły higieniczne i pielęgnacyjne. Szczególnie potrzebne są pieluchy dla dorosłych w rozmiarach L i XL, mokre chusteczki, kremy pielęgnacyjne, w tym preparaty ochronne typu Sudokrem, a także pianki do mycia. Akcja potrwa do 11 czerwca. Dary można przynosić do Fabryki Kultury w Redzie. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do udziału w zbiórce, podkreślając, że nawet niewielka pomoc może mieć ogromne znaczenie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i życiowej.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Nord FM. W Wejherowie odbył się Kaszubski Dzień Sportu. Wydarzenie połączyło aktywność fizyczną, rodzinną zabawę i pomoc potrzebującym. Na uczestników czekały pokazy grup sportowych, możliwość spróbowania swoich sił w łucznictwie oraz liczne stoiska tematyczne promujące zdrowy styl życia. Sporo atrakcji przygotowano także dla najmłodszych. Dzieci korzystały z dmuchańców, animacji, konkursów i teatrzyku. Dużym zainteresowaniem cieszył się wóz strażacki oraz stanowisko, na którym można było poznać podstawy udzielania pierwszej pomocy. Przez cały dzień uczestnikom towarzyszyła muzyka, a zwieńczeniem imprezy było piano party. Organizatorem wydarzenia była grupa społeczników Razem dla Ciebie, od lat angażująca się w działalność charytatywną. Wolontariusze regularnie organizują akcje, z których dochód trafia do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Najważniejszym celem tegorocznego pikniku była zbiórka środków na rzecz Fundacji Oskara Osy Buczaka. Organizacja wspiera dzieci i młodzież zmagające się z depresją oraz osoby przeżywające żałobę po stracie bliskich. Jachtklub Polski Szczecin po raz piąty z rzędu triumfował w dr Irena Eris żeglarskich mistrzostwach Polski kobiet, które odbyły się w Sopocie. Załoga prowadzona przez srebrną medalistkę olimpijską z Tokio Agnieszkę Skrzypulec-Szotę nie miała sobie równych i z dużą przewagą sięgnęła po kolejny tytuł mistrzowski. Srebrny medal w klasyfikacji Open wywalczyła załoga Jachtklub Sopot 2 pod wodzą Jany Zimmermann, a na najniższym stopniu podium stanęły zawodniczki The Barking Dogs Jachtklub Gdynia z Julią Groty ze Sterem. Powody do radości miał także drugi zespół EKP Szczecin. Załoga kierowana przez Agnieszkę Pawłowską obroniła tytuł w kategorii amatorskiej. W regatach wystartowało rekordowe 18 załóg. Rywalizacja odbywała się na jednakowych jachtach RS-21 w formule krótkich, dynamicznych wyścigów. Zawodniczki zmagały się ze zmiennymi warunkami pogodowymi, a pod koniec regat wiatr osiągał nawet 30 węzłów. Ze względów bezpieczeństwa organizatorzy odwołali wyścig finałowy. Zmieniamy dyscyplinę. Piłkarska Arka Gdynia rozwija swoje struktury odpowiedzialne za pozyskiwanie zawodników. Funkcję dyrektora scoutingu objął Martin Pasieka, który przez ostatnie 6 miesięcy pracował w klubie jako scout. Nowy szef scoutingu ma doświadczenie zdobyte m.in. w dziale scoutingu angielskiego klubu Crystal Palace. Pracował również jako head coach w Junior Premier League, a także ukończył studia na Uniwersytecie Realu Madryt. Jak podkreśla dyrektor sportowy Arki Tomasz Wikniarek, klub buduje dział scoutingu praktycznie od podstaw. Celem jest stworzenie spójnego systemu wyszukiwania i oceny zawodników oraz wdrożenie jednolitych procedur transferowych. Nowe rozwiązania mają usprawnić analizę piłkarzy i proces

0: i pozyskiwania, a także ograniczyć ryzyko nietrafionych transferów. W klubie liczą, że rozwój pionu skautingowego przełoży się na skuteczniejsze budowanie kadry zespołu w kolejnych sezonach. Trwają zapisy do czerwcowego biegu na wieżę ratusza w Słupsku. Będzie to już czwarta edycja tego sportowego wydarzenia.
1: Jest dystans dosyć spory, bo to jest 180 skodów do góry i na dół, więc ktoś, kto nie ćwiczy na co dzień, może gdzieś tam dostać zadyszki. Czwarty bieg wystartuje 20 czerwca. Tutaj zmieniliśmy troszeczkę termin, żeby też biegacze mogli wystartować w innych imprezach.
0: Mówi prezes Fundacji Wspierania Inicjatyw Dariusz Kluskowski. Bieg będzie podzielony na trzy kategorie: marsz, honorowy, sztafeta szkół oraz bieg główny.
1: Nazywamy to hardkorowy bieg, bo trzeba biec 10 razy góra, dół i tu jest rzeczywiście taka mocna rywalizacja. Natomiast, żeby uspokoić panią prezydent wszystkich, będziemy mieli w dwóch miejscach medyków, będzie też ambulans. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebny i dotrzemy na pewno do osób, które na pewno będą urazy. To przy takim biegu szybkim, jeżeli ktoś będzie chciał zrobić dobry wynik i na przykład będzie jeszcze duszno, to te schody są takie, no, można powiedzieć, troszeczkę śliskie.
0: Na bieg można zapisywać się za pośrednictwem strony biegisłupsk.pl. Na stronie znajduje się też regulamin wydarzenia. Dobra wiadomość dla osób, które jeszcze nie zgłosiły swojego udziału w nocnym biegu świętojańskim. Organizatorzy zdecydowali o przedłużeniu elektronicznej rejestracji do dzisiaj do godziny 23.59. Sportowe mocy rozpoczną się 19 czerwca już o godzinie 18.30 od biegów dla najmłodszych uczestników. Na trasę ruszą maluchy, którym na dystansie 100 metrów towarzyszyć będą opiekunowie. Następnie rywalizować będą starszaki, młodzicy i juniorzy. Wieczorem odbędzie się bieg 2026. Start zaplanowano na godzinę 22. To propozycja dla tych, którzy wolą krótszy dystans niż bieg główny. Kulminacyjnym punktem wydarzenia będzie start biegu na 10 km, który rozpocznie się punktualnie o godzinie 23.59. Uczestnicy zmierzą się m.in. z wymagającym podbiegiem ulicą Małokaską na Witomino, a następnie pobiegną przez centrum Gdyni, pokonując m.in. ulicę Świętojańską. Na listach startowych wszystkich biegów znajduje się obecnie blisko 3700 zawodników. Ponad 3000 osób zgłosiło się już do biegu głównego na 10 km. Po zakończeniu internetowej rejestracji zapisy będą możliwe jeszcze w biurze zawodów 19 czerwca. Jednak organizatorzy zapowiadają, że liczba dostępnych pakietów startowych będzie ograniczona. Zmieniamy dyscyplinę. Napastnik weekendu Luźno był jednym z najskuteczniejszych piłkarzy niedawno zakończonego sezonu w trzeciej lidze w grupie drugiej. Filip Sosnowski zdobył 15 bramek. Napastnik zagrał w 33 meczach ligowych, z czego 3 razy wchodził z ławki rezerwowych. Na boisku spędził 2647 minut. 15 zdobytych goli sklasyfikowało go na trzecim miejscu. Najskuteczniejszymi strzelcami zostali Michał Kalita z Wdeświecie oraz Hubert Turski z Floty Świnoujście. Zdobyli po 16 bramek. Dodajmy, że drugim najlepszym strzelcem weekendu był Piotr Kurbiel, zdobywca 13 goli. Rugbyści Energa Ogniwo Sopot awansowali do finału Ekstraligi Rugby po zwycięstwie na własnym boisku z Orlen Orkan Sochaczew 42-26. Mecz półfinałowy rozegrany w sobotę 6 czerwca rozpoczął się po myśli gości, którzy prowadzili do przerwy 19-7. Po zmianie stron Sopociani odwrócili jednak przebieg spotkania i zdecydowanie przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę. Dzięki wygranej Energa Ogniwo Sopot zagra o złoty medal 20 czerwca. W Siedlcach rywalem będzie Aventa Pogoń Siedlce. Zmieniamy dyscyplinę. Klub Tytani Wejherowo zapraszają na tradycyjny piknik rodzinny Piknik z Tytanami, który odbędzie się w najbliższą niedzielę w godzinach od 12 do 15 w Centrum Sportu Tytani przy ulicy Kochanowskiego 14 w Wejherowie. Wydarzenie skierowane jest do zawodników, kibiców, rodziców oraz sympatyków klubu. Organizatorzy przygotowali szereg bezpłatnych atrakcji dla dzieci i całych rodzin. W programie znajdują się m.in. dmuchające gry i zabawy z piłką ręczną, konkursy z nagrodami, a także pokazy straży pożarnej oraz prezentacja motocykli i ciężkich maszyn. Na uczestników czekać będzie również strefa gastronomiczna z pizzą z pieca, kiełbaskami z grilla i popcornem. Nie zabraknie także dodatkowych atrakcji, niespodzianek. Piknik ma być okazją do wspólnego podsumowania sezonu integracji środowiska klubu w rodzinnej atmosferze. Na koniec informacja dla fanów słupskiej koszykówki. Energa Czarni Słupsk ogłosili podpisanie kontraktu z serbskim rozgrywającym Diordę Dimitriewiciem. 29-letni koszkarz o wzroście 188 cm rozpoczynał swoją europejską karierę w Hiszpanii, gdzie występował w klub Orense Baloncesto. Następnie przeniósł się do serbskiego Sloboda Uzice, a w kolejnych sezonach grał także na Węgrzech, w Rumunii oraz ponownie w Serbii. Ostatnio rozgrywki 2025-2026 rozpoczął w Budapeszcie Honved. Sezon zakończył ze średnimi na poziomie ponad 15 punktów, 2,5 zbiórki oraz 4 asyst na mecz. Nowy zawodnik czarnych dobrze czuje się w grze z piłką i ma odpowiadać za organizację gry. Klub podkreśla, że jego doświadczenie zdobyte w kilku europejskich ligach ma być istotnym wzmocnieniem drużyny przed nowym sezonem.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Radia Norda FM.